Modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się labiny.

Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Hity na czasie. Numer 1 w Rzeszowie.

0: Reklama. Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy. Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
1: Letnio, na luzie, zmysłowo. Masz klasę i swój styl. No i masz wybór, duży wybór. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na letnie kolekcje. Teraz setki marek w letnich wyprzedażach. Rabaty nawet do 80%. Ulubione marki na Twoich warunkach. Letnie wyprzedaże w Galerii Rzeszów. Czas zaplanować lato. Galeria Rzeszów. Tak bije gorące serce miasta.
2: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
3: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
4: Zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
3: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
4: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
5: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
6: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
7: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
8: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.

0: Mieszkanie kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
2: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
3: Karkówka wieprzowa bez kości, tylko 17,99 za kilogram. Pieczarki, jedyne 9,99 za kilogram.
2: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Przekraczasz, nie? Przebiegasz, otwierasz, zamykasz, trzaskasz, domykasz. Drzwi DRS salonu WEPA. Połączenie innowacyjnych, w tym także ekologicznych technologii, modnego wzornictwa, zachwycającej palety barw i funkcjonalnych rozwiązań. Drzwi DRE. Teraz w naszym salonie co trzecie skrzydło gratis. Dotyczy wybranych modeli. WEPA. Specjaliści od drzwi DRE. Sprawdź na wepa.pl i odwiedź nasz największy w Rzeszowie salon drzwi i podłóg przy ulicy Przemysłowej 5B.
6: I po reklamie.

0: Polska.
1: Nigdy im nie pozwoliłem na pożądane imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran, chcą mnie zabić albo

0: Reklama. Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia-lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy, Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
1: Letnio, na luzie, zmysłowo. Masz klasę i swój styl. No i masz wybór, duży wybór. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na letnie kolekcje. Teraz setki marek w letnich wyprzedażach. Rabaty nawet do 80%. Ulubione marki na Twoich warunkach. Letnie wyprzedaże w Galerii Rzeszów. Czas zaplanować lato. Galeria Rzeszów. Tak bije gorące serce miasta.
2: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
3: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
4: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie okna. Hybrydowe okna premium.

Bieszczady smakują najlepiej latem. Najpierw ruszaj na szlak z wypożyczalnią rowerów elektrycznych Bieszczadowe e-bike i odkryj koronę Ustrzyckich Gór na dwóch kółkach. Rowerową przygodę rozpoczniesz, rezerwując rower online na stronie wypozyczalniaroweroww.bieszczady.pl. A po aktywnym dniu czas na ochłodę. Odwiedź pracownię lodów rzemieślniczych Niedźwiadek przy ulicy Bełskiej 4 w Ustrzykach Dolnych i spróbuj lodów z serca Bieszczad. Bieszczadowe e-bike i lody z serca Bieszczad, Niedźwiadek. Twój przepis na udane wakacje w Bieszczadach.

0: Prolanie. Kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Hyundai Globcars. Krosno-Podkarpacka 30. globcars.hyundai.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
5: Kawa mielona Prima 250 gramów. Tylko 13,99 za opakowanie. Mleko łaciate 3,2% 1 litr. Jedyne złoty 99 przy zakupie 6 sztuk.
4: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Przekraczasz je, przebiegasz, otwierasz, zamykasz, trzaskasz, domykasz. Drzwi DRS salonu WEPA. Połączenie innowacyjnych, w tym także ekologicznych technologii, modnego wzornictwa, zachwycającej palety barw i funkcjonalnych rozwiązań. Drzwi DRS. Teraz w naszym salonie co trzecie skrzydło gratis. Dotyczy wybranych modeli.

Że ekologicznych technologii, modnego wzornictwa, zachwycającej palety barw i funkcjonalnych rozwiązań. Drzwi DRE. Teraz w naszym salonie co trzecie skrzydło gratis. Dotyczy wybranych modeli.

0: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
1: Karkówka wieprzowa bez kości, tylko 17,99 za kilogram. Pieczarki, jedyne 9,99 za kilogram.
0: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
2: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lost Ark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lost Ark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
3: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
4: Zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
3: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
4: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
5: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.

0: Tkwimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy do salonu Autores. Rzeszów Warszawska 135. www.automyślnikres.pl.
3: IFACH Auto zaprasza. U nas znajdziesz największy wybór samochodów na Podkarpaciu i na każdą kieszeń. Do tego własny serwis, dzięki któremu gwarantujemy pomoc w każdej sytuacji. IFACH Auto. Z nami spełnisz motoryzacyjne marzenia, bo możemy sprowadzić dla Ciebie dowolne auto z Europy czy USA. A Twój stary samochód? Spokojnie. Odkupimy. IFACH Auto. Kraczkowa 1440. IFACHAuto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Hyundai Globcars. Krosno-Podkarpacka 30. globcars.hyundai.pl.
6: I po reklamie.

0: Reklama. Tylko od 10 do 12 lipca w Ustrzykach Dolnych aż 3 dni muzycznej uczty. Festiwal Granie bez granic. Pieszczady. Wydźwięk wolności. Zagrają m.in. Gromi, Renewsys, Szeptucha, Cheap Tobacco, a w finale Happy Set. Zapraszają burmistrz Ustrzyk Dolnych, starosta bieszczadzki, Stowarzyszenie Nowoczesne Bieszczady, Ustrzycki Dom Kultury oraz partner Województwo Podkarpackie. Ustrzyki Dolne 10-12 lipca. Bilety na biletyna.pl i UDK systembiletowy.pl.
1: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
2: Zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
1: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
2: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
3: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Zapraszamy do salonu Autores. Rzeszów, Warszawska 135. www.automyślnikres.pl.
6: IFACH Auto zaprasza. U nas znajdziesz największy wybór samochodów na Podkarpaciu i na każdą kieszeń. Do tego własny serwis, dzięki któremu gwarantujemy pomoc w każdej sytuacji. IFACH Auto. Z nami spełnisz motoryzacyjne marzenia, bo możemy sprowadzić dla Ciebie dowolne auto z Europy czy USA. A Twój stary samochód? Spokojnie. Odkupimy. IFACH Auto. Kraczkowa 1440. IFACHAuto.pl.

0: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
1: Hyundai Globcars. Krosno Podkarpacka 30. globcars.hyundai.pl.

0: Mówimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
3: Makaron Lubella 400 gramów, wybrane rodzaje. Jedyne 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Ser edamski i gołda włoszczowa. Tylko 1,99 zł za 100 gramów.
2: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
4: I po reklamie.
5: SK Rzeszów News.
6: Cześć, witajcie. Z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
5: SK Rzeszów.
6: Czas na drugą część rozmowy z pisarką Magdą Skubisz. Tym razem porozmawiamy o jej najnowszym projekcie, czyli o sadze rodu Tyszkowskich. Pisarka opowie, skąd wzięła się decyzja o zwrocie w

0: stronę powieści historycznej i jak przypadkowe odkrycie podczas kursu zielarskiego doprowadziło ją do historii XIX-wiecznych panien aptyczkowych. W rozmowie pojawiają się także niezwykłe wątki z lokalnej historii, rodzinnych archiwów i legend związanych z Kalwarią Pacławską. A z zaproszonym do studia gościem rozmawia nasz reporter Tomek Widak.
1: Porozmawialiśmy trochę o tych wcześniejszych pani książkach, natomiast teraz chciałbym przejść do sagi rodu Tyszkowskich. W 2022 roku ukazała się pierwsza część tej sagi, czyli Aptekarka. Skąd decyzja o zwrocie w stronę powieści historycznej?
2: Ponieważ już się wykończyłam z, że tak powiem, z pomysłami, jeżeli chodzi o sagę młodzieżową. Tak jak mówiłam, przestałam wtedy trochę uczyć. Stwierdziłam, że ta szkoła w ogóle, właśnie ta nowoczesna szkoła z e-dziennikami, z tą poprawnością, między innymi też. Już nie jestem w stanie, autentycznie o tym pisać. Już jestem raz, że wiek na pewno, już się bardzo oddaliłam od tych czasów szkolnych, więc to nie ma sensu. Tam byli opisani bohaterowie, którzy są przed maturą. No to stwierdziłam, że już chyba wystarczy. Cztery części i tyle. I trzeba zrobić zwrot w kierunku pięknej, pięknej, lokalnej historii, na którą akurat natrafiłam.
1: No właśnie, jak pani na nią natrafiła?
2: To musimy wrócić do tego wątku z utraty zdrowia.
1: Okay.
2: Po chałturach. Wiadomo, że tam się też nadużywa różnych napojów i tak dalej, no bo niestety człowiek musi być skoncentrowany na tej scenie i no czasami się nie da inaczej. No i jeszcze niestety, jeżeli się śpiewa disco polo, całe szczęście jeszcze jakby zakończyłam swoją karierę chałturnika przed erą disco polo, więc myśmy grali może trzy kawałki disco polo i to kolega śpiewał, więc miałam święty spokój. Ale gdybym miała śpiewać na przykład te takie straszne rzeczy, to ja myślę, że na trzeźwo tych się nie da zrobić. To takie małe usprawiedliwienie, ale generalnie przez ten tryb życia, który był nocny i przede wszystkim taki bardzo, bardzo wyczerpujący, trafiłam z chorobą autoimmunologiczną na kurs zielarski. To znaczy wiedziałam, że mam leki zapisane, wiem jak wygląda ta choroba, bo też bliska mi osoba na to chorowała i spróbuję się wspomóc terapią ziołową, ponieważ ja bardzo wiele czasu poświęciłam na to, żeby się wykończyć całkowicie i mój organizm wykończyć również. Więc wiedziałam, że to będzie długotrwały proces, który będzie trwał i trwał, czasami długo. Więc chciałam pójść na kurs zielarski, żeby się wspomóc taką naturalną terapią. Kurs zielarski się okazał naprawdę wielkim hitem. To był w ogóle kurs robiony w Wyższej Szkole Zawodowej imienia Pigonia w Krośnie i naszym opiekunem był dr Henryk Różański. To jest absolutny guru zielarstwa w Polsce, w ogóle autor wielu patentów i bardzo wybitna postać w świecie fitoterapii. I tam właśnie na tych wykładach poznałam pierwszy raz temat panien aptecznych, czy zapoznałam się z takimi osobami, znaczy dowiedziałam się o takich osobach, jak panny apteczkowe. To były w ogóle kobiety, które nie

właśnie na tych wykładach poznałam pierwszy raz temat panien aptecznych, czy zapoznałam się z takimi osobami, znaczy dowiedziałam się o takich osobach, jak panny apteczkowe. To były w ogóle kobiety, które

0: tym obszarze, którzy mają dotrzeć do dworu na przykład, nie wiem, w styczniu, w lutym, jak są roztopy, w marcu jest błoto, nie ma asfaltu i mają pojechać no gdzieś do jakiejś wioski, bo pan dziedzic jest chory, tak? Nie ma takiej opcji w ogóle. Raz, że lekarze byli bardzo trudno dostępni, a dwa, że warunki pogodowe często uniemożliwiały jakikolwiek transport na miejsce.
1: No bo nie było dobrych dróg.
0: No dokładnie.
1: Wszędzie było błoto, nie było jak przejechać.
0: Zwierzęta, lasy, tak. I rolę takich właśnie lekarzy pierwszego kontaktu, sprawy apteczkowe, czyli kobiety, które przez lato, wiosnę, tam jesień zbierały zioła. I potem, kiedy kogoś coś bolało, zarówno we dworze, jak i w okolicznych wioskach, no stosowały leki ziołowe. Tylko musiały wiedzieć, co robić. I nie mogły się pomylić, no wtedy traciły posadę. Ale co było niezwykłe, bo to nie były takie, bo to się często myli w ogóle te panie z zielarkami, z szeptuchami. Kompletnie inny level. One były kontrolowane przez lekarzy i przez farmaceutów, którzy raz na dwa lata taki lekarz z farmaceutą przyjeżdżali do takiego dworu i sprawdzali listę ziół, czy ona ma te zioła, które trzeba, bo wszystko było wypisane, skodyfikowane, jak to w Austrii. I na przykład były takie obostrzenia, że panna apteczkowa nie mogła sprzedawać specyfików, które robiła. Nie mogła, musiała mieć pod kluczem na przykład ziele w rodzaju, nie wiem, tojat mordownik, albo szczwół plamisty, albo inne specyfiki. Musiały być zamknięte pod kluczem. Jeżeli ona na przykład, lekarz przyjechał na kontrolę, okazało się, że ta apteczka jest otwarta i mają do niej dostęp osoby postronne, no to panna apteczkowa traciła tak zwane prawo wykonywania zawodu, czyli po prostu zabierano jej klucz od apteczki. Więc one były, tam była specjalna taka lista tych substancji, którymi one mogły leczyć. Tam też wchodziły w grę na przykład sole różnego rodzaju, no jakieś tam biegunki, zaparcia, inne rzeczy. No i lista ziół. I to była właśnie panna apteczkowa, ta, o której ja potem napisałam książkę, która się stała bohaterką już w tej chwili piątego tomu. I to było moje pierwsze, to był mój pierwszy impuls na właśnie tym kursie zielarskim. I potem wiedziałam, że chciałabym napisać taką historię, tylko brakuje mi autentycznej historii, takiej osadzonej najlepiej w tym regionie, który najlepiej znam, czyli właśnie w okolicach Przemyśla. I brakuje mi jakiegoś antagonisty. I potem się tak zdarzyło, że rozmawiałam ze swoim sąsiadem. Okazało się, że on jest od wielu, wielu lat zakopany w archiwach dotyczących rodziny Tyszkowskich i opowiedział mi tę historię. To była historia o szlachcicu, który miał romans ze swoją ukraińską chłopką, Ursinką, tak to się wtedy ładnie mówiło.

0: nie?
1: No. Kawałek ziemi.
0: Kawałek ziemi, dokładnie. A swoim córkom podarował bardzo, bardzo bogaty posag. Właśnie z tego związku, tak? Więc to nie ożenił się nigdy, byli ze sobą do końca życia, jego życia, bo ona potem drugi raz wyszła za mąż, ale jeszcze, co było niezwykłe, ten majątek, tam była taka wzmianka w testamencie Antoniego Tyszkowskiego, to jest mój główny bohater, że jeżeli jego syn umrze bezpotomnie, to cały ten majątek ma przekazać polskiej nauce. Ma przekazać konkretnie Polskiej Akademii Umiejętności. Jak ja sobie uświadomiłam, że wtedy nie było w ogóle państwa polskiego, bo Antoni pisał ten testament pod koniec XIX wieku, no więc w ogóle Polska nie istniała, a on przekazał to polskiej nauce na walkę nad rakiem, że Galicja była najbiedniejszym zaborem w ogóle w całej, na terenie dawnej Polski.
1: Najbardziej zacowanym.
0: Dokładnie. Wszyscy jego sąsiedzi przepili majątki i przegrali w karty, a on to daruje polskiej nauce, to rozglądałam się, kurczę, to jakiś w ogóle dziwny gość. I potem, jak rozmawiałam z moim sąsiadem, to wyszły na jaw inne wątki jakby z jego życia, z życia w ogóle tej rodziny. Przede wszystkim to, że Tyszkowski był bardzo gruntownie wykształcony, on skończył Politechnikę Wiedeńską, w ogóle szlachcic, który miał tyle kasy i tyle ziemi, kształci się. Skończył zaczął trzy kierunki, a jeden skończył. Skończył w ogóle inżynierię na Politechnice Wiedeńskiej, więc w ogóle wow. Skąd tej w ogóle zapyziałej Galicji? Potem patrzymy na jego zdjęcia. Okazuje się, że jego fotografem był gość, który miał licencję na fotografowanie cesarza.
1: Wow.
0: No właśnie. I takie wszystkie wowy były po kolei, myślę, Boże, ale nikt o tych ludziach nie słyszał, bo to było dla mnie pierwsze zetknięcie się z rodziną Tyszkowskich. Każdy w ogóle ich mylił z Tyszkiewiczami. I bardzo mnie zafascynowało, dlaczego zaginęła o nich pamięć. Potem się okazało, że najpierw była wojna, wiadomo. Znaczy najpierw w ogóle ten majątek cały Tyszkowski został przekazany Polskiej Akademii Umiejętności. Nie mieli dzieci, nie mieli potomków, poza tymi córkami wyposażonymi, które założyły swoje rodziny, ale nie było jakby ludzi, którzy kultywowali pamięć po nich. To pierwszy czynnik. Drugi czynnik, po wojnie nastąpiła tam akcja Wisła, czyli cała ta ludność, która zasiedlała tak, dokładnie, została wywieziona. Wioski zostały spalone, cokolwiek po nich zostało zrównane z ziemią. I trzeci czynnik, jakby tego jeszcze było mało, po akcji Wisła założono w 60-tych latach ośrodek Arłamów, więc zagrodzono ten cały obszar. To było dokładnie w tym miejscu. Zagrodzono ten cały obszar drutem kolczastym, wpuszczono tam zwierzęta i po czym przyjeżdżali, prawda, aparatczycy komunistyczni, którzy strzelali do dzików, do niedźwiedzi i tam już jakby został całkowicie ten ślad po Tyszkowskich zatarty. Łącznie z jakimś materialnym dziedzictwem, tak? Bo na przykład jeżeli zostały jakiekolwiek cerkwie, to gdzieś ostatnio czytałam taką informację, że ponieważ cerkiew zasłaniała Jaroszewiczowi, premierowi byłemu, widok, to kazał ją zburzyć. Tak, i dokładnie tak to wyglądało. Zresztą nawet gdyby ta cerkiew ocalała, to pewnie, ponieważ cała ta ludność wyznania grekokatolickiego została wywieziona, no nie miał jakby kto do tej cerkwi uczęszczać. I jeszcze był jeden czynnik, który mnie przekonał do tego, żeby pisać o nich książkę, to, że oni świetnie sobie radzili w takim tyglu narodowościowym i religijnym. I to było dla mnie w ogóle niebywałe. Czytam sobie na przykład opracowanie, takie genialne opracowanie na temat jednej z wsi, wieś się nazywała Jamna Dolna, ona była dość duża, bo liczyła ponad 1500 mieszkańców, czy 1700, z czego 1300 to byli grekokatolicy, 10 Polaków i 10 Żydów. Takie były proporcje w tych wioskach. I tym Polakiem, który zarządzał tym całym tyglem, był Tyszkowski, tak? Więc on był w mniejszości. I o czym mówię? Czytam sobie właśnie takie opracowanie na temat tej Jamnej. To jest w ogóle świetne opracowanie historyczne, monografia Jamnej, autorstwa pani Jadwigi Turczyńskiej. Bardzo serdecznie ją pozdrawiam, czyli będzie mnie słyszeć. I ona wygrzebała z archiwum takie wzmianki, które mi w ogóle postawiły mózg w poprzek. Na przykład są chrzciny, są pogrzeby i mamy jako świadków, czy przy weselu oczywiście, przy ślubie, dwóch księży. Jeden ksiądz jest katolicki, drugi jest grekokatolicki. I oni są obaj świadkami. Przy chrzcinach to samo. Potem jest taka wzmianka, że spaliła się cerkiew grekokatolicka i wtedy grekokatolicy chodzą do kościoła katolickiego przez 15 lat razem z katolikami na mszę. 15 lat. To nie jest sporo. 5 miesięcy tylko. Potem Austriacy rozebrali kościół katolicki w Rybotyczach. Katolicy chodzą do cerkwi 30 lat. No to...
1: Dwa razy jeszcze więcej.
0: Dokładnie. I to mi postawiło mózg w poprzek. Myślę, no nie wierzę w ogóle w to, co czytam, bo gdyby taka sytuacja się powtórzyła współcześnie, no to mielibyśmy pewnie duży problem z jakimiś animozjami. I myślę, kurczę, naprawdę trzeba miało być, mówiąc kolokwialnie, jaja, żeby utrzymać taki tygiel tych ludzi właśnie w tej harmonii.

0: przeczytałam bardzo dużo książek w ogóle, żeby zabrać za ten temat. I jedną z takich pozycji były pozycje książki w ogóle Stanisława Krycińskiego, bardzo znanego zresztą w Rzeszowie, wydawanego też chyba przez wydawnictwo Libra tutaj rzeszowskie. I on napisał takie genialne zdanie, które za mną chodzi, że gdzie przebiegała granica religijna i narodowościowa właśnie na Pogórzu Przemyskim. Ja napisał przez łóżko. I to się zgadzało, bo właśnie bardzo dużo było tych mieszanych par, mieszanych małżeństw i nikt z tego nie robił problemów. To było właśnie, tam była ogromna tolerancja religijna. I nie wiem, czy to jest przypadek, czy to są też na pewno okoliczności dziejowe, ale po śmierci Tyszkowskich, no to zaczęły się właśnie te wszystkie bardzo, bardzo przykre wydarzenia, no których następstwem była akcja Wisła, że ta ludność katolicka została stamtąd wysiedlona. Ale po prostu, no te wszystkie wzmianki, które przeczytałam na temat Tyszkowskich, były dla mnie oszałamiające, że wiecie, po XIX wieku można było tak genialnie zarządzać, czy opiekować się ludźmi, którzy byli kompletnie różni od siebie. To było dla mnie niezwykłe. Bardzo długo się za tę książkę zabierałam. 2 lata się uczyłam w ogóle korzystać z tekstów źródłowych. Czytałam wszystko.
1: To spory research musiał być zrobiony.
0: Tak, dalej jest, cały czas jest robiony. Cały czas jest robiony.
1: Czyli proces trwa.
0: Proces trwa i pamiętam, że nikt w ogóle nie chciał ze mną rozmawiać, bo każdy przypuszczał, że będę, nie wiem, jestem studentką, albo piszę pracę magisterską, albo doktorską, albo artykuł, jestem historykiem, jestem archiwistą, bibliotekarzem, kimkolwiek. I pamiętam, jak się dzwoniło na przykład, nie wiem, do archiwum Polskiej Akademii Umiejętności, albo pisałam, pamiętam, takiego długiego maila, że piszę książkę fabularną o Tyszkowskich. Wszyscy mnie zlewali, w ogóle nie chciałam ze mną rozmawiać. I pamiętam jedną taką rozmowę, jak ktoś tam się pyta, no ale po co pani te dokumenty? Bo muszę wpisać w uzasadnienie. Po co udostępniam dokumenty właśnie z archiwum Tyszkowskich? Ja mówię, no bo piszę o nich taką książkę fabularną. Aha, kim pani jest z zawodu? Archiwistką, pisze pani pracę magisterską. Mówię, nie, wokalistką. Aha, dziękuję, nie? Koniec rozmowy, tak to wyglądało.
1: Znaczy nie potraktowali pani zbyt poważnie.
0: Tak. I powiem szczerze, że gdyby nie mój sąsiad, który ten research w dużej mierze już zrobił, to ja bym chyba nigdzie nie dotarła. Ale było jedno wydarzenie, o którym muszę powiedzieć, nie wiem ile mamy czasu, proszę mnie sprężać.
1: Nieograniczoną ilość czasu, więc bardzo proszę mówić.
0: Jedno wydarzenie, które spowodowało, że zaczęłam wierzyć w swój zawód. Więc kiedyś uczyłam śpiewać mnichów z zakonu karmelitów bosych. Jakby na to nie patrzeć, faktycznie robiliśmy emisję głosu i potem wykorzystałam tę znajomość, żeby się dostać na przykład do Kaplicy Tyszkowskiej, do Kalwarii Pacławskiej. Nie wiem, czy pan kiedyś widział to miejsce, tam są właśnie oni pochowani. Jest przepiękna kaplica zbudowana w 1907 roku. Ołtarz jest zaprojektowany przez włoskiego projektanta na Podkarpaciu, na takiej w ogóle, na takiej prowincji, nie powiem brzydziej. Przepiękne witraże, no wygląda to genialnie. Mała kaplica gotycka, taka naprawdę, że można kręcić horrory. I bardzo chciałam zobaczyć wnętrze tej kaplicy, bo ona jest zamknięta. Chciałam zobaczyć kryptę, gdzie są pochowani. I pamiętam, że wykonałam wtedy telefon do jednego z moich, powiedzmy, uczniów. I mówię, proszę, puść mnie tam, zrób coś, żeby mnie tam wpuścili. I pamiętam wtedy, ponieważ to było wielkie dla nas wydarzenie, dla mnie, dla mojego sąsiada. Mój sąsiad w ogóle, Janusz Dedio, bardzo go serdecznie pozdrawiam wszędzie i zawsze, bo to jest mój researcher najlepszy na świecie. I pamiętam jeszcze, wzięliśmy kilku entuzjastów tej historii i pojechaliśmy do tej kaplicy, zrobiliśmy po raz pierwszy zdjęcia w ogóle. I przywitał nas zakonnik o wybitnej krzepie, ponieważ odsunął taki właz, który miał tam metr długości, taka gruba płyta marmurowa, po prostu wziął to, szarpnął, odsunął i zeszliśmy do tej krypty, po prostu to było coś niesamowitego, zrobiliśmy zdjęcia i przyjeżdżaliśmy tam jeszcze parokrotnie, więc zobaczyliśmy po raz pierwszy od wielu, wielu lat właśnie wnętrze krypty Tyszkowskiej. Tam są przepiękne trumny, w ogóle to jest wszystko tak jak mówi się, że to jest podobne do Bridgertonów, nie wiem, nie oglądałam Bridgertonów, ale jest to ta ornamentyka, to takie wyrafinowanie obecne w tamtejszej, w ówczesnej sztuce w XIX wieku. No, wygląda to genialnie. I tam natknęłam się na trumnę, która była całkowicie zbutwiała, ponieważ, jak się okazało, stała w wodzie. I ta historia stała się zaczynem następnej części sagi rodu Tyszkowskiej. Myślałam, że to skończę wtedy, ale tak się potoczyły losy. No i też się bardzo dobrze zaczęło to sprzedawać, że pociągnęłam temat dalej.
1: Co to było za trumna w takim razie? Kto tam był pochowany?
0: Okazało się, że tam była pochowana matka Antoniego Tyszkowskiego, Wiktoria Tyszkowska. I to był kolejny powód, żeby tę historię jeszcze bardziej eksplorować. W ogóle myśmy ze

0: sąsiadem zrobili masę nikomu niepotrzebnej, wspaniałej, solidnej roboty researcherskiej, ponieważ o Dyszkowskiej nikt nie wiedział nic do momentu, myślę, ukazania się aptekarki. I w tej chwili, jak pan sobie wpisze hasło Dyszkowski w Google, to wyskoczy mnóstwo wzmianek na ten temat. A pamiętam, jak ja zaczynałam pisać, to tylko miałam do dyspozycji maszynopis z 1943 roku sąsiada Dyszkowskich, który pisał o nich jednym zdaniem. No może napisał 5 zdań, wszystkie były bardzo negatywne, bardzo ich nie lubił, ale na przykład na temat mojej głównej bohaterki, bo ona też jest postacią autentyczną, napisał, że Antoni, jeden z Tyszkowskich miał z dziewczyną z Jamnej troje dzieci. Koniec, kropka. Nie. To było wszystko. I pamiętam, teraz się oczywiście cofnę, tak, dygresja, to moje drugie imię. Jak zaczęłam pisać, nie zaczęłam, tylko skończyłam pisać aptekarkę, to nie wiedziałam, jak moja bohaterka ma na imię, miała kompletnie zmienione imię. I w trakcie, jak te wszystkie fakty wychodziły, jak mój sąsiad naprawdę zdobył masę informacji na ten temat, jak archiwum na przykład austriackie odtajniło dane posłów na Sejm Krajowy Galicji, bo obaj Tyszkowscy byli posłami, bo Tyszkowski miał brata jeszcze, tego nie powiedziałam, więc jak byli posłami, nagle się okazało, że na przykład są ich daty urodzenia i daty śmierci. I okazało się, że jak ja już tą książkę wydałam, to trafiłam dobrze z datą urodzenia. Ja mu dałam 29 lat, okazało się, że wtedy w 55 miał 30, więc w ogóle ja byłam w szoku totalnym. Myślę, Boże, no i nie wiem, jakaś koincydencja niesamowita. Ale wracam właśnie do Wiktorii. O Wiktorii niczego nie wiedziałam. Mówię, no mamusia moich głównych bohaterów. Zaintrygowała mnie ta trumna i zaczęłam dowiadywać się, co to w ogóle jest za mebel, tak? Ona była cała zbutwiała, rozsypywała się praktycznie. Była w tej trumnie ogromna dziura i myśmy, pamiętam, wtedy zrobili takie zdjęcie, właśnie wsadziliśmy tam aparat i okazało się, że w środku jest czaszka i to damska czaszka prawdopodobnie, bo jest przepięknie, taka bardzo, teraz gadam głupoty, ale widać było, że to była bardzo piękna kobieta, ponieważ to wszystko bardzo, bardzo filigranowe, piękne rysy twarzy. Myśmy zrobili, pamiętam, całe zdjęcie i ta czaszka była omuszona. Miała na sobie mech, czyli musiała ta osoba leżeć w wodzie. Zgadza się?
1: Tak.
0: Połączyłam to wszystko z legendą kalwaryjską i to był autentyk w ogóle, że okazało się, że ta trumna do 1984 roku, 1984 roku była wystawiana na widok publiczny w Kalwarii podczas odpustu. I wiązała się z nią legenda. To była legenda o złej hrabinie, która leżała w wodzie. Można natrafić na tę legendę w internecie. Chodziło o to, że nikt oczywiście nie wiedział, że to była Tyszkowska, że była taka zła hrabina, tak mówi legenda kalwaryjska, która była właścicielką wszystkich studzien przy Kalwarii. I kiedy szli pątnicy, kiedy było gorąco, mieli ze sobą na przykład małe dzieci i chciało im się pić, musieli płacić za wodę. I zdarzyła się taka historia, że szła mama z małym dzieckiem, nie miała pieniędzy, poprosiła panią hrabinę o wodę i pani hrabina powiedziała, że nie da jej wody, jak jej nie zapłaci. No i dziecko zmarło. I wtedy ta matka przekleła hrabinę, powiedziała, żeby się pławiła w tej swojej wodzie do sądnego dnia. I w związku z tym, kiedy ta hrabina, tak mówi legenda, hrabina umarła, jej trumna zaczęła podchodzić wodą. I zakonnicy ją skwapliwie wystawiali co roku właśnie na odpust, żeby sobie każdy mógł popatrzeć, co czeka kobietę, która nie ma serca, tak? I która jest winna śmierci dziecka. I ja zaczęłam szukać, kopać dookoła tej legendy i naprawdę doszłam do takich odkryć, że no po prostu uwierzyłam jakby w sens pisania tej historii. Okazało się w ogóle, że Wiktoria Tyszkowska, bo jeżeli była pochowana w krypcie Tyszkowskich i oni są wymieniani w archiwach klasztornych po kolei, kto tam leży, oczywiście nie są te trumny opisane, więc nie wiadomo kto, no ale widać, jak jest zbutwiała trumna, to znaczy, że tam leżała ta hrabina, tak? A jest pochowana w krypcie Tyszkowska, więc to była ona. Okazało się, że kiedy zmarła, była pochowana w swoich rodzinnych włościach w Zawozie. To są Bieszczady nad Soliną. Ona pochodzi w ogóle stamtąd. I tam widziałam, pojechałam na miejsce jej pochówku. Leżała na takiej wielkiej górze. To była wielka góra, na górze była wybudowana kaplica. Tam była pochowana razem ze swoją matką. I okazało się, że w tym miejscu, na tej górze, na dole jest Solina, to jest taki wielki szczyt, tam te zwłoki podeszły wodą. Nie wiadomo dlaczego. I jej wnuk, czyli syn mojego głównego bohatera, zabrał zwłoki jej i zabrał zwłoki swojej babki i przewiózł do Kalwarii Pacławskiej, gdzie wybudował przepiękną kaplicę. Tamte zwłoki znowu podeszły wodą, co skwapliwie wykorzystali zakonnicy. Mam spotkanie autorskie w Przemyślu i podeszła do mnie pani i mówi, ja widziałam ją, mówi, w tej trumnie. Jako mała dziewczynka pamiętam, jak przyjechałam na Kalwarię i widziałam właśnie postać, mówi, to była czaszka z długimi, szarymi, siwymi włosami w czarnej, pięknej sukni, która leżała właśnie w tej trumnie zalanej wodą. Dobra, i to było drugie jakby wypełnienie się klątwy. Natomiast moja wspaniała przyjaciółka z Rzeszowa, Marta Kryńska,

Orze, która mi pomaga w zielarskich tematach do aptekarki, mówi, popatrz, ale wypełniła się trzeci raz się wypełniła ta klątwa, żeby Tyszkowska była zalana wodą. Ja mówię, no jak? Mówi, popatrz, zawóz Solina, w 60-tych latach zrobiono tam Zalew Soliński. I właśnie te wsie, które się znalazły pod wodą, należały do Tyszkowskich, należały do niej, do jej rodziny. Sprawdziłam to i faktycznie Rybne, Zawóz, Wołkowy, ja. Część tych wiosek, które były jej posagiem jakby, no zostały pod wodą. I kurczę, jak to nie wierzyć? Jak to nie wierzyć w klątwę? Dokładnie, to było coś niesamowitego. To jest opisane akurat w trzeciej części, w Jemioła, Klątwa i Cholera. No i mamy panią Tyszkowską. Ale potem cały czas szukałam tej Tyszkowskiej. Myślę, kurczę, no nie zgadza mi się, dlaczego ona była w tej trumnie do 80-tych lat w XX wieku wystawiana na widok publiczny. No przecież to jest coś nie tak. I w końcu w archiwach jest taka, dostałam świetne opracowanie w ogóle na temat Kalwarii Pacławskiej. Autorem jest ojciec Rafał Maria Antoszczuk. Ojciec, który, franciszkanin, który właśnie był na Kalwarii i zgłębiał te historie. Okazało się, że Wiktoria Tyszkowska procesowała się z klasztorem przez 8 lat. W ogóle jako kobieta tam w XIX wieku, no to niezbyt było, że tak powiem, popularne. Procesowała się o łąkę. Ta łąka była, to była łąka, która była ich własnością Tyszkowskich i oni dzierżawili, albo ją dzierżawili klasztorowi, albo, ja nie pamiętam już dokładnie, o co chodziło. W każdym razie Wiktoria zrobiła im awanturę, że postawili zakonnicy cegielnie na terenie jej działki i z tej cegielni czerpali zyski i nic, prawda, nie odprowadzali, poszło pieniądze. 8 lat się procesowała, doprowadziła praktycznie do konfliktu bardzo silnego między rodziną Tyszkowskich a klasztorem. Proces się zakończył ugodą, ale zakończył się ugodą dopiero wtedy, kiedy jej syn młodszy, no to wszystko pozałatwiał i ufundował dla klasztoru korony chyba na obraz, ufundował, znaczy generalnie oni go określają jako wielkiego dobroczyńcę klasztoru, więc dopiero syn załagodził, powiedział, matka, uspokój się. I ja myślę, że to była ta przyczyna, dla której oni ją wystawiali. Klasztor

Nic, prawda, nie odprowadzali, poszło pieniądze. 8 lat się procesowała, doprowadziła praktycznie do konfliktu bardzo silnego między rodziną Tyszkowskich a klasztorem. Proces się zakończył ugodą, ale zakończył się ugodą dopiero wtedy, kiedy jej syn młodszy no to wszystko pozałatwiał i ufundował dla klasztoru korony chyba na obraz, ufundował, no, generalnie oni go określają jako wielkiego dobroczyńcę klasztoru, więc dopiero syn załagodził, powiedział: matka, uspokój się. I ja myślę, że to była ta przyczyna, dla której oni ją wystawiali. Klasztor

0: postanowiłam, który właśnie dotyczy tych regionów Pogórza Przemyskiego. I tam jest mnóstwo właśnie lokalnych historii, których nikt nie zgłębia, bo praktycznie nie ma po nich śladu, bo tak jak mówię, no to są głównie historie związane z ludnością grekokatolicką, której już prawie nie ma na tych terenach, więc jakby to naturalnie nam się no, zniknęło, umarło. I to jest często też wpisane w formie legend bieszczadzkich i przemyskich. No więc w drugiej części też jest historia zamku w Trójcy, który odwiedzał na przykład diabeł łańcucki, a wcześniej po zamku w Trójcy w ogóle zostały tylko takie ruiny, zostały piwnice w środku, ale te piwnice są słynne z tego, że tam były więzione żony. Ale to nie będę Państwu spoilerować, dlatego że to wszystko jest opisane w drugiej części, w Czarcim Ogrodzie.
1: Ale żony, które zdradziły mężu?
0: Nie, takie po prostu, które były w niewłaściwym czasie, w niewłaściwym miejscu, wyszły za niewłaściwego człowieka, że tak powiem.
1: A, rozumiem.
0: Tam jest opis jednej z żon, a już nie chcę w tej chwili, mam. To była pani, która była krewną, zdaje się, właśnie diabła łańcuckiego i miała takiego męża, który ją więził tam w środku, bo ona miała bardzo duży posag. Więc on no, chciał mieć te pieniądze, ale niekoniecznie chciał mieć żonę, więc wtedy już ją szybciej wykończy, jak ją będzie trzymał w tych lochach. I potem była druga sytuacja, inny facet, który przejął ten zamek, też trzymał tam swoją żonę, która go w końcu zawołała swoje dzieci z pierwszego związku, którego zabiły, tak? Więc się jakby doczekał się zemsty. Ale bardzo właśnie ciekawe miejsce. Bardzo ciekawe miejsce, którego, pamiętam, nie mogliśmy. Mówię o tym, że, bo ta Trójca, ten zamek w Trójcy leżał na terenie właśnie włości tyszkowskich. I w tej chwili są z tego same, pozostały same piwnice. Zresztą jeżeli ktoś chce zobaczyć zdjęcia, to one są dostępne właśnie na stronie. Wystarczy pisać Saga Rodu Tyszkowskich, Media Rodzina. Tam są zdjęcia z miejsc akcji. Są zdjęcia z Jamnej, właśnie z Trójcy i tak dalej. Wracając do kościoła, nie do kościoła, tylko do tej twierdzy, ona została rozebrana przez Tyszkowskich właśnie na odbudowę kościoła. Tego jednego z tych kościołów, o których opowiadałam, że się spalił. I dlatego się ta twierdza jest jednym z bohaterów mojej książki. Potem mamy czwartą część, o trzeciej już mówiłam, trzecia to jest historia właśnie Wiktorii Tyszkowskiej, tego zalania, klątwy wody. A w czwartej części natrafiłam w ogóle na absolutnie odjazdową historię, która się rozgrywa w Przemyślu i tam jest opowieść o takiej rezydencji, która się nazywa Krejczówka. Należała do filozofa Franciszka Krejczego i nie dawało mi spokoju, skąd filozof. Filozof, czy człowiek z gruntu, że tak powiem, niepraktyczny, z powołania niepraktyczny, bo mój mąż jest filozofem, to ma takie pieniądze, żeby założyć 30-hektarowy folwark. I powoli, poprzez kontakty z różnymi ludźmi, poprzez kontakt z potomkinią rodu Krejczych, czyli ludzi, którzy posiadali ten folwark 30-hektarowy w obrębie miasta. Proszę sobie wyobrazić, co to był za kolos z ogrodami, z rezydencją, stawem w środku miasta. No i natrafiłam na taką historię, która w ogóle była absolutnie mrożąca krew w żyłach. Okazało się, że Franciszek Krejczy, ten filozof, ożenił się z córką barona fryzjańskiego. Fryzja to jest Holandia, który zdobył te wszystkie pieniądze na plantacji niewolników w Gujanie. Prawda, jak to brzmi? No, ja sobie zdaję sprawę. Ale to jest wszystko udokumentowane. I w ten sposób jakby odkryłam wielką tajemnicę, skąd były pieniądze na przemyską Krajczówkę. Na pewno mnóstwo ludzi to interesuje. Ale pamiętam, nie dawało mi to spokoju, bo jak zobaczyłam pierwszy raz na mapie Przemyśla 30-hektarowy folwark i Przemyśl w 1855 roku, który był bardzo biedny, gdzie rozebrano mury miejskie, gdzie rozbierano kamienice, ponieważ nikt nie miał pieniędzy, żeby ich utrzymać. Miasto trawi cholera, epidemia tyfusu, to są jeszcze czasy przed koleją, czyli przed tym takim wielkim boomem, który uczynił Przemyśl jednym z największych miast tutaj w rejonie i w ogóle na terenie dawnej Polski. I to jest tuż przed i ta cholera, która po prostu dziesiątkuje ludzi, że wymierają całe rodziny i nagle na mapie mamy 30 hektarów po prostu raju. Myślę, no nie, to jest niemożliwe, żeby po prostu gość się dorobił sam przez to, że był profesorem w gimnazjum w Przemyślu. Nie, no nie, nie. I tak właśnie od takiej ciekawości wychodzi się naprawdę do bardzo, bardzo fajnych odkryć. I to są odkrycia takie, no powiem, nikt w tym wcześniej nie grzebał, tak? Bo to są takie niszowe pewnie odkrycia, ale one mi robią całe tło fabularne. Bardzo dbam o to, żeby te książki były oparte na faktach. Bardzo mnie to kręci. To jest ta ciekawość, która mnie w ogóle napędza do pisania.
1: A czy są jakieś elementy fikcyjne?
0: Są, oczywiście.

0: są elementy fikcyjne, ale to jest wszystko na takiej ramce, która trzyma tę rzeczywistość w ryzach, tak, opisywaną, więc na pewno będzie fantazją, jeżeli ja powiem, że Antoni Tyszkowski zapalił sobie hawańskie cygaro, bo tego nie wiem, ale wiem na przykład, że w roku tym i tym studiował, albo w innym roku wstąpił jako poseł na Sejm. Więc trzymam się tych ramek, to co wiem, na kanwie tego rozpinam sobie te wydarzenia fikcyjne. No musi być trochę fikcji, żeby nam się Tyszkowscy dobrze,
1: wiadomo,
0: tak, czytali.
1: Czytali, tak.
2: SK Rzeszów News.
3: Cześć, witajcie, z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
2: SK Rzeszów.
3: Dębice stawia na inwestycje oraz atrakcyjną ofertę dla mieszkańców. W mieście planowane są kolejne duże projekty. Nie brakuje też pomysłów na wydarzenia kulturalne, sportowe i rodzinne. O tym, jakie inwestycje są obecnie realizowane, jak zmienia się Dębica i co przygotowano dla mieszkańców na nadchodzące miesiące, opowiada na naszej antenie burmistrz Dębicy Mateusz Kotrzeba. A z zaproszonym do studia gościem rozmawia nasz reporter Tomek Widak.
4: Panie Mateuszu, spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać ogólnie, przekrojowo o mieście Dębica, o tym, co robicie, co realizujecie. Może zacznijmy tę rozmowę od inwestycji, bo myślę, że to jest najważniejsze i takie clue dla mieszkańców, żeby się dowiedzieli, co na terenie ich miasta czy w ich okolicach powstaje. No to jakie inwestycje, takie najważniejsze, realizujecie obecnie na terenie Dębicy i okolic?
5: Przede wszystkim inwestycje w najbliższych latach, a szczególnie pod koniec tego roku i w 2027, będą oparte na takich dwóch potężnych nogach inwestycyjnych, jak się to mówi. Pierwszy to środki pozyskane przez nasz samorząd z programu polsko-szwajcarskiego i tu mamy łącznie z wkładem własnym prawie 90 milionów złotych i drugi to środki pozyskane z funduszy europejskich, a w zasadzie to od marszałka województwa podkarpackiego. Są to środki w ramach dębicko-ropczyckiego obszaru funkcjonalnego i tutaj, panie redaktorze i szanowni państwo, mamy niemalże 30 milionów złotych do rozdysponowania.
4: Okej, okay. Ale na jakie konkretne inwestycje zostaną te środki może wydane? To doprecyzujmy, co macie w planach.
5: To może zacznę od tej drugiej nogi, czyli tych środków z funduszy europejskich, ponieważ jest to pula 3 razy mniejsza niż program polsko-szwajcarski, ale również bardzo ważna dla mieszkańców miasta. Tu mamy 3 potężne inwestycje, nie tylko z punktu widzenia wydatkowania środków, ale też z punktu widzenia ich zaplanowania i dobrej i skutecznej realizacji, tak żeby jak najmniej utrudnić życie mieszkańcom miasta, czyli mamy generalną przebudowę naszego rynku. Nasz rynek stanie się bardziej zielony, będzie trochę odbetonowany, przybędzie więcej zielonych miejsc do spędzania wolnego czasu, ale również z uwzględnieniem tej funkcji tradycyjnej, czyli defiladowej, ona też będzie zachowana do organizacji różnego rodzaju uroczystości miejskich, a także Dni Dębicy oraz Jarmarku Bożonarodzeniowego.
4: Okay, do tego czyli mamy... chcecie zlikwidować tą betonozę, która jest w wielu polskich miastach.
5: To znaczy, tak można powiedzieć, panie redaktorze, natomiast przebudowa dębickiego rynku ostatni raz miała miejsce 20 lat temu i dzięki Bogu ówczesny burmistrz zachował stary drzewostan, który się znajduje na miejscu, także myśmy nie byli takim efektem właśnie tej betonozy, gdzie wszyscy to robili, dzięki Bogu. Natomiast teraz chcemy po prostu takie działania przeprowadzić, żeby tej zieleni było na terenie rynku jeszcze więcej.
4: Okej, czyli więcej drzew po prostu.
5: Więcej drzew, dokładnie. Chcemy nasadzić po prostu więcej, nie małych, ale już takich dużych, 9 do 12 metrów nawet drzewa będą posadzone, będą zrobione nowe alejki, ławki, plac zabaw, nowe toalety miejskie i część ta taka rekreacyjno-parkowa od części defiladowej będzie oddzielona taką charakterystyczną, piękną pergolą, na której będzie rosła również roślinność pnąca. Będzie wybudowana nowa fontanna kaskadowa.
4: A, myślałem, że multimedialna. Okay.
5: Także myślę, nie, multimedialna nie, odchodzimy od tego.
4: Okay.
5: Także bardziej idziemy w takie naturalne klimaty służące odpoczynkowi. Do tego w niedalekiej odległości od rynku, czyli jakieś 50 metrów, znajduje się zabytkowa synagoga, która w tej chwili jest bardzo zniszczona, popada w ruinę. Kilka lat temu odkupiliśmy ją niewielkim kosztem od gminy żydowskiej i w ramach tych środków również ta synagoga będzie wyremontowana i powstanie tam centrum społeczno-kulturalne z przeznaczeniem dla mieszkańców miasta. Będą się tam odbywać wystawy, koncerty, wystawy czasowe, wystawy stałe również. Też na antresoli, która powstanie,

0: W tym miejscu chcemy utworzyć fajne, przyjemne miejsce do odpoczynku, do wypicia dobrej kawy i herbaty. I trzecia inwestycja w ramach tych środków pochodzących od Marszałka Województwa Podkarpackiego to utworzenie centrum komunikacyjnego, które powstanie od strony północnej torów w naszym mieście. Powstanie tam dworzec, powstaną nowe perony zadaszone oraz rozbudujemy istniejący parking o ponad 140 miejsc, które w tym momencie służą mieszkańcom Dębicy, ale nie tylko Dębicy, bo również powiatu dębickiego, którzy na co dzień podróżują do pracy koleją.
1: Okej, czyli wy jako miasto będziecie tworzyć ten budynek

0: oraz rozbudujemy istniejący parking o ponad 140 miejsc, które w tym momencie służą mieszkańcom Dębicy, ale nie tylko Dębicy, bo również powiatu dębickiego, którzy na co dzień podróżują do pracy koleją.
1: Okej, okay, czyli wy jako miasto będziecie tworzyć ten budynek, budowa peronów to też jest po waszej stronie, czy już po stronie PKP? Często także PKP już realizuje takie inwestycje.
0: Nie, to są perony autobusowe.
1: A, autobusowe. Myślałem, tak. Okej, okay, dobra, to tak. Precyzujmy, że chodzi o autobusy, okay, a nie
0: dobra,
1: o kolej.
0: Przepraszam.
1: Dobra, bo ja myślałem, że chodzi o kolej.
0: Nie, nie.
1: Dobrze, czyli nowy jakby taki dworzec autobusowy będzie.
0: Powstanie całkiem nowy dworzec autobusowy, również w starym budynku, który w tej chwili jest nieużywany. Ten budynek będzie nadbudowany dodatkową kondygnacją i przy tym budynku na istniejących peronach powstanie piękne zadaszenie i do tego miejsca parkingowe, które będą służyły pasażerom podróżującym zarówno komunikacją miejską, jak i komunikacją regionalną, a także pociągami, ponieważ pamiętajmy, że Dębica znajduje się w podkarpackiej kolei aglomeracyjnej i te pociągi z Dębicy do Rzeszowa i z Rzeszowa do Dębicy w godzinach szczytu są częste i naprawdę po ilości zajętych miejsc o poranku widzimy, że ten sposób komunikacji jest dla mieszkańców dobry, wygodny, chcą w ten sposób dostawać się do pracy i podróżować, dlatego widzimy taką konieczność powstania tam kolejnych 140 miejsc parkingowych na terenach, które przekazały nam Polskie Koleje Państwowe.
1: Skoro już jesteśmy przy takich tematach komunikacyjnych, powiedzmy, to chciałbym zahaczyć też o drogi, chodniki i ścieżki rowerowe. Jak jest u was z tym tematem? Czy macie już wszędzie rozbudowaną tą siatkę tych właśnie połączeń dróg, chodników i ścieżek rowerowych, czy jeszcze gdzieś ich brakuje i jeszcze macie jakieś plany, żeby to ewentualnie zmienić, coś ulepszyć, wybudować, zmodernizować?
0: Jeżeli chodzi o ciągi głównych dróg na terenie miasta, czyli dróg wojewódzkich, dróg powiatowych i największych dróg miejskich, no to tu mamy taką sytuację, że te drogi są w ogólnym dobrym stanie. Oczywiście odbywają się tam co roku po okresie zimowym naprawy.
1: Tak, w każdym mieście.
0: Wiadomo, że tych lokalnych, osiedlowych dróg jest bardzo dużo i tutaj zawsze te potrzeby będą duże, żeby takie drogi powstawały albo były remontowane. Jak to się mówi, nowa powstaje, a ta, która była wybudowana 15 lat temu, no to już ją trzeba remontować. Okay. My staramy się to robić na bieżąco w każdej dzielnicy miasta po konsultacji z radami osiedlowymi. Oczywiście, jak to wszędzie bywa, potrzeb jest dużo, a my staramy się to robić według określonych schematów i według określonego planu, tak żeby mieszkańcy wiedzieli, w którym momencie i kiedy mogą liczyć na remont takiej drogi. Jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe, to w tym momencie stajemy przed bardzo dużym wyzwaniem, ale myślę, że bardzo przyjemnym dla wszystkich, którzy w ten sposób lubią spędzać swój wolny czas, ponieważ razem z powiatem dębickim, z gminą Dębica i z gminą Żyraków wybudujemy niemalże 20 km nowych ścieżek rowerowych po terenie tych naszych czterech samorządów i prawie 5 km tych ścieżek będzie na terenie miasta. Ten ciąg będzie zachowany, to nie będzie tak, że ktoś 5 km przejedzie przez miasto, dojedzie do jakiegoś punktu, już dalszego ciągu nie będzie. To będzie właśnie prawie 20 km ścieżek rowerowych ciągiem. Większość poprzez piękne tereny w gminie Żyraków wzdłuż rzeki Wisłoki po wale przeciwpowodziowym. Także licząc tą trasę tam i z powrotem do miasta, to będzie prawie 20 km ścieżek rowerowych z miejscami do odpoczynku, z miejscami do biwakowania i myślę, że to stanie się taką fajną atrakcją rekreacyjno-turystyczną naszego miasta i powiatu.
1: Czy w tym roku jeszcze możemy się spodziewać, że rozpoczną się prace przy budowie tych ścieżek?
0: Jesteśmy na etapie ogłaszania przetargów i jeżeli wszystko dobrze pójdzie i no nie będzie żadnych odwołań uczestników tych postępowań, to mam nadzieję, że prace ruszą późną jesienią.
1: No okej, okay. No dobrze. To teraz zostawmy te tematy drogowe, przejdźmy do tematów związanych z oświatą i obiektami sportowymi. Może najpierw o tą oświatę i o szkoły, bo w wielu miastach Podkarpacia, czy to nie tylko Podkarpacia, jest taki trend, że niektóre szkoły się niestety zamykają. Są też takie opcje, że na przykład dwie placówki łączą się w jeden. Jak jest u was z tym? Bo ta demografia jednak no nie napawa optymizmem, trzeba powiedzieć sobie wprost.
0: Demografia nie napawa optymizmem, szczególnie w takich miastach powiatowych, jakim jest Dębica, gdzie jednak poprzez różnego rodzaju procesy demograficzne młodzi ludzie wyjeżdżają na studia, tam gdzie są duże ośrodki
1: Kraków,
0: akademickie,
1: Warszawa, ewentualnie
0: Kraków, Warszawa, Rzeszów, Lublin. mamy to zbadane, około 30% tych, którzy wyjadą gdzieś tam do Dębicy, wrócą na pewnym etapie swojego życia, natomiast zdecydowana większość pozostaje w miejscu, gdzie się uczyła, kontynuowała swój rozwój i po prostu znalazła pracę i założyła rodzinę. Także stajemy przed bardzo dużym wyzwaniem.

0: My, panie redaktorze i szanowni państwo, nie likwidujemy. Staramy się zrobić wszystko, żeby ten proces był jak najmniej odczuwalny dla dzieci w naszym mieście, przede wszystkim oraz dla ich rodziców. Dlatego w lutym podjąłem działania i przedstawiłem Radzie Miejskiej uchwałę dotyczącą połączenia szkół podstawowych z przedszkolami i utworzyliśmy zespoły szkolno-przedszkolne na terenie miasta.
1: No te zespoły szkolno-przedszkolne zostały też utworzone chyba w Rzeszowie jakiś czas temu, tak. I w Przemyślu teraz od września będą też rozwijane, bo już pierwszy zespół szkolno-przedszkolny tam powstał, bo robię SK Przemyśl, więc jestem w temacie. Dobrze, to proszę kontynuować o tych zespołach szkolno-przedszkolnych. Jak będzie to u was wyglądało?
0: Utworzyliśmy zespoły szkolno-przedszkolne, oczywiście nie w każdej szkole, bo warunek jest taki, że szkoła musi mieć w swoim rejonie przedszkole. Mamy w tej chwili 3 takie szkoły, gdzie tego przedszkola nie ma. Jedno przedszkole zostało samodzielne jako jedyne przedszkole na terenie miasta, które jest przedszkolem integracyjnym. Natomiast wszystkie inne zostały połączone. No, wpłynie to na pewno na zmniejszenie administracji oraz wpłynie na to, że przy okazji ruchów kadrowych związanych z przejściem na emerytury nauczycieli oraz innych pracowników tych placówek, no mamy tutaj swobodę do tego, żeby młode osoby, które dopiero zaczęły pracę w tym zawodzie, przenosić do innych placówek. A to działanie ma służyć temu, żeby właśnie jak najwięcej tych miejsc pracy ochronić. Oczywiście nie da się ochronić wszystkich, ale podejmujemy takie działania, żeby ten odsetek tych, którzy no będą musieli się przebranżowić, był jak najmniejszy.
1: No dobrze. W przestrzeni medialnej pojawiają się też informacje odnośnie waszego szpitala, szpitala w Dębicy, bo chodzą słuchy, że ten szpital ma być połączony ze szpitalem w Mielcu i szpitalem w Rzeszowie. Znaczy właściwie placówka w Mielcu i w Dębicy ma być połączona z USK, czyli Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Rzeszowie. No i teraz pytanie, jak pan się odnosi do tej koncepcji? Czy to wpłynie dobrze na wasz szpital, czy widzi pan jednak jakieś minusy tego planu, tej koncepcji?
0: Ja myślę, że przede wszystkim należy powiedzieć, że w obecnej sytuacji służby zdrowia w Polsce, która generowana jest od 30 kilku lat, a jest skutkiem zaniedbań i błędów zrobionych przez wszystkie rządy, to trzeba powiedzieć wprost, innego wyjścia moim zdaniem nie ma. Jest to najlepsze wyjście, żeby do tej konsolidacji doszło, żeby szpital kliniczny uniwersytecki połączył się z naszym szpitalem dębickim. Tutaj nie będę jakby się odnosił do szpitala mieleckiego, bo to jest
1: osobny temat.
0: Tak, natomiast tak. Uważam, że jest to słuszna koncepcja i jest to jak najbardziej optymalna i bezpieczna droga dla naszej placówki, żeby ona po prostu nie upadła i nie była sprywatyzowana. I myślę, że pan starosta Piotr Chęciek razem z zarządem powiatowym i z radnymi powiatu dębickiego naprawdę podejmują najbardziej racjonalną decyzję, jaką w obecnej sytuacji można podjąć. Pamiętajmy, że Uniwersytecki Szpital Kliniczny jest to wizytówka Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ja jestem po rozmowie zarówno z dyrektorem szpitala klinicznego, jak i z prorektorem panem Józefem Cebulskim. Rozmawialiśmy kilka razy na ten temat i ufam i wierzę, że to jest najlepsze wyjście w tej sytuacji i to nie będzie droga do tego, żeby gdzieś w przyszłości nasz dębicki szpital został zlikwidowany, bo to nie o to chodzi. Chodzi, żeby był również taką piękną, profesjonalną, działającą na naprawdę wysokim poziomie wizytówką Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wiem, że część oddziałów będzie wzmocniona u nas. Naprawdę też są plany polegające na tym, że Uniwersytet Rzeszowski będzie planował w naszym szpitalu również różnego rodzaju inwestycje prorozwojowe i tak jak mnie zapewniono, jest to na szali leży wizytówka, to raz, a dwa, reputacja i renoma uniwersytetu i uniwersytet w tej sytuacji nie może sobie pozwolić na byle jakość, a ja wierzę w to, że to połączenie i przejęcie naszego szpitala przez szpital uniwersytecki będzie najlepszym rozwiązaniem dla tych, o których tu najbardziej chodzi, czyli dla mieszkańców Dębicy i powiatu dębickiego.
1: No w Mielcu to się spotkało z dość ostrym odzewem ze strony części społeczeństwa, bo nie mówię tutaj o całym społeczeństwie i wszystkich mieszkańców, tylko części, no bo tam były protesty pod starostwem, teraz chcą chyba referendum odwołania starosty. Nie obawia się pan, że u was może być podobny scenariusz?
0: Myślę, że nie. U nas pan starosta prowadzi naprawdę bardzo klarowną politykę informacyjną na ten temat. Ja też powiem wprost, że rozmawiam z mieszkańcami, śledzę komentarze na różnego rodzaju forach lokalnych oraz

0: mediach społecznościowych i naprawdę myślę, że ponad 80% komentujących i osób, z którymi mam styczność, no jest optymistycznie nastawiona do tego pomysłu. Tak jak powiedziałem, nie chciałbym się wypowiadać na temat tego, co się dzieje w Mielcu. W moim przekonaniu w grę tam wchodzi nie racjonalność i pragmatyka, tylko niestety polityka i populizm. I to tyle na ten temat.
1: A ma pan może informację, kiedy jakieś uchwały zostaną podjęte w sprawie połączenia tych placówek? Jakieś chyba uchwały intencyjne, to się chyba tak nazywa.
0: Z tego, co mi wiadomo, to uchwały intencyjne zostały podjęte już przez Radę Powiatu Dębickiego i Radę Powiatu Mieleckiego i są to uchwały, które
1: rozpoczynają proces.
0: Jakby pozytywnie opiniujące ten proces. Pamiętajmy, że to są dalej uchwały intencyjne, a ten proces będzie jeszcze trwał, ponieważ na podstawie tych uchwał rektor musi wystąpić w tym momencie do Ministerstwa Zdrowia o opinię. Jeżeli ta opinia będzie pozytywna, no to kolejny krok polega na tym, że Szpital Kliniczny występuje o pożyczkę konsolidacyjną, żeby spłacić długi tych placówek. No jeżeli to zabezpieczenie finansowe nastąpi, no to wtedy przyjdzie czas na podjęcie już nie intencyjnych, a tych właściwych kroków. Nie wiem, jak to wygląda czasowo, kiedy to może nastąpić. Na pewno, jeżeli już, to przed końcem tego roku.
1: Dobrze, panie burmistrzu, to przejdźmy sobie teraz do kolejnych tematów. Mianowicie chciałbym zapytać o programy, jakie oferuje wasze miasto dla mieszkańców. Co macie w swojej ofercie?
0: Przede wszystkim już rozpoczęliśmy na dobre sezon wiosenno-letni. Zaczęliśmy od kilku fajnych imprez miejskich. Jesteśmy po pierwszym śniadaniu miejskim, na którym była bardzo duża frekwencja i bardzo pozytywne opinie w stosunku do tej możliwości spotkania się i spędzenia wspólnego czasu przez mieszkańców Dębicy. Jesteśmy po pięknym wieczorze włoskim. Przyszło na wieczór włoski niemalże 800 osób. Także też było pysznie, było pięknie przy nastrojowej włoskiej muzyce. Powiem szczerze, że na imprezach tego typu pojawiają się mieszkańcy, którzy już dawno nie uczestniczyli w żadnych imprezach miejskich, a tutaj

0: Wieczorze włoskim. Przyszło na wieczór włoski niemalże 800 osób. Także też było pysznie, było pięknie przy nastrojowej włoskiej muzyce. Powiem szczerze, że na imprezach tego typu pojawiają się mieszkańcy, którzy już dawno nie uczestniczyli w żadnych imprezach miejskich, a tutaj zachęcić ich do tego, żeby się ruszyć z domu. No i oczywiście jesteśmy przed wielkim wydarzeniem w ramach współpracy z Radiem SK, czyli przed dniami Dębicy w ramach SK Music Tour. Jestem mocno podekscytowany, jak ta impreza wyjdzie. Myślę, że takiej imprezy na takim poziomie chyba nie było już od lat w mieście. Także mam nadzieję, że będzie fajnie. Spędzimy wspólnie te piękne chwile. W piątek mamy gwiazdę wieczoru w postaci Dawida Kwiatkowskiego. W sobotę idziemy w tematy folkowo-muzyczne, czyli kończymy koncertem zespołu Zakopower. Po koncercie czeka nas pokaz fajerwerków, a przed koncertem bezpośrednio zorganizujemy dla mieszkańców miasta profesjonalny pokaz mody kolekcji folkowych przygotowane przez topowe polskie projektantki. To są te dwa dni, natomiast trzeci dzień, czyli niedziela, już nie koncertowo, a bardziej piknikowo, rodzinnie na dębickim rynku. Organizujemy piknik w ramach promocji funduszy polsko-szwajcarskich. Oczywiście też tam będą odbywały się koncerty, natomiast tu już bardziej idziemy w takie klimaty niedzielno-rodzinne, żeby można było sobie na spokojnie z dzieciakami przyjść. Oczywiście w piątek i w sobotę też można, ponieważ w miejscu trwania imprezy będzie bardzo duża strefa dla dzieci, strefa gastronomiczna z bardzo dużą paletą wyboru potraw i napojów, które się tam będą znajdowały, a także w tym miejscu będzie wesołe miasteczko i te dwa dni mamy przy Urzędzie Miasta, przy stadionie na ulicy Ratuszowej, natomiast trzeci dzień to Rynek Dębicki.
1: Przypomnijmy od razu może datę, kiedy odbędzie się ta impreza.
0: Przypominamy, panie redaktorze i szanowni państwo, że impreza odbędzie się od 3 do 5 lipca, 3-4 to są dni koncertowe z Radiem SK na stadionie miejskim przy ulicy Ratuszowej, a 5 lipca niedziela, piknik rodzinny na naszym rynku. I serdecznie państwa zapraszam do udziału w tych imprezach.
1: Panie burmistrzu, to na koniec jeszcze naszej rozmowy chciałbym zapytać, co jeszcze szykujecie dla mieszkańców?
0: Generalnie nie będzie weekendu, gdzie nie będą odbywały się jakieś fajne imprezy, czy to kulturalne, czy sportowe dla naszych mieszkańców. Chcemy te imprezy również rozłożyć na takie akcenty osiedlowe. Zaczęliśmy to już robić w tamtym roku i też się to mieszkańcom spodobało. Niestety, nad czym ubolewam, musieliśmy przełożyć naszą bicyklomanię, ponieważ prognozy były bardzo fatalne, było zimno, burzowo i zdecydowaliśmy się, że ją przekładamy. Terminu jeszcze nie znamy, ponieważ musimy ten termin ustalić z naszymi partnerami, ale myślę, że to będzie początek września. Oczywiście przez całe wakacje będziemy kontynuować i nasze śniadania miejskie, i wszystkie wieczory kulinarne. I tak jak powiedziałem, kontynuujemy i robimy to, co się mieszkańcom podoba. Ja uważam, że nie możemy się ograniczać tylko i wyłącznie do jakichś oficjalnych uroczystości związanych z obchodami różnego rodzaju.

0: Również wieczór włoski także odbył się w tym miejscu. Jest to naprawdę takie urokliwe miejsce i fajny punkt imprez tego typu na terenie naszego miasta.
1: Super, bardzo dziękuję. W takim razie zapraszamy do Dębicy, do odwiedzenia tego miasta i zapraszamy oczywiście na koncerty, które odbędą się na początku lipca. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję panie redaktorze. Jeszcze raz dołączam się do tych zaproszeń. Bardzo serdecznie państwa zachęcam do udziału w Dniach Dębicy między 3 a 5 lipca. Naprawdę jesteśmy bardzo gościnnym miastem, a wierzę w to, że wszyscy artyści, którzy dla państwa wystąpią, dostarczą niezapomnianych wakacyjnych emocji.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę w studiu.
0: Do widzenia.
2: SK Rzeszów.
3: Na Podkarpaciu mamy wzrost zachorowań na boreliozę. Tylko od początku tego roku do końca maja odnotowano ponad 600 przypadków. To wzrost o blisko 30% w porównaniu do tego samego okresu w zeszłym roku. Kleszcze, które roznoszą boreliozę, spotkacie w podkarpackich, ale też i naszych rzeszowskich lasach. Te niewielkie pajęczaki mogą stanowić poważne zagrożenie dla człowieka. O tym dlaczego opowie Katarzyna Reiser z podkarpackiego sanepidu.
4: Dlaczego tak boimy się kleszczy? Kleszcze stanowią realne zagrożenie dla naszego zdrowia, ponieważ są nosicielami niebezpiecznych chorób. Działając niczym mobilne laboratoria, przenoszą wirusy, bakterie. W trakcie ukąszenia te szkodliwe patogeny dostają się wprost do naszego krwiobiegu. Borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu to tylko niektóre z poważnych konsekwencji, jakie niesie ze sobą spotkanie z tymi pajęczakami. Ponieważ kleszcze to stawonogi należące do rodziny pajęczaków. Służy im ciepły i wilgotny klimat półkuli północnej. Większość z około 900 występujących na świecie gatunków kleszczy żyje w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Globalne ocieplenie powoduje zwiększenie zasięgu występowania kleszczy. W Polsce natomiast występuje około 20 gatunków kleszczy. Zamieszkują one głównie łąki, lasy, ogrody, parki. Najczęściej spotykanym gatunkiem kleszczy jest kleszcz pospolity. Jest on też gatunkiem, który najczęściej atakuje człowieka. Aktywność kleszczy zależy od temperatury otoczenia. W Polsce rozpoczyna się ta aktywność na przełomie marca i kwietnia, gdy temperatura przekroczy około 5 stopni Celsjusza i trwa z reguły do października, listopada. Kleszcze są najbardziej aktywne od świtu, zwłaszcza rano i przed południem, jednak atakują też tak naprawdę do zmierzchu. Sprzyja im ciepłe, wilgotne otoczenie, zaciemnione miejsca, tak jak już wcześniej wspomniałam, zamieszkują one łąki, lasy, ogródki i parki. Nie wspinają się wyżej niż 1,5 metra, dlatego najczęściej spotyka się je w trawie, zaroślach i na spodniej stronie liści krzewów. Po wyczuciu obecności żywiciela spadają na obuwie lub nieosłonięte nogi, a następnie wspinają się po ciele w poszukiwaniu miejsc o cieńszej, lepiej ukrwionej skórze. Najczęściej wkuwają się w miejscach pod kolanami, w pachach, pachwinach, na karku, u nasady włosów. Kleszcze są pasożytami zewnętrznymi kręgowców, drobnych gryzoni, zwierzyny płowej, bydła, koni, ptaków. Człowiek jest dla nich żywicielem przypadkowym. Cykl rozwojowy kleszcza obejmuje następujące stadia, takie jak jajo, larwa, nimfa i postać dorosła. Każde stadium, z wyjątkiem jaja, wymaga posiłku w postaci krwi. Dzięki temu kleszcz może rosnąć i przeobrażać się w kolejną postać. Ten krwiopijny tryb życia, choć dla kleszcza niezbędny, no czyni go niebezpiecznym, ponieważ kleszcz staje się zagrożeniem wtedy, gdy napije się krwi od zakażonego zwierzęcia, tym samym zmieniając się w wektor patogenu. W ten sposób przenosi on czynniki chorobotwórcze na swoje kolejne ofiary. Cykl rozwojowy kleszcza pospolitego jest długi i zwykle trwa on od 2 do 3 lat. W tym czasie kleszcz przechodzi przez wszystkie etapy rozwoju. Jakie choroby przenoszą kleszcze? Kleszcze, tak jak już wspomniałam, są wektorami wielu chorób zakaźnych. W czasie ssania krwi wstrzykuje do tkanek żywiciela ślinę, która może zawierać różne drobne ustroje chorobotwórcze, takie jak bakterie, wirusy, pierwotniaki i możliwe jest przeniesienie więcej niż jednego patogenu. W Polsce kleszcze są odpowiedzialne przede wszystkim za przenoszenie takich chorób jak borelioza, kleszczowe zapalenie mózgu, to są choroby najczęściej

odnotowywane w Polsce. Ponadto może być odpowiedzialne za wystąpienie gorączki kół, tularemii, babeszjozy, anaplazmozy czy rykacjos. Najbardziej popularna choroba występująca w Polsce to borelioza. Jest to wieloukładowa choroba wywołana przez krętki z rodzaju borelia, obecna w ślinie zakażonych kleszczy. Do takich charakterystycznych objawów zakażenia należy rumień wędrujący. Nie należy mylić tego rumienia z podrażnieniem w miejscu ukucia przez kleszcza. Rumień wędrujący jest charakterystyczny, występuje w postaci obrączki. Środek jest jaśniejszy, natomiast ta obrączka wokół jest ciemniejsza. Do charakterystycznych objawów czy postaci boleriozy należy też porażenie nerwu twarzowego, aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych bądź nabyte bloki przedsionkowo-komorowe, czy też przewlekłe zapalenia stawów i korzeniowe zespoły bólowe. Boleriozę rozpoznaje się na podstawie objawów klinicznych lub w połączeniu z dodatnimi wynikami badań serologicznych dowodzących obecność swoistych przeciwciał. Jak wygląda sytuacja epidemiologiczna dotycząca zachorowań na boreliozę? W województwie podkarpackim w roku 2024 odnotowano 1888 przypadków zachorowań na boreliozę, natomiast w roku 2025 tych zgłoszeń zachorowań na boreliozę odnotowano 3200. W Polsce analogicznie w roku 2024 odnotowano 29 860 zachorowań, natomiast w

Polsce analogicznie w roku 2024 odnotowano 29 860 zachorowań, natomiast w

0: Taką chorobową, która też jest stosunkowo często występującą, a związaną z tutaj przeniesieniem zakażenia przez kleszcze, to jest kleszczowe zapalenie mózgu. Jest to choroba zapalno-środkowego układu nerwowego wywołana przez wirus kleszczowego zapalenia mózgu. Ta choroba przebiega zwykle dwuetapowo. W pierwszej fazie przypomina grypę, objawia się złym samopoczuciem, narastającym osłabieniem, bólem głowy, mięśni. Mogą wystąpić dodatkowo nudności, wymioty i bóle brzucha. W drugiej fazie tej choroby pojawiają się objawy neurologiczne, zawroty głowy, sztywność karku, rozdrażnienie, nadrażliwość na bodźce, zaburzenia świadomości, aż po porażenia nerwów, niedowłady, zaburzenia czucia, mowy, połykania, aż do wystąpienia śpiączki. Jest to poważna choroba, która jest związana z koniecznością hospitalizacji, często związana z powikłaniami. Rozpoznanie zapalenia mózgu jest możliwe dopiero w fazie objawów neurologicznych. Nie ma też przyczynowego leczenia zapalenia mózgu. Skutecznym sposobem zapobiegania tej chorobie jest szczepienie. Jak wyglądają dane liczbowe dotyczące kleszczowego zapalenia mózgu? W województwie podkarpackim w roku 2024 odnotowano 34 przypadki kleszczowego zapalenia mózgu, w 2025 39 przypadków kleszczowego zapalenia mózgu. Natomiast w Polsce w roku 2024 odnotowano 805 przypadków kleszczowego zapalenia mózgu, a w roku 2025 647 przypadków. Jak należy postępować, kiedy zauważymy kleszcza? Kleszcza należy usunąć jak najszybciej po zauważeniu.
1: SK Rzeszów News.
2: Cześć, witajcie, z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
1: SK Rzeszów.
2: Dzięki niemu podkarpackie szpitale są zaopatrywane w krew, a lista potencjalnych dawców szpiku stale się wydłuża. Mowa o zadaniach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie oraz jego oddziałów terenowych, m.in. w Stalowej Woli, Przemyślu. Już teraz zapraszam Was do wysłuchania pierwszej części tej rozmowy. Z dyrektorem RCKiK w Rzeszowie, panią Ewą Zawilińską, rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Gazda-Muła.
3: To może na początek, tak w skrócie, na czym polega działalność RCKiK w Rzeszowie i gdzie znajdują się Wasze oddziały terenowe?
4: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry radiosłuchaczom. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ma wiele zadań, ale taką podstawową naszą misją jest zapewnienie samowystarczalności w krew i jej składniki wszystkim podmiotom leczniczym na terenie naszego województwa, a też powiem głębiej, że w całej Polsce wszystkie centra, bo jest ich 21 centrów regionalnych plus 2 branżowe, wojskowe centrum i centrum MSWiA krwiodawstwa i krwiolecznictwa, i my codziennie mamy przez Narodowe Centrum Krwi informacje na temat stanów krwi i przesuwamy, jeżeli jest potrzeba wspomóc innych, albo u nas szukamy jakiegoś rzadkiego fenotypu, albo są niskie stany i na przykład jest czas, kiedy nie ma dawców z tą grupą, to wspieramy się i tu mogę powiedzieć z całą stanowczością, że Polska jest samowystarczalna, no, dzięki właśnie takiej polityce i współpracy też z honorowymi dawcami krwi i ze wszystkimi instytucjami, organizacjami, które zrzeszają honorowych dawców krwi. I oprócz pobierania krwi, bo to jest długa droga po zakwalifikowaniu dawcy, sprawdzeniu, czy może być, i to jest bezpieczne zarówno dla dawcy, ten proces oddania krwi, jak i to, że ten składnik, który wytworzymy, będzie bezpieczny dla pacjenta, czyli dla biorcy krwi, to potem właśnie następuje preparatyka, rozdzielenie krwi pełnej, jeśli była pobrana krew pełna, i to jest cała droga, wykonanie badań wirusologicznych, bo każdy, kto do nas przyjdzie, ma pobraną krew w kierunku wirusowego zapalenia wątroby typu B, C, w kierunku właśnie stwierdzenia, czy nie ma obecności wirusa HIV, i wykonujemy badania w kierunku kiły. Oprócz tego każdemu pierwszorazowemu dawcy wykonujemy morfologię, a temu, który przychodzi regularnie, to tylko raz do roku, natomiast pozostałym za każdym razem określamy poziom hemoglobiny i tam są na naszej stronie dokładne informacje, jakie normy mieszczą się w zakresie dopuszczającym do

donacji, do oddania krwi. Ale Regionalne Centrum Krwiodawstwa całodobowo przez cały rok wszystkim podmiotom leczniczym wydaje składniki poprzez dział ekspedycji. My nie mamy tam w ogóle wolnego, tylko o każdej porze, kiedy szpital zadzwoni, zabezpieczamy krew. Ale oprócz tego mamy dział farmacji i posiadamy w swoich zasobach czynnik krzepnięcia, który ministerstwo w ramach przetargu zakupuje dla wszystkich pacjentów chorych na hemofilię i zabezpieczamy czynnik krzepnięcia i wydajemy pacjentom, którzy właśnie chorują na hemofilię. Ale zajmujemy się również szkoleniem wszystkich pracowników podmiotów leczniczych uprawnionych do krwiolecznictwa, czyli każda pielęgniarka, która kiedykolwiek będzie brała udział w przetaczaniu krwi, musi przejść kurs dwudniowy z zakresu właśnie leczenia krwią. I taki kurs jest ważny 4 lata. Po 4 latach jest tak zwane odnowienie i przeszkolenie, które ma na celu przypomnienie, odświeżenie, zapoznanie z nowymi, jeśli się pojawią, wytycznymi. Ma to na celu sprawienie, żeby krwiolecznictwo było bezpieczne. W każdym szpitalu musi być powołany, w którym odbywa się przetaczanie krwi, lekarz odpowiedzialny za gospodarkę krwią. Również takie osoby muszą u nas przejść szkolenie i co 4 lata mają również szkolenie przypominające. Wszyscy lekarze, którzy skończyli studia, są po studiach, muszą odbyć staż i między innymi mają w ramach stażu szkolenie u nas, więc dla całego województwa zapewniamy szkolenie dla lekarzy stomatologów w zakresie krwiolecznictwa i to jest również u nas. I kolejnym takim etapem jest prowadzenie nadzoru nad krwiolecznictwem i właśnie głównie pani dyrektor do spraw medycznych wraz z zespołem, z działem zapewnienia jakości naszym oraz z działem laboratoryjnym prowadzi kontrolę na oddziałach we wszystkich szpitalach naszego województwa oraz w bankach krwi, pracowniach serologicznych po to, żeby sprawdzić, czy szpitale pracują w oparciu o aktualne wytyczne, czy przestrzegają wszystkich procedur, tych standardowych procedur operacyjnych, które powinni mieć i w oparciu o które powinni pracować. Wszystko to ma na celu właśnie poprawę bezpieczeństwa pacjentów, dlatego że krew jest lekiem. To jest lek, który przynosi bardzo dużo korzyści, ale jest to tkanka obca, którą ułączna, którą przetaczamy pacjentowi, czyli osobie i tak już posiadającej obciążenie z uwagi na schorzenie, które ma i mogą wystąpić różnego rodzaju powikłania, reakcje związane z przetoczeniem krwi. Dlatego nad tym również prowadzimy nadzór, ale żeby temu zapobiegać albo minimalizować, bo nie wszystkie czynniki da się wyeliminować, to jest właśnie szkolenie, edukacja poprzez szkolenie i sprawdzanie, weryfikowanie, kontrolowanie, czy przestrzegane są te wszystkie procedury, które muszą być zrobione. Oprócz tego współpracujemy z wyższymi uczelniami, bierzemy udział nieraz w różnego rodzaju badaniach. I cały czas to, co jest główną naszą misją, dbamy o to, żeby pozyskiwać nowych dawców. Dlatego, że dawca to jest osoba zdrowa, która ukończyła 18 rok życia do 65 roku życia. To jest proces ciągły, bo jedni osiągnęli 18, drudzy ukończyli 65 i my musimy wciąż dbać o zasilanie tego zasobu. I tutaj ogromna rola jest wszystkich moich pracowników, w szczególności pracowników działu promocji, ale każdy z nas bez względu na to, na jakim pracuje stanowisku, musi się w to włączyć po to, żeby zachęcić, uświadamiać społeczeństwo, jak bardzo jest to ważne i uświadamiać, że mimo ogromnego postępu w medycynie jeszcze nikt nie zdołał na taką skalę, jakie są potrzeby, wyprodukować, uzyskać takiego składnika, który przejąłby w pełni rolę krwi i jej składników, które właśnie pacjent otrzymując od drugiego człowieka zdrowego, czyli od dawcy, uzyskuje. Dlatego jest to proces ciągły, poza tym poszczególne składniki krwi mają określoną żywotność. Najkrócej możemy przechowywać poza organizmem dawcy płytki krwi, to jest od 5 do 7 dni w zależności od metody i techniki przechowywania. Natomiast KK

0: Tarcze, czyli koncentrat krwinek czerwonych, który jest najczęściej stosowany, on może być przechowywany do 45-42 dni. I teraz jeżeli ten czas minie, no to te składniki niestety musiałyby być zutylizowane. Więc też taką ogromną naszą rolą jest racjonalna polityka, która polega na tym, żeby takiej zdolności przewidywania, no nie możemy co do jednej jednostki, ale widzimy trend, jaki jest w szpitalach, w poszczególnych latach i staramy się nadążać, żeby było zabezpieczone, ale też, żeby nie było za dużo w danym momencie, no bo nie zostanie ona wykorzystana. I na przykład na dzień dzisiejszy mamy bardzo dobre stany krwi. Na naszej stronie jest też taka informacja dla dawców, też żeby nie mylić tego, że ktoś, kto widzi nasze kropelki, to myśli, że takie są nasze stany krwi. Nie. Jest to komunikat, który wysyłamy wizualny dla dawcy poszczególnych grup krwi, której najbardziej teraz potrzebujemy, a jeżeli ta kropelka jest pełna, to znaczy, że stany krwi określonej grupy, jeśli dawca zna, czyli kogoś, kto już był u nas, są na tyle wysokie, że raczej prosilibyśmy, żeby się wstrzymać na kilka dni, czy czasem nawet tygodni, bo ta sytuacja może się zmieniać z tygodnia na tydzień, po to, żeby pobrać tą krew w momencie, kiedy ona będzie najbardziej potrzebna, bo najbardziej bezpieczna i dobra krew to jest ta, która płynie w naczyniach dawcy, bo wtedy nie ma tego okresu ważności, którym my się musimy kierować.
1: A co w przypadku, kiedy nie znamy swojej grupy krwi, a chcemy właśnie zasilić ten nasz rzeszowski bank krwi?
0: To zapraszamy, żeby przyjść do nas i każdy, kto odda chociaż raz krew, zostanie zakwalifikowany, otrzyma, jeśli powie, że nie ma i zgłosi, że chce, otrzyma bezpłatnie krew kartę, która kosztuje około 100 zł, więc jest to też dla tej osoby informacja, jaką ma grupę krwi, otrzyma wyniki badań, które wykonujemy, no i przede wszystkim też jego stan zdrowia zostanie oceniony pod kątem możliwości bycia dawcą. I to też jest taki bardzo duży korzyść dla dawcy, bo zdarzały się sytuacje, że ktoś przyszedł do nas z zamiarem oddania krwi, przekonany, że jest zdrowy i nawet czuł się dobrze, a okazuje się, że stwierdzono u niego jakieś poważne schorzenia i prosto od nas trafiał na oddział celem leczenia. Więc bycie dawcą pozwala na monitorowanie swojego stanu zdrowia, bo jeżeli ktoś regularnie oddaje krew, to regularnie monitoruje swój stan zdrowia. Dużą też od dawców informacja taka zwrotna jest takie poczucie sprawczości. Myślę, że każdy człowiek ma w sobie taki pierwiastek dobra i każda osoba, która wie, że bezinteresownie uratowała kilka istnień, bo od jednego dawcy mamy i koncentrat krwinek czerwonych i mamy osocze, płytki, jeżeli były pobrane metodą plazmaferezy, aferezy, natomiast jeśli pobieramy od dawcy krew pełną, no to musimy od 4-5 dawców utworzyć jeden preparat, czyli zlewamy płytki i dopiero wtedy powstaje preparat właśnie koncentrat krwinek płytkowych. I to jest, myślę, że taki duża satysfakcja dla osoby, która wie, że zrobiła coś dobrego dla innych. Daje satysfakcję. Dawcy oddają krew bezinteresownie, wspierając cały system, bo tak jak powiedziałam, bez zdrowego człowieka, bez jego decyzji o oddaniu krwi, czyli bez dawcy, nie byłoby krwi i nie byłoby możliwości zabezpieczenia pacjentów w szpitalu, więc dlatego też z wielkim honorem my podchodzimy, ale też prosimy podmioty lecznicze, które powinny przestrzegać praw dawców i tutaj też w tym zakresie edukujemy i współpracujemy z Narodowym Funduszem Zdrowia, żeby te niewielkie, ale jednak przywileje honorowych dawców w tym zakresie były przestrzegane, dlatego że jeżeli dawca został zdyskwalifikowany i ma jakiś problem zdrowotny, im szybciej poza kolejnością ten problem zostanie zdiagnozowany jego i leczenie zostanie zastosowane skuteczne, wówczas on szybko wróci znowu do tego zacnego grona honorowych dawców i będzie mógł pomagać innym. A jeśli będzie czekał w kolejce i to będzie trwało kilka miesięcy, to przez te kilka miesięcy ta osoba nie może oddawać krwi. A zdarza się, że dawcy nas informują, że w szpitalach czy w poradniach nie jest to przestrzegane, albo że inni pacjenci mają do nich pretensje, więc to też jest tak

0: Ta forma edukacji dla społeczeństwa, że jest to bardzo potrzebne, tylko musi spełnić pewne wymagania, czyli przedstawić legitymację zasłużonego honorowego dawcy krwi. Takie uprawnienia uzyskuje osoba w przypadku kobiet, która oddała minimum 5 litrów krwi, a w przypadku mężczyzn co najmniej 6 litrów krwi. Natomiast jeszcze to, co zyskuje ta osoba, która u nas oddaje krew, jeśli uda się komuś oddać krew, no otrzyma tą krew kartę, chyba że już ją ma, to ta krew karta i to też taka świadomość musi być lekarzy i w naszym województwie nie mamy z tym problemu, że krew karta zawiera opis dwóch i daty wykonania dwóch badań, które wpływają na to, że określiliśmy grupę krwi. To są takie chyba najważniejsze nasze zadania. Oprócz tego też kilka lat temu podjęłam decyzję wspólnie tutaj z moim zespołem, że dowiedzieliśmy się, że wielu pacjentów, zwłaszcza schorowanych, starszych osób, musiało jeździć co najmniej do Warszawy albo jeszcze dalej celem wykonania sztucznych łez z krwi pobranej u tej osoby. To jest na naszej stronie też jasno określone, kto może być, jakie są zasady kwalifikowania i dla danej osoby, która ma problemy, najczęściej jest to właśnie zespół suchego oka, robimy, jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań, pobieramy materiał i z jego krwi przygotowujemy właśnie sztuczne łzy, więc to jest takie jeszcze dodatkowe nasze zadanie. I myślę, że tu to, co powiedziałam, to edukacja i wspieranie też szpitali w zakresie szkolenia, bo mój zespół organizujemy jako centrum szkolenia takie nieodpłatne dla pracowników szpitali, którzy są zaangażowani w krwiolecznictwo regularnie, ale też czasem się zdarza, że w szpitalu jest potrzeba, więc w ramach dobrej współpracy prowadzimy szkolenia dla konkretnego też szpitala. Poza tym jeszcze jesteśmy jedyną w naszym województwie ośrodkiem, w którym następuje szkolenie diagnostów, serologów i każdy, kto już samodzielnie wykonuje badania w pracowni serologicznej, musi przejść u nas szkolenie zakończone egzaminem i zdać ten egzamin, żeby móc właśnie samodzielnie wykonywać tego typu badania. No, a tym samym jesteśmy ośrodkiem, który jeśli jakiś diagnosta wykonuje specjalizację w ramach tej specjalizacji w zakresie transfuzjologii laboratoryjnej, mamy możliwość prowadzenia części stażów, które muszą być odbyte właśnie, dużej części staży, które muszą być odbyte w ramach właśnie placówki, jaką jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
1: Jak słyszymy, działalność Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa jest bardzo szeroka, bardzo rozbudowana. Nic dziwnego, że budynek, w którym się teraz znajdujemy, jest tak ogromny, ale wiem też, że na Podkarpaciu mamy również oddziały terenowe. Ile ich jest i w jakich miastach się znajdują?
0: Tak, oczywiście, bo tutaj jesteśmy jakby taką matką. Tu następuje cała preparatyka, czyli krew z całego województwa, bądź to z ekipowego poboru krwi, bądź z oddziałów terenowych, jest zwożona każdego dnia tutaj i tu poddawana jest tej preparatyce, rozdzieleniu na poszczególne

0: terenowe. Ile ich jest i w jakich miastach się znajdują?
1: Tak, oczywiście, bo tutaj jesteśmy jakby taką matką. Tu następuje cała preparatyka, czyli krew z całego województwa, bądź to z ekipowego poboru krwi, bądź z oddziałów terenowych jest zwożona każdego dnia tutaj i tu poddawana jest tej preparatyce, rozdzieleniu na poszczególne

0: mówiłam. Ale oprócz tego mamy 8 oddziałów terenowych rozłożonych w różnych miejscach województwa. Wszystko jest po to, żeby być jak najbliżej dawcy. I tu mamy oddział właśnie w Przemyślu, gdzie oprócz krwi pełnej pobieramy również osocze. W Sanoku również i w Krośnie pobieramy też osocze metodą plazmaferezy. Ale oprócz tego mamy jeszcze oddział w Stalowej Woli, w Leżańsku, w Jaśle, w Dębicy i jeszcze mamy w Krośnie, gdzie już mówiłam, że pobieramy również osocze. I to jest 8 naszych oddziałów, z których codziennie kierowcy przywożą tutaj krew, która jest rozdzielana na koncentrat krwinek czerwonych, na płytki i na osocze. Ale oprócz tego mamy zakupione ze środków tu ministerialnych 2 krwiobusy, bo taka jest tendencja na całym świecie, że nie tworzy się oddziałów terenowych, tylko dojeżdżamy do najmniejszych miejscowości, bo oddział jednak znowu jest oddalony od jakichś miejscowości. Więc tendencja jest, żeby dojechać tam, gdzie albo sami zorganizujemy, albo jakiś organizator nas zaprosi. Muszą być spełnione pewne kryteria, dostęp do prądu. My mamy autobusy, które się samopoziomują, mamy swój agregat prądotwórczy, no ale jednak gdyby była jakaś awaria, dostęp do internetu, woda, bo osoba, która przychodzi do nas, musi umyć sobie zgięcie łokciowe, no ale też dostęp do toalet. I to są takie najistotniejsze wymagania, ale dzięki temu dojeżdżamy do najmniejszych miejscowości i tam możemy pobierać krew i składniki od osób, które może nie mogą dojechać albo nie chcą dojechać, to wtedy już mają blisko siebie i mają mniej możliwości, że tak powiem, wyszukiwania
1: wymówek,
0: ale jest to też forma edukacyjna, bo nasz personel jadąc też każdy chce na swoim miejscu zobaczyć ten krwiobus, to są piękne Mercedesy, w którym w sumie jest cała mini centrum krwiodawstwa, bo jest i gabinet lekarski, i rejestracja, i miejsce poboru krwi. Dostają to samo, co tutaj u nas dawcy, ten ekwiwalent kaloryczny.

klinika RH jeszcze jest bardzo rzadki fenotyp i nieraz w całej Polsce. My szukamy, czy z innego centrum, nawet z Pomorza, dzwonią do nas i poszukujemy wśród naszych dawców, czy jest ktoś o takim fenotypie, bo ktoś czeka na taką właśnie krew. I to, o czym zapomniałam powiedzieć, bierzemy w ogólnopolskim takim programie udział, gdzie rejestrujemy i wtedy powstał taki centralny rejestr dawców o rzadkich fenotypach. To może uratować ludziom życie. Więc poszukujemy nowych, bo tak jak powiedziałam, społeczeństwo się starzeje, część dawców wypadnie, ale też ta demografia mówi o tym i pozwala nam wyciągać takie wnioski, że coraz więcej osób będzie potrzebowało krwi i jej składników, a coraz mniej będzie spełniało te wymagania, które są postawione przed honorowym dawcą. I to, co też zawsze mówię, że wcale nie jest łatwo zostać honorowym dawcą. Część osób, które do nas przyszły z zamiarem oddania krwi, zostało zdyskwalifikowane. I nie dlatego, że ktoś się uparł, tylko dlatego, jak powiedziałam na początku, że ten proces ma być przede wszystkim bezpieczny dla dawcy, czyli tej osoby, która oddaje krew, ale również ta krew, składniki, które pozyskamy, ma być bezpieczna i ma pomóc pacjentowi, który będzie leczony krwią, a nie zaszkodzić mu. Stąd tak bardzo szczegółowy wywiad zbierany jest, ta ankieta, którą dawca musi najpierw wypełnić. No i niestety zdarza się, że są albo czasowe dyskwalifikacje, albo dyskwalifikacje nawet na stałe w przypadku jakichś chorób, które są niebezpieczne dla tego, żeby tej osobie pobierać krew. Dlatego też dawcy mogą czuć się zaopiekowani. Zdarza się, że ktoś reaguje tak na samo pobranie, że ma omdlenia, ale wszystkie te czynniki, które są możliwe na tym etapie do wychwycenia i do zminimalizowania jakiegokolwiek ryzyka dla dawcy, już nie mówiąc o tym, że pracujemy w oparciu tylko i wyłącznie o sprzęt jednorazowy, że każdy, kto się obawia, że może być u nas zakażony, no to absolutnie takiej możliwości nie ma. Zresztą dawcy widzą nawet, jak my dezynfekujemy miejsce w kucie, ono się znacznie różni, bo jest dwukrotne, odczekujemy, co jakiś czas robimy badania każdej z osób pobierających, tak zwane badania bakteriologiczne z miejsca w kucie, a po zdezynfekowaniu sprawdzamy, czy ta procedura była wykonywana prawidłowo, a wszystko to dla właśnie bezpieczeństwa krwi. No i to najważniejsze, oprócz tego, że pobieramy, no to później przechowujemy krew i tak jak powiedziałam, że 45 dni KKC, 5-7 dni płytki w specjalnych urządzeniach, takich wytrząsarkach, one się muszą cały czas ruszać, no to jeszcze zapewniamy też transport, że do większości szpitali w województwie dostarczamy krew i jej składniki i transportujemy. Mamy współpracę z wszystkimi podmiotami leczniczymi, które zajmują się krwiolecznictwem. No i mają wsparcie, bo tutaj muszę powiedzieć, że pani doktor Bzdek, mój zastępca do spraw lecznictwa, która jest lekarzem transfuzjologiem, w chwili obecnej mam już więcej tych lekarzy, ale tak naprawdę ona zapewnia wszystkim szpitalom i dzwonią czasem i o północy, jak mają wątpliwość, żeby podjąć właściwą decyzję i mają wsparcie z naszej strony. Również pracownicy ekspedycji, którzy całodobowo są, radzą sobie, a wtedy, kiedy już mają jakieś skomplikowaną sytuację, kontaktują się właśnie z dyrektorem do spraw lecznictwa. My jeszcze też staramy się, jeśli szpitale, a proszę o to, co jakiś czas dyrektorów rozwijają jakieś nowe procedury, to dobrze, żebyśmy my o tym wiedzieli, dlatego że to wiąże się na przykład ze zwiększeniem ilości jakichś składników. A to się też wiąże z transportem, bo na przykład krwinki płytkowe wymagają odpowiedniego przechowywania i odpowiedniego zabezpieczenia. I jeszcze o jednej rzeczy zapomniałam powiedzieć, o której to jest od kilku lat robimy i nawet inne województwa korzystają. To pozyskujemy, to są w specyficznych chorobach takich onkologicznych, hemaonkologicznych, zwłaszcza onkohematologia dziecięca korzysta z tego. Robimy preparaty granulocytarne, które wymagają odpowiedniego przygotowania i odpowiedniego w ogóle dawcy. To już poszukują najczęściej szpitale, które wśród bliskich tej osoby i na przykład od niedawna też Lublin u nas z tej procedury korzysta. Więc cały czas śledzimy, co jest i to, co możemy, rozwijamy się, nie siadamy na laurach, tylko staramy się dostosować do potrzeb pacjentów. Też to, co wprowadziliśmy i co w części szpitali

0: znalazło zastosowania, część jeszcze się waha, bo to są droższe składniki, ale to ma naprawdę na celu tylko i wyłącznie poprawę bezpieczeństwa pacjentów. To prowadzimy od kilku lat inaktywację, jeśli chodzi o osocze i jeśli chodzi o płytki, bo tylko te dwa składniki mogą poddać inaktywacji. To są dodatkowe zadania, to są droższe procedury, ale to jakby minimalizuje ryzyko wystąpienia różnych powikłań, które mogą wystąpić po leczeniu składnikami krwi. No i edukujemy w tym zakresie właśnie szpitale, żeby wiedziały, dlaczego to robimy i że to jest naprawdę potrzebne i myślę, że za kilka lat na całym świecie będzie już obowiązek prowadzenia tego typu dodatkowych czynności mających na celu minimalizację jakichkolwiek przenoszenia czynników chorobotwórczych przez składniki krwi.
1: Wspominała Pani przed chwileczką, że w kilku placówkach na terenie województwa podkarpackiego prowadzicie rejestrację dawców szpiku. Z czego w ogóle pobiera się taki szpik? Kto może zostać dawcą i gdzie może się zarejestrować?
0: Rejestrujemy na terenie i tutaj w Rzeszowie, i wszystkich oddziałów terenowych każdą osobę, która zgłosi się i chce znaleźć się w rejestrze dawców niespokrewnionych, a bardzo dużo dawców, tak jak zawsze mówię, że to są wyjątkowi ludzie z ogromną empatią w stosunku do drugiego człowieka, pytają, więc rejestrujemy potencjalnych dawców szpiku, współpracujemy z ośrodkiem dawców szpiku w Kielcach. Polega to na tym, że osoba, która przyjdzie, to wymagania są, jeśli chodzi o przygotowanie, podobne jak do oddania krwi. Natomiast tu są troszkę niższe, jeśli chodzi o te parametry wiekowe, bo rejestrujemy osoby od 18 do 50 roku życia, ponieważ osoba będzie w tym rejestrze długo, więc już starszych osób nie rejestrujemy. Czasem nawet ośrodek danego ODS skraca tę granicę wiekową. I taka osoba, która jest świadoma i chce zostać, bo może zostać, ale nie oznacza to, że na pewno zostanie dawcą szpiku, wypełnia taką ankietę stanu zdrowia dawcy szpiku oraz kartę zgłoszenia honorowego dawcy szpiku. I w dniu rekrutacji powinna przyjść po lekkim posiłku, odpowiednio nawodniona. My pobieramy tylko i wyłącznie około 10 ml krwi, z której wykonujemy badania te, które wykonuje się honorowym dawcą, a z tą próbkę, która ma być wykonana HLA, przesyłamy do ośrodka dawców szpiku do Kielc i oni wykonują już tę część związaną z określeniem tej zgodności ewentualnej, określeniem HLA, a później gdyby znalazł się biorca szpiku, to zgodności tkankowej pomiędzy dawcą i biorcą. Ta osoba jest u nas informowana i tak powinno być, że zarejestrowanie wiąże się z pewnymi jakby już następstwami tego, że gdyby się znalazł taki potencjalny biorca, czyli osoba chora na hematologicznie, najczęściej to są leczone właśnie, przeszczep dokonywane jest przy białaczkach, taka osoba musi być świadoma, że w każdej chwili może znaleźć się biorca. I gdyby na przykład ktoś planował albo zmienił miejsce zamieszkania, albo jego stan zdrowia się zmienił i już nie mógłby być potencjalnym dawcą szpiku, to jest zobowiązany i proszony o to, żeby powiadomić rejestr, z którego dostanie później informację, że znalazł się na liście tych właśnie niespokrewnionych dawców szpiku, potencjalnych dawców szpiku, po to, żeby nie robić nadziei chorej osobie, że znalazł się ktoś, a potem albo się ośrodek dawca szpiku nie może dodzwonić, albo ta osoba informuje, że zmieniła zdanie. Więc tu jest u nas edukacja i informowanie i taka świadomość tych osób i tu muszę się pochwalić, że mieliśmy już kilka, a może nawet i kilkanaście osób, które i to wcale niedługo po zarejestrowaniu zostały dawcami. Kontaktowali się z nami, że mają taką ogromną satysfakcję, że uratowali komuś życie. Często, bo też chcę powiedzieć, że no, padają pytania, jaka jest metoda pobierania. U nas pobieramy te 10 ml, ale jeżeli by była dawca, byłby zakwalifikowany, to najczęstszą metodą, ale nie jedyną, kiedyś pobierano, nakłuwano talerz biodrowy. Teraz najczęściej jest to separacja tych komórek macierzystych z krwi obwodowej, czyli to jest tak jak oddanie krwi, tylko różni się tym, że taka osoba jest najpierw przygotowywana, podawany

0: jest czynnik wzrostu, który powoduje, że te komórki macierzyste przedostają się do krwi obwodowej i z tego już na separatorach są wychwytywane, więc jest to mniej obciążające, bo nakłucie talerza biodrowego to był krótki, ale jednak zabieg w znieczuleniu ogólnym. Dawca otrzymuje też legitymację zasłużonego honorowego dawcy szpiku i z tego różnego rodzaju przywileje ma, ale przede wszystkim jest pod stałą ochroną i taką też sprawdzany stan zdrowia tej osoby i też uświadamianie, że gdyby się okazało, że ten przeszczep się nie przyjął i byłaby konieczność ponownego pobrania, to czy wyraża zgodę i najczęściej te osoby oczywiście wyrażają zgodę, bo czasem jest tak, że trzeba dwukrotnie czy nawet częściej spróbować, żeby organizm podjął akurat właściwą reakcję na ten szpik, który otrzyma, na te komórki macierzyste.
1: Rzeszów News.
2: Cześć, witajcie, z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
1: SK Rzeszów.
2: W ostatnich tygodniach wokół Rzeszowa nie brakowało tematów, które wywoływały gorące dyskusje. Od wotum zaufania i inicjatyw referendalnych, przez duże miejskie inwestycje, aż po plany rozwoju miasta na najbliższe lata. O aktualnej sytuacji politycznej, realizowanych projektach oraz najważniejszych wyzwaniach stojących przed stolicą Podkarpacia nasz reporter Tomek Widak rozmawia z prezydentem Rzeszowa.
3: Dziś w naszym studiu, w studiu Radia SK, gościmy prezydenta Rzeszowa, Konrada Fiołka. Dzień dobry, panie prezydencie.
4: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
3: Panie prezydencie, dzisiaj omówimy sobie kilka tematów, bo trochę się w ostatnim czasie nazbierało. Zaczniemy od wotum zaufania, absolutorium i referendum, bo to są takie tematy gorące, które ostatnio rozgrzały opinię publiczną. Nie tylko w Rzeszowie, na Podkarpaciu, ale w ogóle w całej Polsce, po tych wydarzeniach, które miały miejsce w Krakowie. Panie prezydencie, ostatnie głosowanie w Radzie Miasta pokazało, że poparcie dla pana prezydentury chyba już nie jest tak jednoznaczne jak wcześniej, bo pojawiły się inicjatywy referendalne. Pierwsza inicjatywa zgłoszona przez radnego Strojnego, a druga przez Prawo i Sprawiedliwość. Jak pan się do tego odnosi?
4: Oczywiście, szanowni państwo, naturalnym jest, że po wydarzeniach w Krakowie taka fala przez Polskę przechodzi, ale w Rzeszowie zupełnie inaczej niż w Krakowie, to przede wszystkim i u nas nie ma prawdziwych powodów do referendum. Oczywiście w tych inicjatywach jest jeden powód, ja go nazywam ego Strojnego, czyli tak naprawdę ego jednego pana, który przegrał wybory i nie może tego znieść i stąd od 2 lat jedyne o czym marzę, to tylko właśnie, żeby zrobić to referendum, że a może się uda, a może się uda zrobić zamieszanie w mieście.
3: Czyli co, czyli to zemsta po prostu?
4: Tak, po prostu zemsta. I dlatego to jest zemsta Strojnego i dlatego tu nie ma żadnych powodów poważnych do referendum, szanowni państwo. A tylko takie powinny być, jeśli byśmy o takim czymś chcieli mówić. Rzeszów rozwija się bardzo dobrze, przybywa nam mieszkańców, już w ostatnim roku przybyło ich ponad 1000. Przybywa miejsc pracy, otworzyliśmy niedawno nową fabrykę dawnego Zelmera, otworzyliśmy Collins, są inwestycje norweskie, belgijskie. Wreszcie Pratt inwestuje kolejne 100 milionów. Co chwilę przybywa tych miejsc pracy, przybywa mieszkańców tych młodych, którzy się do Rzeszowa zapisują na edukację, na studia. Realizujemy największe inwestycje w historii tego miasta w jednym czasie. To jest skończona Wisłokostrada za 200 milionów, Bieniawskiego Armii Krajowej za 60. Realizujemy teraz największą w historii inwestycję drogową w Rzeszowie, czyli połączenie krakowskie z warszawską, właśnie przez tereny też przemysłowe, gdzie będą miejsca pracy i są stadion, kilkadziesiąt szkół, które czekały na swój rozwój. Naprawdę nie mówię o terenach zielonych, o inwestycjach czy działaniach kulturalnych, sportowych. Bardzo dużo się dzieje. Tych inwestycji jest rzeczywiście ogromna ilość. No i to jest najgorszy moment, kiedy można mówić o jakichś zamieszaniach typu referendum, czyli tak naprawdę zakłócenie rozwoju miasta. Przed nami w zasadzie 2,5 roku kadencji. Lepiej skupić się na tym, żeby pracować na rzecz miasta. Akurat ten jeden pan niczego przez ostatnie lata dla miasta nie zgłosił. Natomiast na szczęście są radni, którzy chcą współpracować, nawet jeśli są z opozycji, to współpracują. Mówimy o pakcie rzeszowskim na rzecz inwestycji. Myślę, że będziemy w najbliższym czasie mocno na ten temat też dyskutować, bo warto robić pewne rzeczy, tak? Mamy przed nami na przykład akwapark do rozpoczęcia

0: budowy, bo już mamy pozwolenie na budowę.
1: No to o tym też porozmawiamy, no więc za chwileczkę.
0: Jest co robić i lepiej na tym się skupić.
1: Tak, ale jeszcze pozostając w temacie referendum, pozwoli pan, że zapytam o to, bo opozycja dorzuca panu między innymi złą sytuację finansową miasta, brak przejrzystości przy miejskich inwestycjach, no i nierozliczenie się z wyjazdów zagranicznych. No to przejdźmy po kolei.
0: Bardzo proste. Zadłużenie miasta jest oczywiście i klucz w tym obszarze polega tylko na tym, żeby pożyczać pieniądze na inwestycje. Nie przejadać ich, nie pożyczać, żeby przejeść, tylko żeby inwestować. I tak się dzieje w Rzeszowie. Inwestujemy we wspomniane drogi, miejsca pracy, tereny uzbrojone, czy takie rzeczy jak stadion. Jeśli mamy szansę na przykład dostać 100 milionów na stadion, ale drugie 100 milionów potrzebujemy, żeby go zrealizować, to potrzebujemy pożyczyć. Ale przede wszystkim nie pożyczamy na całość, pożyczamy na część, pożyczamy po to, żeby coś się działo, żeby to się rozwijało. Podobnie na przykład na Wisłokostradę. Znów połowę otrzymaliśmy z zewnątrz, udało mi się te pieniądze pozyskać, a drugą połowę trzeba było pożyczyć. No ale pożyczamy na infrastrukturę, prawda? Co więcej, ci sami radni, którzy mówią, że nie jest zadłużenie, no głosowali za tym, tak? No to sorry. Przepraszam, ale jak się za czymś głosuje, to potem się nie wypomina. A oni podnieśli rękę za Wisłokostradą, czyli za pożyczką na połowę, ale potem mówią, że jest zadłużenie. No, trzeba być tutaj w porządku. I oczywiście to jest ten element. Jeśli chodzi o element typu transparentność, to jest oczywiście słowo wytrych, które zawsze się powtarza, nic za tym nie stoi. Ci radni już 2,5 roku w zasadzie ciągle komisję śledczą wobec mnie robią, ciągle szukają, ciągle coś tam myślą, że znajdą i przez 2,5 roku nic nie znaleźli. To jest najlepszy dowód na to, że nie ma żadnych nietransparentnych działań czy jakichś takich, które by należało piętnować. Co więcej, od 1 lipca dosłownie za chwilkę wchodzi w Rzeszowie i w urzędzie naszym taki już oficjalny publiczny rejestr wszystkich umów, więc można będzie, nawet każdy mieszkaniec będzie mógł sobie zajrzeć, sprawdzić wszystko i będzie to dostępne online, więc no, nie ma już niczego bardziej transparentne. Poza tym powołałem wiele rad społecznych, które współzarządzają miastem, od kultury po młodzież, i oni mają dostęp do wszystkiego i współpracują z Rzeszowem. Co więcej, przedsiębiorcy i naukowcy wspólnie z nami pisali strategię rozwoju miasta, więc trudno o większą transparentność. Wreszcie wyjazdy, no przepraszam, 3,5 godziny w zeszłym roku wyjaśniałem, tłumaczyłem radnym, na czym to wszystko polega. Oni już dzisiaj doskonale wiedzą, a oczywiście powtarzają to samo, żeby dalej wymyślić jakiś pretekst, ale od samego początku mówię, to są tylko wymyślone preteksty do czegoś. Doskonale wiedzą, nawet opozycyjny radny Rafał Kulik sam przyznał, że dzięki wyjazdom zagranicznym w delegacje mógł znaleźć pomysły na to, jak usprawnić miasto, na przykład małe ronda na Słocinie, i to jest najlepszy przykład, że warto. Byliśmy zresztą razem na targach lotniczych, potem pojawiają się inwestycje w lotnictwa, więc nowe miejsca pracy. To jest dosyć proste. No i taka jest odpowiedź. Na wszystko mamy dane, odpowiedź, fakty, a najważniejszym jest to, że miasto rozwija się prawidłowo.
1: No, ostatnio była zadyma z tym referendum, no ale mimo wszystko wotum zaufania przeszło. Co prawda ledwo, bo ledwo, ale przeszło. Dzięki właśnie głosowi posła PiS, właśnie radnego PiS, Andrzeja Szlachty. No i za to mu się chyba oberwało, bo teraz już widzę, że go chyba zawiesili w prawach członka.
0: Słusznie,
1: jak pan się do tego odnosi?
0: Słusznie pan redaktor wspomniał. Pan Andrzej Szlachta jest przede wszystkim bardzo zasłużonym dla Rzeszowa politykiem. Był właśnie kilkanaście lat posłem, szefem Komisji Finansów Publicznych całego kraju, ale dbał bardzo o to, żeby do Rzeszowa również trafiały środki. Był prezydentem Rzeszowa. Również dbał o to, żeby pozyskać środki chociażby na halę dzisiejszą na Podpromiu. Ma wiele zasług dla miasta. Jest po prostu rzeszowskim patriotą. No nie mógł słuchać tych głupot i tych niezbyt takich prawdziwych argumentów, bo ja rozumiem politykę. No, powiedzmy, opozycyjne kluby, PiS, Razem dla Rzeszowa muszą głosować przeciw, bo im się tak wydaje, że są opozycją, to muszą. Ale są jeszcze poza tym, że się z opozycją, fakty i poza tym przede wszystkim dobro miasta. I pan Andrzej docenił to dobro miasta. Uważał, że nie może działać wbrew sobie, bo dla miasta najważniejsza jest stabilność. Właśnie realizowanie kolejnych inwestycji, kolejnych ważnych spraw dla miasta, a nie robienie zadymy. Bo teraz zrobienie pół roku zadymy, później ewentualnie jakieś wybory, to tak naprawdę za chwilę kończy się kadencja i co? Tracimy czas. Proszę spojrzeć na Kraków. Najpierw 2 lata poprzedni prezydent niewiele zdążył jeszcze zrobić, teraz rok na referendum i wybory stracą i zostanie im 2 lata i co zdobi nowy prezydent? Też nie zdąży nic przez 2 lata.
1: Zapewne nic nie zrobi.
0: No dokładnie, proste. Dlatego szkoda robić zadymy, lepiej pójść do przodu. Mamy parę rzeczy przygotowanych, mamy jeszcze 2,5 roku, pracujmy. I cieszę się,

0: Pan Andrzej Szlachta chce to robić. Umówiłem się właśnie z nim i to jest w zasadzie jego inicjatywa, żeby powołać taki rzeszowski pakt inwestycyjny, umówić się właśnie w tej, nawet tą Radą Miasta tak rozchwianą i rozedrganą i podzieloną. Umówmy się na najważniejsze rzeczy dla Rzeszowa, żeby je zrobić przez te 2,5 roku. I za 2,5 roku będą zrobione, będziemy się cieszyć. A za 2,5 roku wyborcy rzeszowscy, mieszkańcy rozliczą i prezydenta, i radę w wyborach.
1: Dobra, to zostawiamy ten temat, stawiamy kropkę. Przechodzimy do kolejnego tematu, o którym pan już zresztą wspomniał, czyli PCL-a, bo to jest też jedna z największych inwestycji. Ostatnio właśnie duże emocje wywołała właśnie sprawa zamiany nieruchomości związanej właśnie z terenami wokół PCL-a. Zwolennicy porozumienia przekonują, że no, miasto mogło pozyskać strategiczne tereny przy PCL-a bez wydawania dziesiątek milionów złotych. Dlaczego pana zdaniem ten projekt spotkał się z tak dużym oporem?
0: Myślę, że z niedoinformowania. Przede wszystkim z jednej strony chyba my, ci, którzy odpowiadają za ten proces zamiany, za chwilkę o tym opowiem, nie do końca być może wszystkie informacje szeroko przekazaliśmy. Przekazaliśmy radnym, przekazaliśmy decydentom. Być może trzeba było przekazać szerzej społeczeństwu. Wydawało nam się to dosyć jasne, ale właśnie przeciwnicy, którzy znów pan Strojny razem z Rzeszowa, żeby zrobić zadymę, wyolbrzymili i mocno pomanipulowali faktami. W ten sposób trochę nastawili część mieszkańców przeciwko. Teraz zadaniem naszym jest to wszystko od początku wyjaśnić. A prawda jest dosyć prosta. Mówimy o PCL-a. Słusznie pan redaktor wspomniał o największej naszej inwestycji. Dosłownie wczoraj byłem na przeglądzie budowy. Pięknie już kończona jest nawierzchnia do obiegów. Trawa się zazielenia. Na barierki, krzesełka na trybunach, wykończenia w środku, naprawdę jest pięknie, jest cudowna ta inwestycja, ale trzeba też powiedzieć wprost, że jak się wychodzi z głównego budynku, to niestety Resowa kiedyś sprzedała te tereny i teraz po wyjściu z głównego budynku w zasadzie wchodzimy na ogrodzenie sąsiada.
1: Czy no tego... jest problem.
0: No jest duży problem i dlatego o tym mówimy od samego początku. Naprawmy tą sytuację, zamieńmy się działkami z tym, kto jest właścicielem tych działek zaraz przy stadionie. To nie ani wina miasta, ani prezydenta, ani tego dewelopera, po prostu kupił od Resowi kiedyś, żeby klub mógł ratować finanse. A dzisiaj warto to zmienić. Dzisiaj warto właśnie temu pięknemu stadionowi dać trochę przestrzeni, żeby nie wychodzić z budynku głównego prosto na ogrodzenie, czy na bloki, jakby tam miały kiedyś powstać. I stąd chcieliśmy zamienić te tereny. A zamienić tereny z placem Balcerowicza, ponieważ jest brzydki, jest niefunkcjonalny, umiera i dobrze jest tam, żeby pojawiła się dalej funkcja handlowa i to zabezpieczamy w tych uchwałach, że na parterze będzie otwarta przestrzeń handlowa, a na górze mogłyby być to, co oczywiście chciałby zrobić deweloper, no bo ma tereny przy Resowi, czyli wybudować mieszkania, apartamenty, móc nimi dysponować. No i to dokładnie by było, jak powiedział pan redaktor, bezkosztowo dla miasta, bez płacenia odszkodowań za tereny przy Resowi, bez z kolei samemu inwestowania milionów w nowego Balcerowicza, bo trzeba powiedzieć, że ten nowy Balcerowicz, owszem, możemy zrobić, ale za własne pieniądze to będzie kosztować nie 2 miliony, jak tam niektórzy opowiadali, tylko znacznie więcej. A przypomnę, że mamy jeszcze halę targową do zrobienia, więc to jest co robić za pieniądze miasta, nie mówiąc już o terenach kolejowych, które byśmy chcieli pozyskać. Zatem tu była okazja, żeby zrobić to, zachować funkcje handlowe, ale zrobić to w oparciu o środki dewelopera. I sprawa wydawała się czysta i jest czysta, ale oczywiście, żeby przeszkodzić prezydentowi, żeby mu nie wyszło, no to trzeba podłożyć nogę. Mam nadzieję, że uda nam się to wyjaśnić trochę i wrócić, tak jak powiedziałem, do mieszkańców z precyzyjną informacją, że tam może być fajne miejsce handlowe, mogą być też mieszkania, to się da pogodzić, a jednocześnie Resowia może mieć teren, bo za chwilę będziemy ten stadion otwierać i wszyscy się przekonają i ci, co dzisiaj nakręcili na czele z panem Strojnym tą walkę z tą zamianą, przekonają się, że wyjdą na ogrodzenie sąsiada, że zaraz przy stadionie jest ogrodzenie, zaraz przy stadionie może być blok. Czy o to chodzi? No pewnie, że nie. I tu naprawdę chodzi o interes miasta, tak jak mówię od początku, a nie, że temu czy innemu prezydentowi przeszkodzić, czy wjechać na ambicje, czy podłożyć nogę. No zupełnie bez sensu.
1: To kiedy możemy spodziewać się jakichś decyzji w sprawie PCL-a?
0: Myślę, że... Tak, myślę, że trudno mi powiedzieć o decyzjach. Na pewno okres wakacyjny będziemy chcieli w takim razie poświęcić na jeszcze informowanie mieszkańców. Być może zrobimy taki ładny okrągły stół, jak tu w redakcji Eski, i zaprosimy do okrągłego stołu wszystkich i może uda się to porozumieć. Bo rozumiem, że mieszkańcy

0: i mieć fajne, nowoczesne miejsce handlowe i to obiecałem też, że to będziemy robić i zadbamy, ale wydaje się, że można to jeszcze jakoś pogodzić.
1: Czyli co, wrzesień, październik?
0: Wrzesień, październik.
1: Dobra, kolejna kwestia. Pański poprzednik, Tadeusz Ferenc, bardzo mocno rozszerzał granice Rzeszowa. Poszerzał je o kolejne miejscowości, włączał te kolejne miejscowości do Rzeszowa. Proszę powiedzieć, czy tutaj są jeszcze jakieś możliwości, żeby to zrobić, czy już raczej macie związane ręce?
0: Ja raczej nie widzę takiej możliwości. Słusznie pan wspomniał, że pan prezydent Ferenc powiększył Rzeszów, a ja teraz muszę go urządzić. To znaczy te tereny przyłączone musimy urządzić, zurbanizować, zrobić drogi, tak jak mówiłem, o tych wielkich części budować szkoły, na przykład teraz projektujemy kolejną na Budziwoju. A więc to jest moje zadanie, urządzić te tereny. Powiększać już chyba nie ma co. Zresztą tak naprawdę za chwilkę prawdopodobnie wejdzie też ustawa nowa, która uczyni z Rzeszowa taką rodzącą się metropolię. Więc my już musimy na Rzeszów patrzeć szerzej. Nie tylko granicami, ale także tym otoczeniem i gminami wokół. Wszyscy razem będziemy stanowić taki obszar metropolitalny. To Rzeszów, prawdziwy Rzeszów, to tak naprawdę można powiedzieć, że od Głogowa po Boguchwałę, tak? Od Sędziszowa prawie pod Łańcut. Zatem to jest myślenie o Rzeszowie jako metropolii, która jest miastem dosyć dużym, na szczęście nie za dużym. W przypadku Rzeszowa pełni funkcje metropolitalne, czyli właśnie te wszystkie duże, poważne rzeczy, które świadczy dla mieszkańców duże miasto, od tych drobnych usług komunalnych, jak woda, ścieki, aż po te takie wysokiego rzędu. Opera, teatr muzyczny, właśnie czas wolny, aquapark, stadion i wszystko to na najwyższym poziomie. To jest zadanie metropolii, no i patrzenie na miasto jako szersze, bo przecież ktoś, kto dzisiaj mieszkał w Rzeszowie, a jutro kupi sobie szeregówkę w Głogowie, tak naprawdę nadal jest mowa o Rzeszowie, o tej funkcji stolicznej, regionalnej. Dlatego tak na to musimy patrzeć. Zatem pewnie granic już ruszać nie będziemy.
1: No nawet chyba nie macie jak, bo poszczególne gminy, które są wokół Rzeszowa, tam mieszkańcy chyba się burzyli, protestowali i nie chcą.
0: Burzyli się, protestowali. Wie pan, ja też pamiętam, jak się burzyli, protestowali w Białej czy w Budziwoju. 92% było naprzeciwko, a dzisiaj nikt sobie nie wyobraża być gdzie indziej. Tak? Dzisiaj ludzie tam się przeprowadzają. Dzisiaj Budziwój ma prawie za chwilę 10 tysięcy ludzi. Biała zwiększona. Drabinianka jest największym osiedlem już teraz w Rzeszowie. Sama nazwa, co mówi, prawda? Kiedyś tereny wiejskie, a dzisiaj de facto największe osiedle w Rzeszowie. Słocina, Załęże, te pierwsze dwa przyłączone sołectwa, tam przecież jest ogromna urbanizacja. Pojawiły się drogi, szkoły, boiska, stadiony. To wszystko, za chwilę żłobek otworzymy na Słocinie, w dawnym naszym pałacyku i park będzie dla wszystkich udostępniony, więc nikt sobie nie wyobraża, że już byłby, mogłoby być inaczej. Dlatego ta opinia mieszkańców się zmienia, ale tak jak mówię, to już nie o to chodzi, żeby przyłączać, żeby działać coś na siłę. Dzisiaj Rzeszów w zasadzie ma już 199 436 mieszkańców, a więc nawet już ta gusowska liczba rośnie, prawie 200 tysięcy wedle gusowskich norm. Normalnie mieszkających ludzi jest tutaj ponad 220 tysięcy, zatem już nie musimy poszerzać granic, ale warto, żebyśmy w tych granicach miasto dobrze urządzili, patrzyli na Rzeszów metropolitalnie, czyli znacznie szerzej, z terenami przyległymi, jak mówię.
1: Dobrze. Panie prezydencie, kolejny temat. Ostatnio pojawiła się kwestia przejścia przez tory kolejowe na osiedlu Zawiszy Czarnego. Mieszkańcy od lat walczą o bezpieczne połączenie dwóch części osiedla. No i tak, ponad dekady właściwie mieszkańcy słyszą zapowiedzi budowy bezpiecznego przejścia przez tory. Dlaczego realizacja tej inwestycji tak się przedłuża, tak długo trwa?
0: Właśnie dlatego, o czym powiedział pan redaktor, bo to przejście przez tory. Czyli tak naprawdę...
1: uzgodnienia z PKP.
0: Tak, to jest kluczowe. Uzgodnienia z PKP, które przypomnijmy, że akurat przez minione lata akurat realizowało Podkarpacką Kolej Aglomeracyjną, a więc też modernizowało swoje tory, budowało nowe zaplecze, niekoniecznie wiedziało i gdzie i jak chcę przepuścić to przejście. Po drugie, Rzeszów zmagał się z brakiem terenów. Kiedy ja przyszedłem do ratusza, okazało się, że nie ma wyjścia z tego projektowanego przejścia, bo na drugiej stronie nie mieliśmy terenów. Dopiero moje negocjacje z właścicielem tego terenu, trochę zachęta, a trochę przyciśnięcie spowodowało, że po roku pozyskaliśmy ten teren, dokończyliśmy projektowanie, teraz na szczęście już skończyliśmy projektowanie i w zasadzie co nam zostało? No tylko znaleźć na to pieniądze. Przewiduję, że znajdziemy te pieniądze w przyszłorocznym budżecie, bo to przejście rzeczywiście ma ogromne znaczenie. Ale tak naprawdę, szanowni państwo, jeśli mówimy o kolei, to rzeczywiście dla Rzeszowa to jest szczęście, że Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna powstała. Cieszymy się, że jeżdżą pociągi do Rzeszowa, bo liczymy, że będzie więcej mieszkańców spod Rzeszowa nimi jeździć i mniej wtedy

0: zasadzie też aut wjeżdżających do Rzeszowa, a przypominam, że wjeżdża ich dziesiątki tysięcy dziennie do Rzeszowa, zatem rozwój kolei nas cieszy, ale oczywiście musimy też integrować nasz system transportowy z kolejowym. Widzicie Państwo, wybudowaliśmy wiadukt największy w historii Rzeszowa, w ciągu Wisłokostrady nad torami. Wybudowaliśmy i budować będziemy wiadukt nad torami w ciągu ulicy właśnie między Warszawską a Krakowską, więc także kolejny. Wbudowaliśmy przejazd pod torami na Batorego, a więc próbujemy to integrować. Pozostanie nam jeszcze przejazd w ciągu płaskiego, no i to przejście na pewno ważne, ponieważ osiedle architektów jest dosyć liczne. Rozumiemy, że idą ludzie bardzo często czy do usługowych części sklepów, na basen, czy do miasta, do autobusów tamtędy i bezwzględnie jest to dla bezpieczeństwa potrzebne. Cieszę się, że mamy już skończony projekt. Teraz pozostało tylko lub aż szukać pieniędzy, ale zazwyczaj znajdujemy, więc to jest dla mieszkańców, myślę, dobry sygnał. Ale mówię o tej kolei tak w szerszym kontekście trochę, bo to właśnie jest życie miasta i liczę na to, że akurat ten element w najbliższym czasie zrobimy, tak jak wszystkie do tej pory, mimo że czasem trwały długo, zrobiliśmy. Proszę przypomnieć sobie Wisłokostradę. 25 lat czekaliśmy na stadion, dokładnie w tym roku minie 20 lat, jak się pojawiła pierwsza uchwała. A więc doprowadzamy często wieloletnie oczekiwane projekty do szczęśliwego końca i myślę, że tu mieszkańcy mogą nam zaufać. Skoro powiedzieliśmy, że zrobimy i mamy już projekt, czyli najgorsze za nami, to teraz to wykonamy.
1: Okej, ja tylko do tego tematu z Zawiszy Czarnego Osiedla dodam, że kolej wydała już pozytywną opinię dla tego przedsięwzięcia, więc no teraz chyba ruch po waszej stronie.
0: Tak jest, tylko jak powiedziałem, już pieniążki zostały i realizacja.
1: Okej, dobra. To teraz wspomniany już aquapark przez pana prezydenta, bo mam wrażenie, że temat trochę ucichł ostatnio.
0: No właśnie.
1: Na jakim etapie to jest?
0: Ucichł.
1: Było głośno, że opracowujecie jakiś plan, nagle to ucichło, więc na jakim etapie jest obecnie ta inwestycja?
0: Proszę się nie martwić, drodzy słuchacze. Ja

0: agresji, że to nieprawda, że mieszkańcy chcą Echoparku. No nie wiem skąd on to wziął. Wiem, że nie jest z Rzeszowa i może mniej czuje mieszkańców, ale ja jestem o tym głęboko przekonany i nie odpuszczę. I mówiąc na tym etapie, gdzie jesteśmy, więc walczył będę dalej. Na najbliższej sesji 7 lipca pojawi się kolejne dwie uchwały. O tak zwana uchwała powierzenia zadania spółce i dzierżawy terenu spółce, bo chcemy tymi dwoma uchwałami już uruchomić działania spółki. Czyli co mamy? Mamy teren, mamy projekt, można już zobaczyć na geoportalu
1: wizualizację,
0: w sensie jak jest wrysowany już aquapark, można zobaczyć wizualizację na naszych stronach. Mamy pozwolenie na budowę, co najważniejsze, mamy spółkę, więc teraz dwie uchwały o powierzeniu spółce zadań. Jak przejdą, to spółka rozpoczyna rozmowy z bankami na temat finansowania. No, mówiąc też szczerze, w tle my już je trochę prowadzimy z bankami. Mamy pierwsze deklaracje ze strony banków finansowania. Oczywiście, tak jak mówimy, spółka pożyczy pieniądze i weźmie kredyt na jego realizację. Spółka będzie spłacać. Oczywiście miasto będzie to w jakiś sposób gwarantować. Więc zostaje nam ostatni etap, żeby zrealizować nasze marzenie. Mamy jeden z najlepszych projektów w Europie. Mamy super teren, mamy dobre skomunikowanie. Pozostaje nam tylko dwie uchwały w lipcu. Patrzcie Państwo, także i Wasza redakcja, i rozliczajcie radnych, czy głosowali za, kto jest za, bo Wy macie dotarcie do wielu młodych mieszkańców Rzeszowa także, więc wspierajcie proszę też tą akcję i mówcie, co młodzi ludzie oczekują, bo ta presja jest potrzebna, żeby ci radni, którzy chcą zablokować, żeby im się to nie udało i żebyśmy mogli ruszyć. A został ostatni krok. Pozyskanie finansowania, na co mamy wstępne obietnice, no i realizacja. Zatem naprawdę jesteśmy blisko.
1: To gdybym pana dzisiaj poprosił o deklarację, kiedy ten akwapark finalnie powstanie, kiedy do niego wejdziemy, kiedy wejdziemy w jego mury, to jaka data?
0: Jeśli państwo radni przegłosują w lipcu tą uchwałę,
1: zakładamy, że
0: zagłosują, że przyjmą. W tym roku ogłosimy przetarg na realizację i zrealizujemy i zbudujemy w 2 lata. A więc załóżmy, że przetarg i wszystko będzie trwało jeszcze pół roku jego rozstrzygnięcie, a realizację będziemy mieć 2728. W 2028. 28-29 otwieramy.
1: Okej.
0: Okay. Także już można kąpielówki kupować.
1: Okej. Okay. Dobra, aula miejska, kolejny temat, tak. Bo to jest też kolejna duża inwestycja w naszym mieście. Projekt miał być jedną z najważniejszych inwestycji kulturalnych w centrum Rzeszowa, no ale zwycięzca konkursu architektonicznego wycofał się ostatnio z opracowania dokumentacji projektowej tej inwestycji. No i co teraz zrobicie?
0: Tak, wycofał się, żałuję, bo rzeczywiście komisja konkursowa wtedy przez SARP rekomendowana wskazała ten projekt. On był niezwykle nowatorski na współczesne czasy, odpowiadał współczesnemu budownictwu i szkoda, że projekt, no a może dlatego, że młody, może dlatego, że nie miał jeszcze doświadczenia, miał fajną wizję, ale chyba nie do końca wiedział, jak to na fakty przełożyć. Po 2 latach negocjacji i nawet obiecania z naszej strony, że trochę zwiększymy mu koszt tego projektowania, to się wycofał i szkoda, bardzo żałuję, no ale to niezależne od nas. Natomiast w tej chwili przed nami decyzja taka, czy rozmawiamy z kolejnym projektodawcą, który zajął 2. miejsce i to analizujemy w tej chwili i ofertę, i ten projekt, i sprawdzimy, poddamy ocenie społecznej, myślę.
1: Czyli jest możliwość, że druga osoba,
0: tak,
1: która była w kolejce w tym przetargu,
0: że wejdzie ze tamtego. Tak.
1: Czyli nie trzeba będzie ogłaszać nowego.
0: Być może nie będzie trzeba ogłaszać nowego. Ja osobiście, ale tu dyskutujemy jeszcze wewnątrz w ratuszu, ja jestem osobiście zwolennikiem tego, żeby nie ogłaszać nowego. Wiem, że Robert Kultys też chyba nie jest za tym, żeby był nowy, ale też część naszych urzędników uważa, że najlepiej, najtransparentniej byłby nowy. Wszystko zależy od tego, jak ocenimy drugą ofertę, czy jest realna i czy jest odpowiadająca naszym potrzebom.
1: No dobrze, to teraz przejdźmy do ogólnego podsumowania inwestycji, które udało się zrealizować w Rzeszowie w tym w pierwszym półroczu tego roku. Jakie najważniejsze inwestycje udało się zrealizować, a co jeszcze przed nami, panie prezydencie?
0: Najważniejsze, co otworzyliśmy, czyli drogi, połączenie Wieniawskiego z Armii Krajowej, plus te 2 rądka, co ostatnio. Widać już, jak istotnie inaczej ruch się rozkłada. Te osiedla na wschodzie Rzeszowa zyskały alternatywę i to jest znaczący postęp. Mamy otwartą Wisłokostradę, oczywiście największą w historii do tej pory naszą drogową inwestycję, która również uwalnia z kolei w części Rondo Pobitno. Za chwilę zresztą projektujemy bypassy na Pobitnym, a równolegle rozstrzygniemy w tym roku przetarg na już koncepcję drogi z Krasnego do Załęża, czyli północno-wschodniej obwodnicy

0: i ją będzie realizować Generalna Dyrekcja wspólnie z nami w najbliższych latach. A więc można powiedzieć, że łącząc to jeszcze z drogą krakowska-warszawska, o której wspomniałem, północ miasta mamy, jak ja to mówię, otrzepując ręce, załatwioną. I to jest duma w zasadzie, którą mogę w połowie tego roku ogłosić, choć część jeszcze rzeczy będzie się działa, bo przecież krakowska-warszawska jest w tej chwili, kończy się projekt, Strabag wygrał realizację tej drogi, składa projekt, a jednocześnie za chwilę koparki wjadą i już będziemy budować, no więc pewne rzeczy będą trwały, ale można powiedzieć, północ jest załatwiona. Natomiast przed nami południe i to jest najważniejsze zadanie w tej chwili i to jest duma. Jeśli chodzi o drugą dumę, mówiąc, co możemy powiedzieć w połowie tego roku, na pewno szkoły. Zawsze szkoły to jest mój konik taki numer dwa zawsze, bo to jest kwestia edukacji i przyszłości miasta. Oddaliśmy, jest wyremontowane trzecie liceum, w zasadzie skończone. Rozbudowa 21 tak długo czekała na rozbudowa szkół elektronicznych, bo potrzebujemy kadry fachowe dla naszego przemysłu. To są te, które oddaliśmy w tym roku, ale rozpoczęliśmy na przykład 9 liceum, potężną inwestycję, też już wyjątkową, bo z miejscem schronienia po raz pierwszy w historii najnowszej budujemy już takie rzeczy też w Rzeszowie i adaptujemy pod schrony, budujemy nowe, tam będzie nowe skrzydło zupełnie.
1: Dofinansowanie,
0: tak,
1: pewnie,
0: tu już dokładnie, ochrony ludności, obrony cywilnej, dokładnie. Już tu też pozyskaliśmy środki, więc tam będzie inwestycja za ponad 40 milionów, a to szkoła, liceum, w którym mamy międzynarodowe kształcenie, międzynarodową maturę również będzie na nowoczesnym poziomie. Więc edukacja to numer dwa. Numer trzy to na pewno stadion, jeszcze nie otwarty, ale w zasadzie gotowy i to jest perełka, myślę, że pokazaliśmy w ten sposób, że w Rzeszowie mogą takie obiekty powstawać i to jest na miarę dumy rzeszowian i to jest na pewno numer trzy i szereg innych sportowych, bo przecież mniejsze stadiony jak Budziwu nie tak dawno, ale
1: osiedlowe, tak?
0: Ale tak, ale budujemy teraz na Granicznej za chwilę fajne sztuczne boisko, oddaliśmy piękne boiska przy szkole podstawowej numer 23, przy 8 liceum niedawno, więc to są mniejsze, większe, średnie sportowe inwestycje i to bardzo cieszy i to spektrum się poszerza, no w roku miasta sportu, europejskiego miasta sportu, to jest istotne, żeby takie obiekty się pojawiały. I cóż, realizujemy potężną inwestycję związaną z rozbudową oczyszczalni ścieków, poprawą technologii oczyszczania, modernizacji ściekowych magistral i wodnych też, w ujęciu wody, modernizacja ujęcia wody. To wszystko po to, żeby mógł Rzeszów się rozwijać, czy żeby mógł przyjąć większą ilość wody, żeby nowe bloki, nowe miejsca pracy, nowe hale fabryczne miały dostęp do wody i mogły oddać ścieki, żeby być można było je przyjąć, przerobić, oczyścić i tak dalej. Dla kolejnych inwestycji w Rzeszowie niezwykle istotna rzecz, bo oczyszczanie ścieków już mieliśmy w zasadzie pełną. To jest ćwierć miliarda złotych na coś, co jest w ziemi, coś, czego może nie widać, ale niezwykle istotne dla przyszłości Rzeszowa.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę w studiu.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę i wakacyjnie pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia SK.
1: Dzięki.
0: Do zobaczenia.
2: SK Rzeszów News.
3: Cześć, witajcie. Z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
2: SK Rzeszów.
3: Więcej patroli na drogach, kontrole nad wodą i działania profilaktyczne w miejscach wypoczynku. Podkarpacka policja wchodzi w sezon wakacyjnej pełnej gotowości. Funkcjonariusze zapowiadają wzmożone kontrole kierowców, obecność w najpopularniejszych turystycznie regionach oraz działania edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. O najważniejszych wyzwaniach tegorocznego sezonu letniego mówi Piotr Wojtunik, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
4: Przed nami wakacje, czyli czas odpoczynku, czas podróży. Co się z tym wiąże? Większy ruch na drogach, większy ruch turystyczny w tych miejscowościach atrakcyjnych turystycznie. Dla policjantów, jak co roku, jest to czas wzmożonych działań, wytężonej pracy po to, aby na drogach Podkarpacia, aby właśnie tutaj na terenie naszego województwa zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, tak by ten okres upłynął bezpiecznie i spokojnie. My do tych działań, do zabezpieczenia letniego wypoczynku jesteśmy przygotowani. Do służby kierowanych będzie więcej patroli zarówno ruchu drogowego, jak i patroli prewencyjnych, a także służb operacyjnych. Codziennie na Podkarpaciu nad bezpieczeństwem będzie czuwać ponad 1000 funkcjonariuszy, którzy będą

0: Będą odwiedzać miejsca wskazane jako niebezpieczne, chociażby za pomocą krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa, ale także te, które my sami identyfikujemy jako miejsca niebezpieczne. To mogą być między innymi te rejony, gdzie będą odbywać się różnego rodzaju spotkania, imprezy masowe. To także tereny nad zalewami, akwenami, tam gdzie będzie bardzo dużo turystów. Dodatkowo do służby kierowanych będzie codziennie ponad 200 policjantów ruchu drogowego, bo jak wiemy, na drogach często przy wzmożonym ruchu jest niebezpiecznie, dochodzi do wypadków, do kolizji. Od początku roku na drogach Podkarpacia odnotowaliśmy blisko 400 wypadków, w których zginęło 21 osób, a 460 zostało rannych. Policjanci też kontrolują stan trzeźwości kierujących, bo ci kierujący nieodpowiedzialni również powodują zagrożenie. Jak dotąd funkcjonariusze wyeliminowali z ruchu ponad 1100 nietrzeźwych kierowców. Te działania będą kontynuowane w trakcie wakacji. Tradycyjnie jak każdego roku, w tym okresie wakacyjnym przez 2 miesiące funkcjonować będą sezonowe posterunki wodne. Łącznie na ten moment skierowanych zostało dodatkowo do zabezpieczenia tego sezonu 15 policjantów z oddziału prewencji policji w Rzeszowie. Wzmocnią oni obsadę komend w Sanoku, w Lesku i w Tarnobrzegu. Tam właśnie ci policjanci będą pełnić służbę, wykorzystując oczywiście adekwatny sprzęt do ukształtowania terenu. To m.in. samochody terenowe, ale także kłady oraz łodzie motorowe i nowo zakupione skutery wodne. W tym roku policjanci już mieli możliwość udzielania pomocy osobom na Jeziorze Solińskim. Końcem maja w wyniku silnego podmuchu wiatru przewróciła się żaglówka i policjanci jako pierwsi właśnie przy wykorzystaniu tego nowoczesnego sprzętu udzielali pomocy osobom, które znalazły się w wodzie. Funkcjonariusze w tym także okresie wakacyjnym będą także wspierać inne jednostki policji w zależności od potrzeb, od przewidywanego zagrożenia. Będą także kierowani do wsparcia komend miejskich i powiatowych w trakcie tych wakacji.
1: Teraz głos zabiera Paweł Grześ z podkarpackiej drogówki.
2: Jeżeli chodzi o pracę ruchu drogowego, to najbliższy weekend zaczynamy działaniami jednoślad. Bardzo ciekawe działania, bardzo dużo osób korzysta z jednośladów na terenie Podkarpacia, dużo osób jeździ, podróżuje, przemieszcza się przez nasz teren. No i oczywiście bardzo wielu motocyklistów, którzy też będą chcieli odwiedzić nasze piękne walory turystyczne. Dlatego pierwszy weekend, sobota, niedziela, będziemy tutaj w tym kierunku bardziej kontrolować, sprawdzać, pouczać, no i oczywiście rozmawiać z tymi wszystkimi, którzy będą przez nas kontrolowani. Praca ruchu drogowego to nieustanny wysiłek przez te najbliższe 2 miesiące. Będziemy tutaj też bardzo mocno działać w temacie stanu technicznego wszystkich pojazdów i zachęcam wszystkich do skorzystania z naszej strony internetowej, na której są zamieszczone już informacje w danym powiecie, gdzie można przeprowadzić taką kontrolę. I oczywiście tu też taka uwaga do wszystkich tych, którzy by chcieli zgłosić, żeby nie na ostatni moment zgłaszać, tylko stosunkowo wcześniej, 2-3 dni wcześniej, bo nie każdy powiat ma tylu policjantów, co jest tu na Rzeszowie i może to czasami graniczyć z jakimś problemem natury wysłania przez dyżurnego do innych czynności. Dlatego jest strona internetowa, proszę zaglądnąć na tą stronę, zobaczyć w danym powiecie, gdzie można po prostu wziąć i taką kontrolę przeprowadzić. Każda nasza rozmowa z kierującym będzie polegała na tym, że oprócz sprawdzenia stanu technicznego pojazdu, będziemy sprawdzać też stan trzeźwości tych kierujących, gdyż słyszymy, że te dane są bardzo takie zatrważające. Tych kierujących jest bardzo wielu, którzy korzystali z działania alkoholu. No i na pewno te wszystkie rzeczy związane z trzeźwością będą tutaj głównie od zawsze miały pierwszeństwo i będziemy się starać eliminować jak największą taką liczbę tych kierujących. I ostatnia rzecz, na którą należy zwrócić uwagę, to pamiętajmy również o zakazach, które będą obowiązywać tonażowe, czyli tu rozporządzenie ministra z 2007 roku odnośnie ograniczeń w ruchu i te wszystkie ograniczenia to już nasi kierujący znają, no ale przypomnijmy, że każdy piątek w godzinach od 18 do 22, sobota od 8 do 22 i niedziela 14-22, tak samo będziemy mieć te zakazy. Do nich należy się stosować. Nie ma jakichś większych problemów. Ci przewoźnicy wiedzą, znają te wszystkie swoje uprawnienia, więc tutaj naprawdę nie będzie jakiegokolwiek problemu. Natomiast przy weekendach też należy pamiętać, że po weekendach zawsze będzie ta kontrola stanu trzeźwości na drogę.

0: No i oczywiście ostatnie, na co trzeba zwrócić uwagę, to zmiany przepisów, które dotyczą tych młodych osób, powinny korzystać z kasków, mają obowiązki, żeby zakładać te kaski. Bezpieczeństwo na hulajnogach, na środkach transportu osobistego, na rowerach i na motocyklach, a również tych wszystkich, którzy jeszcze się nie zaznajomili ze zmianą przepisów dotyczących prędkości, zapraszamy do lektury prawa o ruchu drogowym. Czasami warto nawet w te upalne dni siąść, przeczytać, przypomnieć sobie, a my oczywiście na drodze dołożymy wszelkich starań, żeby można było bezpiecznie podróżować.
1: Na zakończenie Jerzy Osoliński z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
2: Działania podkarpackiej policji mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom letniego wypoczynku, to również działania profilaktyczne. 12 czerwca Komenda Główna Policji zainicjowała kolejną edycję ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej pod nazwą Kręcimy Bezpieczeństwo w Lecie. I podkarpacka policja włączyła się w te działania. I już w ostatnich tygodniach roku szkolnego policjanci spotykają się z uczniami, spotykają się z dziećmi, z młodzieżą, mówią o tym, jak bezpiecznie wypoczywać. Spotykam się również z absolwentami szkół, ze studentami, mówimy, na czym polega bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o zatrudnianie osób małoletnich, jak tutaj dochować starań, aby nie stać się ofiarą oszustów, którzy oferują nieuczciwe oferty pracy. W czasie wakacji policjanci będą kontrolować obozy wędrowne, obozy pod namiotami, wspólnie z innymi służbami. Będą spotykać się z uczestnikami półkolonii, kolonii, będą kierować swój przekaz do tych, którzy wypoczywają na wodach, na terenach przywodnych oraz w górach. Będą również prowadzić kontrolę miejsc gromadzenia się młodzieży, miejsc, gdzie podawany jest alkohol, gdzie może dochodzić do gromadzenia się grup młodzieży, która może mieć kontakt ze środkami odurzającymi, aby eliminować tego typu przypadki. Niezwykle ważne jest również to, abyśmy zabezpieczyli swój majątek, kiedy wyjeżdżamy na wakacje. Dlatego apelujemy, aby osoby wyjeżdżające, opuszczające swoje mieszkania, właściwie zabezpieczyły zarówno pod względem technicznym swoje domy, mieszkania, jak również porozmawiały z sąsiadami, z bliskimi, aby ktoś miał baczenie na nasz majątek, aby zwrócił uwagę, czy gdzieś osoby obce nie kręcą się wokół naszych drzwi, wokół naszych domów. Ważne jest również to, aby nie publikować może tak ad hoc relacji z naszych wakacji, z naszych wyjazdów, które są doskonałą wskazówką, czy też instrukcją dla osób, które mogą dokonać włamań czy kradzieży. I po prostu mówię wprost o tym, że nikogo nie ma w domu. Zachowamy więc roztropność, ostrożność zarówno w czasie wypoczynku, jak również mając na baczeniu nasze mieszkania, domy, nasz majątek.
3: SK Rzeszów.
1: Na Podkarpaciu mamy teraz czas bardzo wysokich temperatur, a wraz z nimi rośnie zagrożenie pożarami oraz liczba niebezpiecznych sytuacji nad wodą. Warto przypomnieć sobie podstawowe zasady bezpieczeństwa, które mogą uchronić zdrowie i życie. O tym, jak odpowiedzialnie zachować się podczas upałów i na co zwrócić szczególną uwagę, opowie teraz Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków.
4: Brak opadów i ekstremalnie wysoka temperatura powietrza powodują, iż wilgotność ściółki leśnej spada poniżej 10%. Dla porównania, kartka suchego papieru ma około 15% wilgotności. W takich warunkach ogień rozprzestrzenia się błyskawicznie. Wystarczy rzucony na trawę niedopałek, rozgrzany kolektor samochodu zaparkowanego na poboczu i może powstać ogromny pożar lasu. Pamiętajmy, rozpalanie ognisk i grillowanie jest surowo zabronione, poza miejscami specjalnie do tego wyznaczonymi przez leśników. Wyrzucenie niedopałka papierosa, na przykład z okna samochodu jadącego drogą przez las, może spowodować pożar. Obserwujmy mapy zagrożenia pożarowego w lasach publikowane na stronach internetowych Lasów Państwowych. Tam widać, które regiony są najbardziej zagrożone pożarami. Oprócz lasów problemem są pożary wysuszonych traw i nieużytków. Pożar suchej trawy rozprzestrzenia się z prędkością nawet kilkudziesięciu kilometrów na godzinę. Silny wiatr, wysoka temperatura sprawiają, że ogień błyskawicznie odcina drogę ucieczki. Upał przyciąga tysiące ludzi nad jeziora, rzeki i kąpieliska. Wraz z ratownikami wodnymi przypominamy o podstawowych zasadach, które ratują życie. Wybierajmy tylko strzeżone kąpieliska. Kąpiel w miejscach dzikich, na żwirowniach czy w rzekach o silnym nurcie to ogromne ryzyko. Miejsca te często mają zdradliwe, nieznane dno. Nigdy nie wchodź do wody po alkoholu. To wciąż główna przyczyna utonięć. Alkohol zaburza ocenę własnych możliwości i koordynację. Szok termiczny. Rozgrzane słońcem ciało w kontakcie z zimną wodą może zareagować szokiem termicznym, skurczem lub omdleniem. Wchodząc do akwenu, schładzaj się stopniowo. Pilnujmy nasze dzieciaki. Nad wodą wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do tragedii. Dzieci powinny być zawsze w zasięgu wzroku dorosłych. Pamiętajmy, aby pod żadnym pozorem nie zostawiać dzieci.

0: zamkniętych samochodach, nawet gdy wychodzimy na chwilę. Samochód rozgrzany do nawet 60 stopni stanowi śmiertelną pułapkę. Pamiętajmy także o naszych zwierzętach. Dbajmy o to, aby zawsze miały dostęp do czystej, świeżej wody. Zapewnijmy im cień. Sami w najbliższych dniach unikajmy bezpośredniego słońca w godzinach od 11 do 16. Pijmy dużo wody i reagujmy, gdy widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy.
1: SK Rzeszów.
2: O rezerwatach przyrody bez tajemnic. Czym są, jak powstają i na jakie typy się dzielą? Na te pytania odpowiedział dr Łukasz Lis, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w rozmowie z naszą reporterką Agnieszką Gazdą-Muła.
3: Rezerwat przyrody jest takim małym parkiem narodowym. Dlaczego małym? Ponieważ ustawa o ochronie przyrody, czyli ten akt, który mówi o formach ochrony przyrody, jakie mamy w naszym kraju, definiuje go jako taki obszar cenny przyrodniczo i tak naprawdę rozróżnia tylko je powierzchnią, ponieważ park narodowy, żeby parkiem narodowym taki obszar był, musi mieć przynajmniej 1000 hektarów. Natomiast rezerwat przyrody to są zazwyczaj obiekty dużo, dużo mniejsze. Natomiast jeżeli chodzi o reżim ochronny, czyli tą siłę ochrony, jaką posiadają te obiekty, to zarówno park narodowy, jak i rezerwat przyrody, to można postawić tutaj znak równości. Jeżeli chodzi o te obiekty, mają one na celu zachowanie w stanie, no właśnie, niezmienionym najlepiej dla przyszłych pokoleń takich cennych fragmentów ekosystemów, siedlisk chronionych gatunków roślin, zwierząt, generalnie czegoś, co jest taką przyrodniczą perełką. Tak by można było popatrzeć na te obiekty. Natomiast prawdą jest, że tutaj to kryterium powierzchni nie zawsze się odnosi do rezerwatów, bo w województwie podkarpackim mamy rezerwat Śliska Jasiołki, które zajmują 1500 hektarów, więc zgodnie z definicją ustawową można by było tam już powołać park narodowy. Tylko z tą różnicą, że park narodowy jest to obiekt, który ma dyrektora, administrację i tak dalej, całą administrację, która zarządza tym obiektem, natomiast rezerwat przyrody podlega regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, no w tym wypadku w Rzeszowie, to my sprawujemy pieczę.
4: Jakie są w takim razie dokładne kryteria powoływania takich rezerwatów przyrody?
3: Takim głównym kryterium to jest, ja przynajmniej tak określam, taka ponadprzeciętność, bo fajnie, gdyby to był taki teren, który wyróżnia się na tle otaczających, takie właśnie perełki przyrodnicze. Więc kryterium przede wszystkim jest to przyrodnicze, czyli powiedzmy jakiś cenny ekosystem, rzadki ekosystem, który stanowi przy okazji siedlisko rzadkich gatunków zwierząt, roślin czy grzybów. Ogólnie tworzymy rezerwaty przyrody oprócz tego, żeby zabezpieczyć te walory przyrodnicze dla nas, dla przyszłych pokoleń, ale też po to, żeby badać te procesy, które zachodzą, bo rezerwaty przyrody też służą nauce. Żeby po prostu wiedzieć o tej przyrodzie więcej. To są zazwyczaj miejsca, bo w większości rezerwatów przyrody jest stosowana ochrona ścisła, czyli polegająca na dosłownie nic nie robieniu, czyli taka forma konserwatorska. Przede wszystkim to są rezerwaty leśne.

0: Jest 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. 8-latka pogryziona przez psy w Sosnowcu. Dziewczynka w poważnym stanie trafiła do szpitala. Poszkodowany został również ojciec, który próbował zasłonić córkę. Do ataku doszło na terenie firmy, w której pracuje mężczyzna i który od dawna znał zwierzęta. Cała Polska z ostrzeżeniami przed upałem. Temperatura zbliży się do 40 stopni. Takiej pogody i w konsekwencji pożarów obawiają się leśnicy. Organizują dodatkowe patrole i zwracają się z apelem
1: o ostrożność. To oznacza, że nie rozpalamy ognisk, rezygnujemy z grilla, nie zapalamy tytoniu.
0: Mówiła Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. A sensacje mamy na piłkarskich mistrzostwach świata. Awans do fazy pucharowej wywalczyła debiutująca na turnieju reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka. Wystarczyły jej do tego 3 remisy, a wśród nich ten z wczoraj 0-0 z Arabią Saudyjską. To w grupie H, na której niespodziewanie grę zakończył Urugwaj.
2: Upał się rozkręca, ale my się nie damy, bo my też się rozkręcamy. To jest Radio SK, to jest pierwszy wakacyjny sobotni poranek. Jak to pięknie brzmi, żeby fajnie się jechało na wakacje.

upał się rozkręca, ale my się nie damy, bo my też się rozkręcamy. To jest Radio SK, to jest pierwszy wakacyjny sobotni poranek. Jak to pięknie brzmi, żeby fajnie się jechało na wakacje.

0: Katy Perry dodaje nam sił na ten upalny wakacyjny dzień. To jest Radio SK, to są wakacyjne hity na czasie, a temperatura nam rośnie już teraz w wielu miejscach ponad 30 stopni, a dzisiaj na zachodzie w cieniu może być ponad 40. I uwaga, w ten weekend może paść historyczny rekord gorąca w Polsce. Jak czytam, aktualnie wynosi 42 stopnie, także myślę, że jesteśmy w stanie to pobić. Także słuchajcie, jeszcze ważna sprawa, niech to wybrzmi. Według najnowszych doniesień naukowców, nieważne z jakiego kraju, nieważne z jakiego uniwersytetu, w taki upalny dzień jak dzisiaj, odkurzanie, mycie podłogi, ścieranie kurzy jest niezdrowe. Mamy to zakodowane, drogie kobiety? No właśnie, czy przez to zarośniemy brudem? Prawdopodobnie nie. Do weekendowego wakacyjnego odpoczynku za chwilę Teddy Swims w Radiu SK.
1: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
3: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska. No.

0: dostarczenie. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
5: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
6: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: I po reklamie.

0: Ale ulga. Numer dobry na ochłodę. Jonathan PZ i Liwka. To są hity na czasie na lato w Radiu SK. Przed chwilą powiedziałem, że w taki upał jak dzisiaj sprzątanie domu jest zdecydowanie niezdrowe. Lepiej sobie odpocząć i co ciekawe, Gosia się ze mną zgadza.
1: Krótko mówiąc, wszyscy się cieszą, bo bałagan się cieszy, że sobie trochę pożyje. Wiatrak się cieszy, że sobie trochę popatrzy. I ja się cieszę, że oni się cieszą. Buziaki.
0: I co w tym momencie mówią wszyscy faceci słuchający Radia SK?
2: To mi się podoba. O to chodzi.
3: A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja. Reklama. Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
8: Karkówka wieprzowa bez kości, tylko 17,99 za kilogram. Pieczarki, jedyne 9,99 za kilogram.
7: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
9: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Millennium Hall oraz Galeria Rzeszów w Rzeszowie.
13: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
14: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
15: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
16: Aloha lato! Wskakuj do parku wodnego w Krakowie. Czekają na ciebie baseny, zjeżdżalnie, zewnętrzna plaża z wodnym placem zabaw i mnóstwo rodzinnej zabawy dla małych i dużych. Nie musisz lecieć na drugi koniec świata. Hawajski klimat znajdziesz właśnie tutaj.

parku wodnego w Krakowie. Czekają na ciebie baseny, zjeżdżalnie, zewnętrzna plaża z wodnym placem zabaw i mnóstwo rodzinnej zabawy dla małych i dużych. Nie musisz lecieć na drugi koniec świata. Hawajski klimat znajdziesz właśnie tutaj.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Tylko od 10 do 12 lipca w Ustrzykach Dolnych aż 3 dni muzycznej uczty. Festiwal Granie bez granic. Pieszczady. Wydźwięk wolności. Zagrają m.in. Gromi, Renewsys, Szeptucha, Cheap Tobacco, a w finale Happy Set. Zapraszają burmistrz Ustrzyk Dolnych, starosta bieszczadzki, Stowarzyszenie Nowoczesne Bieszczady, Ustrzycki Dom Kultury oraz partner Województwo Podkarpackie. Ustrzyki Dolne 10-12 lipca. Bilety na biletyna.pl i UDK System Biletowy.pl.
2: I po reklamie.

0: możemy poczuć wolność, bo wakacje 2026 wystartowały. Bledka w Radiu SK to są letnie hity na czasie i wy też możecie tańczyć jak Bledka pod samą sceną na Polish Hip Hop Festiwalu. Najlepsze wakacyjne imprezki zaczynają się w SC i ja dla was teraz mam 4 zaproszenia właśnie na Polish Hip Hop Festiwal w Płocku. Od 2 do 4 lipca zagrają tam największe gwiazdy polskiego rapu, jak PZ, Malik Montana, Żabson, Young Leosia, Guzior, Kazbałagane, Young Iggy i wielu, wielu innych. I wy możecie być w centrum tego wszystkiego. Jeśli chcecie zgarnąć zaproszenia, no to dajcie znać dlaczego, po co wam to, czemu, przekonajcie mnie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, dlaczego chcecie zgarnąć zaproszenia na Polish Hip Hop Festival. Po 10 wysyłam tam kogoś z was.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jest naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
5: Nosem wkręca w Radiu SK.
6: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
8: Reklama.
9: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
11: O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka?
10: No, sam zobacz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
13: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych.

0: Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Przekraczasz, nie? Przebiegasz, otwierasz, zamykasz, trzaskasz, domykasz. Drzwi DRS salonu WEPA. Połączenie innowacyjnych, w tym także ekologicznych technologii, modnego wzornictwa, zachwycającej palety barw i funkcjonalnych rozwiązań. Drzwi DRE. Teraz w naszym salonie co trzecie skrzydło gratis. Dotyczy wybranych modeli. WEPA. Specjaliści od drzwi DRE. Sprawdź na wepa.pl i odwiedź nasz największy w Rzeszowie salon drzwi i podłóg przy ulicy Przemysłowej 5B.
4: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynny do świtu. Soda Pub.
11: I po reklamie.
12: Rzeszów na czasie.
13: Ja, Sarkis, Jasielski Dom Kultury na te wakacje ma dla was nową propozycję. Chodzi o sobotnie poranki w kinie JDK Syrena. W repertuarze znajdą się specjalne bloki filmów animowanych z kultowej serii Baśnie i Bajki Polskie. Wśród bohaterów pojawiają się m.in. Smok Wawelski, Złota Kaczka, Szepczyk Dratewka i inne postacie polskich legend i baśni. Przed seansem będą zajęcia plastyczne dla najmłodszych. Szczegółowe harmonogramy macie na stronie Jasielskiego Domu Kultury. 2 lipca w Rzeszowie rusza Puchar Świata w siatkówce plażowej. Czekać na was będą mecze najlepszych par kobiet i mężczyzn z całego świata, mecze z gwiazdami sportu, treningi, warsztaty dla dzieci, strefa animacji dla najmłodszych.
14: Jest 10:00, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Odpowie za usiłowanie zabójstwa 4 osób. 19-latek, który ranił nożem personel i pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju, usłyszał zarzut, grozi mu dożywocie. Mężczyzna był pod wpływem narkotyków. Podczas przesłuchania nie przyznał się do winy.
15: Nie był pacjentem tego oddziału. Nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby.
14: Mówił Jacek Rzeszowski z prokuratury w Jastrzębiu-Zdroju. Dla personelu szpitala planowane jest szkolenie z samoobrony. Kierowcy utrudnienia możecie dziś spotkać na Krajowej 12 na Lubelszczyźnie. W miejscowości Biskupice ruszył protest. Jego uczestnicy nie zgadzają się na budowę farmy wiatrowej i przechodzą przez przejście dla pieszych, blokując drogę. Ruszają wakacje, a wraz z nimi kontrolę obozów harcerskich, mówi Zbigniew Dyk, wiceszef Śląskich Strażaków.
16: Realizujemy próbne ewakuacje do wyznaczonych miejsc na wypadek, kiedy gwałtowne zjawiska pogodowe mogłyby powodować czy przynieść jakieś zagrożenie.
14: A w całym kraju harcerze planują w tym sezonie setki.

0: W harcerskich, mówi Zbigniew Dyk, wiceszef śląskich strażaków.
1: Realizujemy próbne ewakuacje do wyznaczonych miejsc na wypadek, kiedy gwałtowne zjawiska pogodowe mogłyby powodować czy przynieść jakieś zagrożenie.
0: A w całym kraju harcerze planują w tym sezonie setki.
2: Po festiwal zasypaliście mnie głosówkami na Messengerze, Adrian.
3: Cześć, Radio SK. Ja bym chętnie wyrwał się z żoną, zabrałbym ją w końcu na randkę, ale to by było mega przeżycie.
2: Najlepsze przeżycia zaczynają się w SC, przekonujcie mnie. Łukasz Zduńczyk, witajcie!

0: hit zawsze na czasie, Beyoncé. To są wakacje z Radio MSK. I na dobry początek wakacji mamy dla Was zaproszenia na najlepsze letnie imprezy. Tym razem 4 karnety na Polish Hip Hop Festival w Płocku. I teraz hello, mówię do Żanety. Cześć Żaneta.
1: Cześć, widocznie.
0: Powiedz mi, dlaczego ty tą psiapsi byś na ten Polish Hip Hop zabrała?
1: A no wiecie, czasem trzeba odpocząć od dzieci i mężów, prawda?
0: No, chwila przerwy od siebie nawzajem to zawsze dobrze w związku robi, prawda?
1: Dokładnie.
0: Ale to nie będą zazdrości.
1: Zdecydowanie tak.
0: Ale nie będą zazdrości?
1: Gdzie? Na pewno nie.
0: A z dziećmi sobie poradzą? Jesteś pewna, że to dobry pomysł?
1: Myślę, że tak, że zostawali sami.
0: Ale to wiesz, to 3 dni będą, to może lepiej do teściów zawieźć dzieci, czy coś w tym stylu.
1: No tak, myślę, że lepiej dzieci się zaopiekują niż mężowie, prawda?
0: To wszyscy będą zadowoleni. Mężowie będą mieli wolny czas, wy będziecie szaleć na imprezie.
1: Dokładnie,
0: a babcia
1: tak.
0: Myślę, że się też ucieszy, a wy zobaczycie na żywo. PZ-a, Malika Montanę, Żabsona, Young Igiego i wielu, wielu innych, ale Żaneta, Eska ci teraz zrobi psikusa.
1: O kurczę.
0: Bo ja mam nie 2, tylko 4 zaproszenia, więc facetów swoich też weźmiecie.
1: Jej, ale czad.
0: Lecicie na Polish Hip Hop Festival. Takie rzeczy tylko w Radiu Eska. Dobrej zabawy
1: super.
0: Wam życzę.
1: Dziękuję
0: Także
1: bardzo.
0: Już możesz faceta powiadomić, że dzieci jadą do babci, a wy wszyscy razem paczką znajomych lecicie na imprezkę. Trzymaj się, cześć.
1: Dzięki, hej.
2: Reklama. Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Gastorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket Energylandia.pl.
5: I po reklamie.

0: Ten numer jest na czasie już od dobrych kilku lat. Fastboy Topic w Radiu SK, a teraz gram kawałek, który dopiero będzie na czasie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo z nami poznajecie nowe hity, podrzucamy najlepsze nowości na lato, nie bierzemy wolnego. Wy z nami wiecie, co będzie na czasie w najbliższym czasie. I teraz naszą antenę przejmuje Wiktoria Kida, która już wie, jak zrobić hicior, jak podbić listy hitów w naszym kraju. Zrobiła

0: Velvet w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie i już wiadomo, gdzie aktualnie woda w Bałtyku jest najcieplejsza. 21,5 stopnia to aktualny wynik w Łebie, to jest numer 1 w Polsce, ale ogólnie prawie nad całym Bałtykiem teraz woda powyżej 20 stopni. To jest dobry wynik, śmiało można wskakiwać do wody, stopy wam nie odmarzną, a druga połówka wiadomo, niech zostanie pilnować rzeczy i może niech przy okazji kupi gotowaną kukurydzę, jeśli akurat ten pan będzie przechodził. A do plażowania wszystkim dokładam Italo Disco po krótkiej przerwie.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama. Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy, Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
6: Przekraczasz je, przebiegasz, otwierasz, zamykasz, trzaskasz, domykasz. Drzwi DRS salonu WEPA. Połączenie innowacyjnych, w tym także ekologicznych technologii, modnego wzornictwa, zachwycającej palety barw i funkcjonalnych rozwiązań. Drzwi DRE. Teraz w naszym salonie co trzecie skrzydło gratis. Dotyczy wybranych modeli. WEPA. Specjaliści od drzwi DRE. Sprawdź na wepa.pl i odwiedź nasz największy w Rzeszowie salon drzwi i podłóg przy ulicy Przemysłowej 5B.
7: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
8: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
7: Oraz bekonu i syropu klonowego.
8: Trudno wskazać faworyta.
7: Spróbuj, może tobie się uda.
8: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
9: Kto zwalcza ból? Kto?
10: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
14: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
15: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.

0: niedzieli z kartą Moja Biedronka wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł.
4: MediaMarkt. I po reklamie.
5: SK.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran w Radiu SK. I to jest wakacyjny odpoczynek z hitami na czasie. A teraz słuchajcie, mamy zawodowca na pokładzie. Rafał chciał wam coś sprzedać, skoro się wakacje zaczęły.
1: Hej, ty tam za parawanem, kupisz kolbę, będziesz panem. Miałem babkę, chorowała, zjadła kolbę, wyzdrowiała. Nawet ksiądz i zakonnica moją kolbą się zachwyca. Tak się sprzedawało kukurydzę 25 lat temu na polskim morzem w Świnoujściu. Pozdrawiam ze Świnoujścia, zapraszam wszystkich na plażę.
0: Zawodowie, słuchajcie, to jest dobry marketing. Jakby telemarketerzy od fotowoltaiki takimi rymami rzucali, to wszyscy byśmy kupowali. Czy ktoś chciałby przebić Rafała w tych rymowankach o kolbie kukurydzy? Śmiało możecie nagrać głosówkę na Messengerze Eski.

0: Reklama.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Uwaga! Lato wchodzi na pełnej prędkości. Walizka pusta? Szafa woła o pomoc. Plany już są. Spokojnie. Outlet Grafika ma na to sposób. Letnie wyprzedaże wystartowały. Moda na urlop, na plażę, na miasto, na spontaniczny wyjazd. Rabaty nawet do 70%. Wpadasz, wybierasz, wychodzisz gotowy na lato. Outlet Grafika Rzeszów. Letnie wyprzedaże, czas zacząć.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
6: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99.

0: rabatkowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
2: Będę był to al ristorante.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
5: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Millennium Hall oraz Galeria Rzeszów w Rzeszowie.
6: To będzie ostatnia reklama.

0: i po reklamie.
1: Jest 11:00, to czas na Jaska News. Marcin Procki, zapraszam. Obywatel Ukrainy zatrzymany za groźby wobec polskiego prezydenta. Mężczyznę zatrzymali policjanci z Zielonej Góry. 36-latek na jednym z kanałów internetowych miał kierować groźby pod adresem Karola Nawrockiego. Zatrzymany zostanie dziś doprowadzony do prokuratury. Kilkaset osób zostało ewakuowanych za koła parku we Wrocławiu. Na terenie obiektu doszło do zwarcia elektrycznego i sporego zadymienia.
2: Było zwarcie elektryczne w piecu pod halodarium, czyli pod takim pokojem saunowym o obniżonej temperaturze. Trwa oddymianie tej części rekreacyjnej.
1: Mówi nam Wojciech Kerber, rzecznik akwaparku Wrocław. Jeszcze przez co najmniej godzinę obiekt będzie zamknięty. Na termometrach dziś blisko 40 stopni. Ekstremalne upały dotarły do Polski. Prawie w całym kraju alerty najwyższego 3 stopnia od synoptyków, a w wielu miastach uruchomiono kurtyny wodne.
3: Wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo tak to się da schłodzić jakoś.
4: Przyjemnie, chłodniej od wody.
1: A PKP Intercity w związku z falą upałów umożliwia bezpłatny zwrot biletów na przejazdy w czerwcu.
5: A teraz padnie jedno zdanie na antenie Radia SK, przy którym wszyscy poczujemy się jak na bałtyckiej plaży.
6: Cześć SK, nie wiem czy pamiętacie, dla mnie zawsze w sercu zostanie bułki słodkie jak odzianki.
5: I orzeszki w karmelu. Jak się człowiek słodką bułką nie ukleił, to wyjście na plażę było niezaliczone. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No i te pyszne zapiekanki z bułki przy plaży. I hity na czasie z Radia SK. Ja w tej sprawie. Jest 11:02.

0: Dobre wakacyjne granie. Tylko na antenie Radia SK to Another, a na eskowym Messengerze pojawiła się wakacyjna głosówka od Adiego. Halo Adi.
1: Teraz cała Polska ciemno już. Aha, okej. Okay.
0: Dobrze, Adi, dziękujemy bardzo.
1: Ciemno już.
0: Dziękujemy bardzo za tę głosówkę. Już naprawdę nie trzeba. Stop, Adi. Dziękujemy bardzo, Adi. No słuchajcie, czasami tak jest, że hity na czasie w Radiu SK tak wejdą do głowy, że ciężko przestać nucić. A ja mam dla nas wszystkich radę, jak przetrwać upalne dni. Eksperci radzą: kąpmy się w ciepłej wodzie i pijmy ciepłą herbatę. Serio, słuchajcie. Bo to jest tak, jeżeli wykąpiemy się w zimnej wodzie i wypijemy coś zimnego, to dla organizmu to jest znak, że ej, jest zimno, muszę zacząć się dogrzewać. A jeżeli jest nam gorąco i wykąpiemy się jeszcze w gorącej wodzie, to wtedy organizm mocniej się chłodzi i wtedy jest nam przyjemnie. Znaczy wiecie, z niczym przesadzać nie można. Ciepłych kapci i podkocy, kto bym jednak nie wskakiwał, to sobie na jesień zostawimy. Radio
2: SK. Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: My też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: Numer skrojony na wakacyjne podróże. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK, a teraz na playlistę wskakuje kolejny wakacyjny hicior.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No pewnie, że tak. W Radiu SK macie najlepszy zestaw hitów na wakacje. I teraz naszą antenę przejmuje... Pan, który zawsze sam się przedstawia, Jason Derulo, ma dla nas chyba najbardziej wakacyjny hicior, jaki w ostatnim czasie powstał. Numer, który podbija media społecznościowe. A skoro wszystkie hity zaczynają się w SC, to my też go gramy. DJ Godza, Jason Derulo, Michiko, już teraz. To numer, który brzmi jak egzotyczne wakacje pod palmami. I tak, w tym hicie też Jason Derulo sam się wam przedstawi. To jest SK.

0: i jedziemy razem na wakacje i bujamy się z hitem zawsze na czasie. Timbaland i Nelly Furtado w Radiu SK. Kasia melduje, że jest właśnie na wakacjach, że wyjechała eskowym kamperem na Mazury. Nie wiem, czy ją usłyszycie, bo ona chyba teraz nurkuje.
1: Ta kamperka parkowana na mazurskich jeziorach, a my od rana korzystamy ze słonecznej pogody i ciepłej wody. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Wy też tak możecie korzystać z życia, nie płacąc nic, bo wy zabieracie eskowy dom na kółkach zatankowany pod korek. A już w czwartek tego eskowego kampera podstawimy wam osobiście pod sam dom, a potem zrobicie z nim, co będziecie chcieli. Możecie jechać na Mazury, w góry, nad morze albo na wieś. Zgłoszenia tylko w eskowej aplikacji na smartfony i zgłoszenia są darmowe.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.

0: mieszkanie kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
2: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.

0: niskie ceny.
1: Bieszczady smakują najlepiej latem. Najpierw ruszaj na szlak z wypożyczalnią rowerów elektrycznych Bieszczadowe e-bike i odkryj koronę Ustrzyckich Gór na dwóch kółkach. Rowerową przygodę rozpoczniesz, rezerwując rower online na stronie wypozyczalniarowerowbieszczady.pl. A po aktywnym dniu czas na ochłodę. Odwiedź pracownię lodów rzemieślniczych Niedźwiadek przy ulicy Bełskiej 4 w Ustrzykach Dolnych i spróbuj lodów z serca Bieszczad. Bieszczadowe e-bike i lody z serca Bieszczad Niedźwiadek. Twój przepis na udane wakacje w Bieszczadach.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: I po reklamie.

0: ale to jest upalny, egzotyczny hicior. Tak wam gra Radio SK. Numer, który idealnie pasuje do temperatury, którą aktualnie mamy. Taki nastrój, tylko z hitami na czasie. No a komuś ostatnio, słuchajcie, ta temperatura mocno skoczyła. Ktoś wygrał nagrodę główną w europejskiej kumulacji. 260 milionów złotych. Jedno jest pewne, ta osoba w wakacje będzie mogła codziennie jeść rybę nad Bałtykiem, w knajpce przy głównym deptaku i nie patrzeć na cenę. Radio SK.
1: SK. SK. Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.

0: konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No, sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
8: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
7: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
9: Sali się nie poddają!
10: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
7: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
11: Ogień zszedł z boczem góry.
7: Awatar, ogień i popiół.
10: Stajemy do walki!
7: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Afidea Rzeszów oferuje odpłatne badania rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej. Więcej informacji na stronie afidea.pl.
13: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W tę sobotę i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
16: Już dziś w delikatesach Piotruś Pan super ceny.
17: Kawa mielona Prima 250 gramów, tylko 13,99 za opakowanie. Mleko łaciate 3,2% 1 litr, jedyne złoty 99 przy zakupie 6 sztuk.
16: Delikatesy Piotruś Pan, bajkowo niskie ceny.
18: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
19: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik.

0: są otwarte.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Aloha lato! Wskakuj do parku wodnego w Krakowie. Czekają na ciebie baseny, zjeżdżalnie, zewnętrzna plaża z wodnym placem zabaw i mnóstwo rodzinnej zabawy dla małych i dużych. Nie musisz lecieć na drugi koniec świata. Hawajski klimat znajdziesz właśnie tutaj. Kup bilet na www.parkwodny.pl. Zostajesz w Krakowie na dłużej? Zarezerwuj pobyt w hotelu Swing tuż obok parku wodnego na www.hotelswing.pl.
3: I po reklamie.
4: Rzeszów na czasie.
5: Michał Userkis. Trwa festiwal Wschód Kultury, Europejski Stadion Kultury. Za nami koncert główny i koncert kolektywów, ale sporo będzie się też działo dziś, chociażby w Fosie Zamku Lubomirskich. Będą warsztaty dla całych rodzin, strefa gastro, koncerty czy silent disco.
6: Warto być częścią tych wydarzeń i warto być w środku Europejskiego Stadionu Kultury, gdyż pozostawia on po sobie niezapomniane emocje, nowe kolaboracje, nowe znajomości, nowych przyjaciół i oczywiście chęć tego, żeby uczestniczyć w kolejnych wydarzeniach. Jak ktoś raz spróbuje, na pewno myśli już o kolejnych edycjach.
5: Mówił Marcin Dziedzic, dyrektor Estrady Rzeszowskiej. A jeśli chcecie wiedzieć więcej o dzisiejszych i jutrzejszych atrakcjach, no to zaglądajcie na oficjalną stronę Estrady Rzeszowskiej.
7: Na zegarach 12 to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Obława na nożownika w Małopolsce. W miejscowości Łękawica mężczyzna zaatakował innego mężczyznę podczas domowej awantury. Ranny trafił do szpitala, napastnik uciekł do lasu. Policja prowadzi teraz w okolicy poszukiwania. Upały mogą być bardzo groźne dla zdrowia, ostrzegają lekarze. Dziś w całym kraju wyraźnie powyżej 30 stopni. Z powodu wysokiej temperatury może dojść na przykład do omdlenia. Jak wtedy pomóc?
8: Przede wszystkim musimy zmierzyć ciśnienie i szybko tą osobę nawodnić. Jeżeli ten stan natomiast omdlenia się powtarza, po prostu musimy się zwrócić do po prostu pomocy kwalifikowanej.
7: Podpowiadał Jarosław Kosior, kardiolog z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. A przybywa chętnych na wyjazd w góry, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
9: Każdym kolejnym tygodniem obłożenie coraz wyższe, czyli z około 40% przez pierwsze 2 tygodnie.
7: A jeszcze więcej rezerwacji pojawia się od połowy lipca.
10: I jak tam, dajecie jakoś radę w tym upale? Na zachodzie kraju temperatura już do 35 dobija. No to dawajcie znać, jak radzicie sobie z tymi upałami, co robicie w ten upalny dzień. Taki klasyczny smażing, czy jednak daliście się namówić żonie, mężowi albo szefowi, żeby się zabrać za jakąś pracę? Czekam na głosówki na Messengerze. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Wielka trójka. Macklemore, Ryan Lewis i Ray Dalton w Radiu SK. Gramy hity na czasie. Co robicie w tym upale? Nagrywacie głosówki w tej sprawie. No i słuchajcie, mamy pozdrowienia od góralki Kasi.
1: Cześć Radio SK. Chciałam tylko powiedzieć, że leżę na materacu w baseniku. Chłodzę się w ten gorący dzień. Mam leżaczek, mam lemoniadę, mam piękny widok na góry.
0: Królowa.
1: I to wszystko za darmo. Zakopane się kłania.
0: Nie dość, że widok na góry za darmo, to jeszcze tam słychać, że mąż z kosiarą po podwórku zasuwa. Uznajmy, że to jest taka współpraca barterowa za jutrzejszy niedzielny obiad w twoim wykonaniu. Radio
2: SK. Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert dalej
3: masz. You ready?
4: Tylko w Disney Plus.
5: Every second counts, baby.
4: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
6: Restaurant is flooded.
4: To już ostatnia szansa.
7: I am selling the building.
4: By uratować to miejsce.
8: We have each other and nothing left to lose.
4: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
10: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
11: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
12: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
13: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
14: Kia. Movement that inspires.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie.

0: Aria Zawiałow i tak Hemingway w Radiu SK. Upał jest, ale lenistwa nie ma. Jeśli myślicie, że przy takiej wysokiej temperaturze nic się konkretnego nie da zrobić, no to wtedy wchodzi Weronika i mówi: potrzymajcie mi garnek.
1: U mnie zakupy zrobione, ciasto na urodziny brata upieczone, ziemniaki już naskrobane, schabowe utłuczone, fasolka do obiadu się obiera, truskawki na deser zrobione, woda w basenie nagrzewa.
0: A, czyli skoro wszystko zrobione, no to myślę, że mąż już może wychodzić z ukrycia.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
9: Karkówka wieprzowa bez kości, tylko 17,99 za kilogram. Pieczarki, jedyne 9,99 za kilogram.
8: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.

Tylko od 10 do 12 lipca w Ustrzykach Dolnych aż 3 dni muzycznej uczty. Festiwal Granie bez granic. Pieszczady. Wydźwięk wolności. Zagrają m.in. Gromi, Renewsys, Szeptucha, Cheap Tobacco, a w finale Happy Set. Zapraszają burmistrz Ustrzyk Dolnych, starosta bieszczadzki, Stowarzyszenie Nowoczesne Bieszczady, Ustrzycki Dom Kultury oraz partner Województwo Podkarpackie. Ustrzyki Dolne 10-12 lipca. Bilety na biletyna.pl i UDK.

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Bieszczady smakują najlepiej latem. Najpierw ruszaj na szlak z wypożyczalnią rowerów elektrycznych Bieszczadowe e-bike i odkryj koronę Ustrzyckich Gór na dwóch kółkach. Rowerową przygodę rozpoczniesz, rezerwując rower online na stronie wypozyczalniarowerowbieszczady.pl. A po aktywnym dniu czas na ochłodę. Odwiedź pracownię lodów rzemieślniczych Niedźwiadek przy ulicy Bełskiej 4 w Ustrzykach Dolnych i spróbuj lodów z serca Bieszczad. Bieszczadowe e-bike i lody z serca Bieszczad Niedźwiadek. Twój przepis na udane wakacje w Bieszczadach.
2: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
3: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
2: Wspaniale się to ogląda.
3: A jak smakuje?
2: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
5: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach. Bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia, miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Sponsor główny Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
9: I po reklamie.

0: Ale Farben w Radiu SK, a my jesteśmy od tego, żeby grać wam właśnie takie hity na czasie, przy których możecie odpoczywać w wakacje.
1: Ach, Matyku, czy on się chce odpoczywać? Dzień dobry!
0: A od czego jest Sławek Peszko w reprezentacji Polski? A raczej był, posłuchajcie.
2: W reprezentacji Polski każdy miał swoją rolę. Ja głównie odpowiadałem za...
0: No za co odpowiadał Sławek Peszko? Jeżeli macie jakiś pomysł, wpadajcie na sk.pl.
1: A mogę ja powiedzieć?
0: Nie, bo ty pewnie wiesz, zgadniesz i będzie po zabawie. Wpadajcie na sk.pl, tam za darmo się zgłaszacie, bo my zbieramy drużynę, która 4 lipca zagra w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym, a nagroda główna... Oglądanie meczu ze Sławkiem Peszko i 10 tysięcy złotych. Ale słuchaj, Matis, a propos hitów na czasie, dawaj. Prośba od Kuby się pojawiła.
3: Hej, Eska, hej. Jest taki temat. Ty masz to dzisiaj, będzie na antenie?
0: Mati, weź byś załatwił.
1: Słuchaj, no nie ma problemu, załatwimy to, zagramy. Oczywiście, że dla ciebie to zrobimy zawsze.
0: Takie 100%. Rzeczy tylko w Radiu SK. Po 13 ty masz na pewno się pojawić.
4: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
5: czy 100 metrów od sceny.
4: Festiwale mają swój wyjątek.

0: na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
5: Dostaniesz coś za świadectwo?
6: No raczej! Rabat od Media Expert!
5: Wow, też chcę!
6: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
5: Mega!
7: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat! Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia, miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Sponsor główny Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
9: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
10: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej. Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
11: Hyundai Globcars. Krosno-Podkarpacka 30. globcars.hyundai.pl.
12: Afidea Rzeszów oferuje odpłatne badania rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej. Więcej informacji na stronie afidea.pl.
13: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
14: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
15: Zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
14: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
15: Ach tak? To ja ci pokażę.

0: może jeszcze nasze nowe rolety. O!
1: Odwiedź Salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na Twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli Tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje Ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
4: I po reklamie.
5: Jest 13, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Nożownik z Małopolski zatrzymany rano w Łękawicy w gminie Stryszów. Młody mężczyzna w czasie domowej awantury zaatakował 48-latka. Po ataku uciekł do pobliskiego lasu. Ranny mężczyzna został zabrany do szpitala. Po kilku godzinach obławy policjanci zatrzymali napastnika. W akcję zaangażowano policyjne drony, śmigłowiec i psy tropiące. A w prokuraturze w Zielonej Górze trwa właśnie przesłuchanie 36-letniego obywatela Ukrainy. Został zatrzymany za grożenie w internecie śmiercią prezydentowi.
6: Po otrzymaniu informacji o opublikowanych treściach policjanci natychmiast przystąpili do działań.
5: Powiedziała nam Anna Baran z policji.

0: zatrzymany za grożenie w internecie śmiercią prezydentowi.
1: Po otrzymaniu informacji o opublikowanych treściach policjanci natychmiast przystąpili do działań.
0: Powiedziała nam Anna Baran z

0: to najcieplejsze w tej chwili miejsce w Polsce. Gorąco też u naszych sąsiadów. Na upały zareagowały na przykład słowackie koleje. Od dziś pociągi na Słowacji zmniejszają prędkość do 80 km na godzinę, a to może doprowadzić do opóźnień pociągów, w tym tych jadących do i z Polski.
1: Łukasz, ja wiem, że jest bardzo gorąco, ale możesz już stąd iść, naprawdę.
2: Ja zostanę, bo to jest klimatyzowane pomieszczenie. Ja się stąd nie ruszam, nie ma opcji.
1: Łukasz zostaje, słuchajcie, bo bardzo mu się podobają hity, które zagram. Tiesto, Jonas Blue, Rita Ora, Ritual, Mati Puczyło, cześć.

0: 16 minut po 13. A to wszystko jedno wideo w Radiu SK, chociaż mając do wyboru teraz być na zewnątrz albo w pomieszczeniu, to wcale nie jest mi wszystko jedno. Jak dzisiaj sobie radzicie? Jak spędzacie dzisiaj czas? Jutro niedziela handlowa, więc wiem, że spora część Polaków będzie ukrywać się przed upałami, no właśnie w sklepach, w galeriach i tak dalej. O tym bardziej, że to właśnie jutro ma być najcieplej. Dajcie znać głosówkami na eskowym messengerze, jak dzisiaj u was, jak sobie radzicie. A jeżeli chcecie się schłodzić w wodzie, w Bałtyku na przykład, to sprawdziłem dla was temperaturę wody. W Łebie jest najcieplejsza, co wcale nie znaczy, że jest bardzo ciepła. 24 stopnie nawet, chociaż jak na Bałtyk to całkiem nieźle. Ale jeżeli to jest dla was za dużo, to 20 jest w Gdyni. Radio SK. Thomas Gray, Rumors, to już za chwilę w SC.
1: Reklama.
2: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
3: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
2: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
3: O, i to lubię najbardziej.
4: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę, wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
6: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.

0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
5: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: I po reklamie.

0: Tovlo i Habits. I 25 minut do 14. Sprawdzam, gdzie dzisiaj się ukrywacie, jak znosicie te upały. No w końcu ciepła to na pewno teraz nam nie brakuje. Dla mnie już nawet brak pościeli to było za dużo. I tak było mi za gorąco w nocy i miałem problemy ze snem. Czy wy też tak macie? Kiedy jest tak bardzo gorąco? Coś mi mówi, że nie jestem w tym sam. Sprawdzam, jak u was. Wysyłacie w tej sprawie głosówki na Messengerze do Radia SK. Justyna się nagrała.
1: Ja ukrywam się dzisiaj w kuchni. Robię pierożki z jagodami.
0: Wow! No nie wiem, czy pierożki akurat chłodzą bardzo, ale nic by mi nie zabroniło tego, aby je spróbować. Super to brzmi. Łukasz też się nagrał.
2: Cześć SK. My dzisiaj się prażymy. Naprawdę jest gorąco. Jest mega gorąco. I wskakujemy do zimnej wody po to, żeby się schłodzić.
0: Ach, Łukasz, jak ja ci zazdroszczę.
3: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Zack

0: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynne do świtu. Soda Pub.
1: Czy złotówka to dużo? Większość nawet nie zwraca na nią uwagi, ale u nas w Blue jest ona warta znacznie więcej. Tylko tyle kosztuje Cię projekt Twojej nowej wymarzonej łazienki. Przygotujemy ją dla Ciebie z uśmiechem w Blue. Ogromny wybór asortymentu, wyjątkową dostępność oraz najlepsze ceny dorzucamy w gratisie. Łazienki Blue. Rzeszów.

Wyrzutka to dużo? Większość nawet nie zwraca na nią uwagi, ale u nas w Blue jest ona warta znacznie więcej. Tylko tyle kosztuje Cię projekt Twojej nowej wymarzonej łazienki. Przygotujemy ją dla Ciebie z uśmiechem w Blue. Ogromny wybór asortymentu, wyjątkową dostępność oraz najlepsze ceny dorzucamy w gratisie. Łazienki Blue. Rzeszów.

0: farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki do pochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemica Farmaceutica SPA.
1: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia: miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Sponsor główny: Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.

0: Prolanie. Kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy Twoją przyszłość. www.prolancu.com. W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marché za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

0: Ten hit pasuje idealnie do takiej spokojnej jazdy gdzieś na wakacje. W jakieś bardzo przyjemne miejsce. Na przykład na Mazury. No, dokładnie tak zrobiła Kasia, która naszym eskowym kamperem ze swoją ekipą pojechała na Mazury. Mamy nadzieję, że Kasia i jej przyjaciółki mają teraz naprawdę piękny czas gdzieś nad jeziorem. No, jeżeli zobaczycie gdzieś eskowego kampera po drodze, to machajcie koniecznie, to jest Kasia i jej ekipa. No, a potem machajcie też, żeby pobrać apkę Radia Eska. Koniecznie to zróbcie, no bo nasza eskowa ekipa już w czwartek zawiezie kamper do kolejnej osoby. Zatankowany, pod koreczek. No i to możecie być wy, możemy zawieźć właśnie to, ten dom na kółkach prosto do was, pod wasz dom. Jeżeli tylko chcecie, to pobierzcie aplikację Radia SK za darmo i tam możecie się zgłosić. I już możecie myśleć o tym, dokąd byście pojechali.
1: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja. SSK dowozi kampera.
4: Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama. RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.

0: www.eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
1: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199.

0: Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Aloha lato! Wskakuj do parku wodnego w Krakowie. Czekają na ciebie baseny, zjeżdżalnie, zewnętrzna plaża z wodnym placem zabaw i mnóstwo rodzinnej zabawy dla małych i dużych. Nie musisz lecieć na drugi koniec świata. Hawajski klimat znajdziesz właśnie tutaj. Kup bilet na www.parkwodny.pl. Zostajesz w Krakowie na dłużej? Zarezerwuj pobyt w hotelu Swing tuż obok parku wodnego na www.hotelswing.pl.
4: Uwaga! Lato wchodzi na pełnej prędkości. Walizka pusta? Szafa woła o pomoc. Plany już są. Spokojnie. Outlet Grafika ma na to sposób. Letnie wyprzedaże wystartowały. Moda na urlop, na plażę, na miasto, na spontaniczny wyjazd. Rabaty nawet do 70%. Wpadasz, wybierasz, wychodzisz gotowy na lato. Outlet Grafika Rzeszów. Letnie wyprzedaże, czas zacząć.
5: IFACH Auto zaprasza. U nas znajdziesz największy wybór samochodów na Podkarpaciu i na każdą kieszeń. Do tego własny serwis, dzięki któremu gwarantujemy pomoc w każdej sytuacji. IFACH Auto. Z nami spełnisz motoryzacyjne marzenia, bo możemy sprowadzić dla ciebie dowolne auto z Europy czy USA. A twój stary samochód? Spokojnie. Odkupimy. IFACH Auto. Kraczkowa 1440. IFACHAuto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.

0: i po reklamie. Rzeszów na czasie.
1: Michał Serkis, to propozycja dla wszystkich fanów filmów na wielkim ekranie. Rzeszowski Dom Kultury Filia Baranówka organizuje kino pod chmurką, a to w ramach Dni Osiedla. Na wielkim ekranie czekać na Was będzie animacja Zwierzaki na Zakręcie. Start dziś około 21:00 na terenie zielonym przy ulicy Starzyńskiego na osiedlu Baranówka w Rzeszowie. Organizatorzy zapewniają strefę z leżakami. Wejdziecie za darmo. Dziś możecie też zaglądać na plac przed Domem Kultury na Rzeszowskim Budziwoju. Tam sporo atrakcji dla całych rodzin. Są na przykład występy artystyczne, stoisko gastro, folk show i zabawa taneczna. A jeśli chcecie wiedzieć więcej, to szczegóły sprawdźcie na stronie Rzeszowskiego Ratusza.
2: Jest 14, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wypadek z udziałem wojskowej ciężarówki w pobliżu Dobrego Miasta w Warmińsko-Mazurskiem. Pojazd uderzył w drzewo, rannych zostało dwóch żołnierzy. Jednego z nich do szpitala zabrał śmigłowiec ratunkowy. A w zachodniopomorskim spory ruch na trasach prowadzących nad morze. Korek na szóstce na wysokości Szczecina w stronę Świnoujścia ma około 10 km. Z kolei po wypadku na S3 w pobliżu Goleniowa zamknięta jest jezdnia w kierunku Szczecina. Wyznaczono tam objazdy. A dziś w nocy poznamy ostatnie rozstrzygnięcia fazy grupowej piłkarskich mistrzostw świata. Do rozegrania zostały jeszcze spotkania w grupach J, K i L. W tej ostatniej Panama zmierzy się z Anglią, a Chorwacja z Ganą. Początek tych spotkań o 23:00. Z kolei o 1:30 w nocy ruszą pojedynki w grupie K, a w niej ciekawy mecz, bo pewna awansu Kolumbia zagra z Portugalią.
3: 36, 37, 38.

0: 8, 39, 40. Że temperatura? Nie, ja liczę, ile szklanek wody już dzisiaj w siebie wlałem. I wy też powinniście. Męskie granie orkiestra 2026. Nareszcie, tak zaczynamy. Matifu Czyło, to są hity na czasie. Cześć!
1: Ja się z

Daj, daj, szklankę wody. Bo jest bardzo gorąco, 14 minut po 14 to jest SK i trzeba powiedzieć, że Shakira w mundialowych piosenkach radzi sobie doskonale, a to oficjalna piosenka tegorocznego mundialu. Shakira, Burna Boy i Die Die. A pamiętacie jeszcze Waka Waka? To była z kolei piosenka mundialu w 2010. Mundial jest daleko, dodatkowo w bardzo szalonych godzinach, a ja mam opcję bliżej, ale letnią i to z bardzo dobrą zabawą. W przyszłym tygodniu, słuchajcie, rusza Polish Hip Hop Festival, czyli wielkie światowe, wielkie rapowe święto w Płocku. Światowe

0: Na scenie m.in. PZ, Malik Montana, Żabson, Jan Leosia, Kas Bałagane, Jan Gigi i mogę tak jeszcze wymieniać długo, a pod sceną to możecie być wy. Naprawdę. Mam do oddania 4 zaproszenia na całą tę imprezę, na wszystkie jej dni, na wszystkie jej koncerty. No to pytanie tylko, kto chce wybrać się na Polish Hip Hop Festival do Płocka? Przekonajcie mnie głosówkami na eskowym Messengerze. Powiedzcie mi tylko, dlaczego to wy. Taki bilet, a nawet bilety powinniście dostać. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Ale mi gorąco, Barbara.
4: Mnie też, Marian.
3: To co, klima?
4: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
3: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
4: No przecież.
3: No.
5: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej, tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

Kasa smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowy wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

0: Quebo na Fide, Daria Zawiałowi, Bubble Tea. A teraz może coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo jest dokładnie tak, jak słyszeliście teraz. Wszystkie hity zaczynają się w Esce i jak zawsze mamy dla was najlepsze nowości od waszych ulubionych artystów. A tą panią doskonale już znacie, bo no właśnie, Ina. Ona jest już nie jeden rok i nie dwa lata na muzycznej scenie. Nagrała nie jeden hit i nie dwa hity, a teraz dorzuca do niego kolejny. Nazywa się Morenito i myślę, że powinniście go usłyszeć, bo ma szansę dołączyć do jej największych. Największych przebojów.

0: Katy Perry, Last Friday Night. To jest SK. I ja poprosiłem was przed chwilą o głosówki w sprawie Polish Hip Hop Festival. W przyszłym tygodniu Płock zmieni się w stolicę rapu, jak co roku, i tam zagrają najpopularniejsi raperzy w Polsce. No, trzeba było mnie tylko przekonać, że to wy powinniście zgarnąć wejściówki na tę imprezę. No i dawno nie widziałem tylu nagrań głosowych na eskowym Messengerze, naprawdę. Wiktoria wysłała jedno z nich.
1: Siema SK.
0: Siema.
1: Tu Wiktoria. Chciałabym uzyskać bilety na festiwal, ponieważ chciałabym zaprosić mojego chłopaka na taki festiwal, ponieważ jeszcze nigdy nie był na koncercie, a już ma zaraz 22 lata. No i taki idealny prezent na urodziny by się trafił.
0: Wika, w takim razie, skoro twój chłopak jeszcze nigdy nie był na koncercie, to w przyszłym tygodniu jego koncertowy wynik bardzo podskoczy, ponieważ tych raperów i koncertów będzie tam bardzo dużo. 4 zaproszenia na cały Polish Hip Hop Festival lecą do ciebie, no to możecie też znajomych zabrać, jak chcecie. Bawcie się dobrze, a bilety na festiwal jeszcze dzisiaj będą do złapania.
2: Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2199.

5. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.

0: mieszkanie kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
2: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
1: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
3: Sali się nie poddają!
4: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
1: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
5: Ogień zszedł z boczem góry.
1: Awatar, ogień i popiół.
4: Stajemy do walki!
1: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.

0: letnio, na luzie, zmysłowo. Masz klasę i swój styl. No i masz wybór, duży wybór. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na letnie kolekcje. Teraz setki marek w letnich wyprzedażach. Rabaty nawet do 80%. Ulubione marki na Twoich warunkach. Letnie wyprzedaże w Galerii Rzeszów. Czas zaplanować lato. Galeria Rzeszów. Tak bije gorące serce miasta.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
3: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
4: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
5: I po reklamie.

0: Można poczuć się jak w klubie, prawda? Hugo i My Angel Ultranate Moving to the Sun w Radiu SK 6 minut do 15, a jeżeli wy lubicie właśnie takie klubowe brzmienia, to w każdy piątek po 20 koniecznie słuchajcie SK Live Remix. Po gorącej 20 zaczynamy granie najlepszych DJ-skich setów. Po 20 do 22 to eskowe hity na czasie, ale najlepiej zmiksowane i bez gadania, a po 22 antenę przejmują najlepsi DJ-e świata. To między innymi Armin van Buuren, więc myślę, że nie muszę dodawać więcej, poza także Lost Frequency i wielu, wielu, wielu innych. Pamiętajcie o tym, aby zaglądać, pamiętajcie o tym, aby słuchać, a jeżeli to, czyli do trzeciej nad ranem, to dla was za mało i chcielibyście sobie przedłużyć jeszcze klubową imprezę, to zajrzyjcie też do aplikacji Radia SK, tam można włączyć SK Live Remix i słuchać 24 godziny na dobę. Radio SK. U nas zaraz Kungs i Galaxy.
1: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny w...
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK, odgadnij.

0: 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Ser edamski i gołda włoszczowa. Tylko złoty 99 za 100 gramów.
1: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
2: Internet bez limitu przez pół roku. W Play na kartę nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
4: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Kto zwalcza ból?
6: Fundary!
5: Kto?
6: Fundary!
7: Ból szyi po pracy?
8: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynne do świtu. Soda Pub.
11: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
12: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
13: Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Grupa Beno. Rzeszów. Aleja Armii Krajowej 50. Albo na jackpolska.pl.
14: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Afidea Rzeszów oferuje odpłatne badania rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej. Więcej informacji na stronie afidea.pl.
17: I po reklamie.
18: Muzyką się żyje.
19: Zaczęło się. Męskie granie ruszyło w trasę. Za nami pierwszy koncert w Żywcu, a dzisiaj dzień drugi. Na scenie pojawiają się gwiazdy polskiej muzyki. Na czele z Vito Bambino, Zalią i Igorem Herbutem, którzy stworzyli hymny tegorocznej trasy. Na żywo wykonają hit Nareszcie oraz Tańczę. A jak się dostać do męskiego grania? Czy jest na to jakiś ewentualnie casting?
20: No nie ma castingu do męskiego grania. Znaczy, niestety.
21: Tak, praca wykonana wcześniej jest rodzajem, prawda, castingu.
22: O. Też nie ma jak listów pisać, bo to nie istnieje taki Hogwart ograniowy.
20: Tak. No więc to też jest piękna sytuacja, jak akurat przypadkowo się stanie tak, że trzy osoby zostaną wybrane, które rzeczywiście ze sobą rezonują i się lubią, więc to jest jakiś taki już też pewnego rodzaju łód szczęścia.
19: Oprócz tego składu na scenie pojawia się też m.in. Krzysiek Zalewski, Mrozu, Wiktor Dyduła czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań 10 i 11 lipca. A potem ekipa wpadnie m.in. do Gdańska, Wrocławia, Krakowa i Warszawy. Nareszcie, czyli hymn trasy, możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Wiemy, kto wystąpi w czasie sierpniowego festiwalu w Sopocie. Ogłoszono gwiazdy oraz program tegorocznego Top of the Top Sopot Festival. Impreza zacznie się 24 sierpnia i potrwa 4 dni. Już pierwszego dnia na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Oskara Cymsa, Kaśkę

Sochacką czy Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, którzy wykonają na żywo swój wspólny singiel Później Ci Opowiem. Więcej o programie wydarzenia przeczytacie już teraz na sk.pl. Jutro niedziela handlowa, a dzisiaj sobota. Pytanie tylko, sobota jaka? Dajcie znać głosówkami na laskowym Messengerze. Może sobota fajna, może sobota niefajna, może sobota gorąca? No to akurat na pewno wysyłajcie głosówki i sprawdzimy razem. Na pewno to jest też sobota z hitami na czasie. Ja o nie zadbam. Kungs, Theophilus London i Galaxy na początek. Będzie Taylor Swift i Elizabeth Taylor. A do tego jestem ja. Mati Fuczyła, cześć. Minutka po 15 już.

0: To jest głos nie do podrobienia, prawda? Eminem, Without Me, to jest Radio SK, 16 minut po 15. Ustaliłem przed chwilą, że jutro mamy niedzielę handlową, ale nie wiadomo, jaką sobotę mamy dzisiaj. No ja wiedziałem, że słuchacze Radia SK nie zawiodą mnie na pewno. Michał się nagrał na SK-owym Messengerze.
1: Sobota intensywna w pracy, działamy.
0: Sobota intensywna w pracy, no to w takim razie bądź dzielny, Michał, jesteśmy tam razem z tobą. Ania też wysłała głosówkę na SK-owym Messengerze.
2: Sobota wychodna. Bo dzisiaj wychodna.
0: A, no to w takim razie Ania, baw się jak najlepiej na tym wychodnym. No i jeszcze Bartek się nagrał.
3: Siemanko SK. Mamy sobotę wakacyjną! Pozdrawiam!
0: I ja to rozumiem.
4: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
10: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrowit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
11: Gastorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii miał być nowy.

0: każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.

0: a tytuł to... Dokładnie, Sheeran i Sapphire w Radiu SK, 27 minut do 16. Słuchajcie, różne rzeczy w życiu już widziałem, ale truskawkowej wojny to jeszcze chyba nigdy. Pod Poznaniem trwa walka sprzedawców truskawek. Chodzi o to, że stoisko jednego z panów, którzy sprzedają truskawki, regularnie jest atakowane. Owoce są niszczone, stoiska też. I nie wiadomo, kto to robi, chociaż są podejrzenia, że coś wspólnego z tym może mieć konkurencja. Nie brzmi to dobrze i panu sprzedawcy oczywiście współczuję, no i trzymam kciuki, żeby sprawca wpadł. Jak śliwka w kompot. Bo truskawka akurat jakoś tak nie pakuje.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
6: Hyundai Globcars. Krosno-Podkarpacka 30. Globcars.hyundai.pl.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
10: Internet bez limitu przez pół roku. W Play na kartę nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
11: Została nam już tylko apteczka.
12: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
11: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
12: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
13: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
12: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
13: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
14: Adamet. Z pasji do rozwoju.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
17: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru i Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 4. Pod bramką chipsy Top Bacon i ostry kurczak 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą krakersy Lay's Oven Baked o smaku warzyw 80 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
18: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
19: A o ile?
18: 35 groszy taniej na litrze.
19: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
18: Tak.
20: A jak lemoniadę?
18: Też.
19: To poprosimy.
18: Ale co?
20: Wszystko.
18: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
1: To będzie ostatnia reklama.
20: Tylko od 10 do 12 lipca w Ustrzykach Dolnych aż 3 dni muzycznej uczty. Festiwal Granie bez granic. Pieszczady. Wydźwięk wolności. Zagrają m.in. Gromi, Renewsys, Szeptucha, Cheap Tobacco, a w finale Happy Set. Zapraszają burmistrz Ustrzyk Dolnych, starosta bieszczadzki, Stowarzyszenie Nowoczesne Bieszczady, Ustrzycki Dom Kultury oraz partner Województwo Podkarpackie. Ustrzyki Dolne 10-12 lipca. Bilety na biletyna.pl i UDK systembiletowy.pl.
21: I po reklamie.

0: a wiedzą o tym na pewno piłkarze na mundialu. Ale wiemy też my, bo trwa SK Karniaki Cup. Zbieramy naszą eskową jedenastkę, która pojedzie na PGE Narodowy i zagra w finale o 10 tysięcy złotych. No i będzie tam z wami Sławek Peszko. Wyobrażacie to sobie? Wy, Sławek Peszko, Stadion Narodowy? No trzeba być tylko naprawdę niezłym w karniakach. Jak Sławek. I odgadnąć słowo, które on chciał powiedzieć, ale zostało wygwizdane. Tak było ostatnio.
1: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na chwilę.
2: Poczekaj, potrzebny jest VAR.
1: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na chwilę.
2: Brawo! Brawo!
3: Filip! To nie było łatwe.
2: Witamy na pokładzie naszej eskowej reprezentacji.
0: Wpadajcie na SK.pl i zgłaszajcie się do naszej zabawy, a w finale na Narodowym do zgarnięcia 10 tysięcy złotych i oglądanie meczu ze Sławkiem w loży VIP.
4: Radio SK. Autopromocja.
5: A gdzie tu wsteczny jest?
6: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
5: No wyobraź sobie, że nie.
7: No, to będzie okazja.
8: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
9: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
10: Autopromocja.
11: Reklama.
12: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
13: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
14: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego Boza. Boz Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boz Exclusive Nightclub.
15: Ale sztosy.
16: Ale co?
15: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
17: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
18: O.
17: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
18: O, a o ile?
17: 35 groszy taniej na litrze.
18: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
17: Tak.
19: A jak lemoniadę?
17: No też. To poprosimy.
18: Ale co?
19: Wszystko.
17: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
20: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
21: Zaraz, co ty tam robisz?
22: Sąsiadki podglądasz?
20: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
22: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
23: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
24: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyber.

Bledka i tańcz. A tańczyć to można też zaraz przed wykonaniem rzutu karnego. No w końcu są różne sposoby na zmylenie bramkarza, prawda? Szczególnie przy karniakach.

0: platformie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
1: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia, miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Sponsor główny Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Afidea Rzeszów oferuje odpłatne badania rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej. Więcej informacji na stronie afidea.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na Twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli Tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje Ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
7: I po reklamie.
8: Rzeszów na czasie.
9: Michał Userkis, nasz kolorowy patrol SK Summer City ponownie będzie bawił się z Wami przez całe wakacje. Przygotowaliśmy dla Was konkretne gadżety i prezenty. Będzie można je zgarnąć, będzie można przybić sobie piątkę z naszą radiową ekipą i pozdrowić na naszej antenie kogo tylko chcecie. Widzimy się już w przyszłym tygodniu i już możemy zdradzić Wam, że 1 lipca będziemy na pewno w Podkarpackim Centrum Nauki Łukasiewicz. A dziś będzie nocna piątka, czyli bieg przez rzeszowskie bulwary nocą. Dystans to 5 km, a w zmaganiach ma wziąć udział około 1500 uczestników. Start o godzinie 21 na Stadionie Miejskim przy ulicy Hetmańskiej 69 w Rzeszowie.
10: Muzyka się żyje.
11: Kilkadziesiąt tysięcy osób na jednym stadionie w upalny wieczór. Już dzisiaj pierwsze z dwóch koncertów Dawida Podsiadły na PGE Narodowym. Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury, organizatorzy zapowiadają specjalne rozwiązania. Każda osoba będzie mogła wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody. Dodatkowo organizatorzy zapowiedzieli, że na koncerty przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek. Przy wejściach na stadion będą też kurtyny wodne, którymi będzie można się schłodzić. Na terenie imprezy staną też beczkowozy, z których będzie można za darmo uzupełnić butelkę. Marzenia naprawdę się spełniają. Udało się stworzyć hit, który podbija antenę Radia SK. Mamy nowy numer 1 Rap 20. To szczyt, no, na szczyt notowania trafiły wszystkie marzenia. To kawałek nagrany przez Łatwoganga i Majko, czyli Maję Gadowską. Ta dziewczynka choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Marzyła o tym, żeby nagrać wspólną piosenkę z Łatwogangiem i to się udało. To kolejny charytatywny singiel, z którego dochód trafi na pomoc podopiecznym Fundacji Cancer Fighters. Wszystkie marzenia na pierwszym miejscu Rap 20 to efekt waszego głosowania na SK.pl, ale mnóstwo głosów dostali też m.in. White 2115 z hitem California Love, czy Oki z Dawidem Podsiadło z kawałkiem Bluza Taty. Które miejsce zajęli, sprawdzajcie na naszej stronie i od razu zagłosujcie na ulubione hity. Kolejna Rap 20 w SK w poniedziałek o 23, a hit Wszystkie marzenia możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Ale to nie jedyny hit, który możecie usłyszeć na przykład teraz, bo Wszystkie marzenia mogliście usłyszeć przed momentem. Teraz już Charlie Puth, Attention, będzie Kygo, Save My Love, będzie Miu i Zalia i Dopóki się nie znudzisz. I ja też jestem, dopóki się wam nie znudzę. To wytrzymacie ze mną jeszcze chwilę? Mati Fuczyło, cześć! You've been running around.

wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

0: Kesza i TikTok w Radiu SK, 17 minut po 16, a wiecie, że dzisiaj jest Dzień Szwagra? No to jest bardzo ważny dzień. A że jest sobota, no to chciałbym tylko tak delikatnie zasugerować, powiedzieć, że to brzmi jak idealny dzień na to, aby szwagra o tym poinformować. No może będzie można nawet zabrać go dzisiaj na wspólne chronienie się przed słońcem w jakimś klimatyzowanym miejscu. Na przykład, chcielibyście przekazać coś swojemu szwagrowi? Wysyłajcie głosówki na eskowym messengerze. Zobaczymy, co da się zrobić. Radio SK. Ja swojego serdecznie pozdrawiam i gram Somber Back to Friends już teraz.
1: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś koniec zmagań w fazie grupowej. Chorwacja-Gana, a w nocy Kolumbia-Portugalia, Jordania-Argentyna. Oglądaj od 22.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: Ten pan dzisiaj zagra w Warszawie swój koncert. No to dobrej zabawy, jeżeli wy się wybieracie. Ale teraz mam dla was coś innego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Teraz mam dla was coś nowego, ale już sprawdzonego, bo w Esce wybieramy nowości od najlepszych artystów. Tym razem duet. Jeden pan z Francji, drugi ze Stanów Zjednoczonych. Jeden jest DJ-em i producentem, drugi raperem. Jeden nazywa się Hugo, drugi French Montana. Co udało im się wspólnie zrobić? Usłyszycie zaraz sami. Ja tylko dodam, że ten numer nazywa się Shine, a my gramy go, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Radio Esca. Dokładnie tak jak ten.

0: Imagine Dragons, Radioactive, to są hity na czasie. Mati Fuczyło. No i cześć, dzisiaj mamy Dzień Szwagra. Sprawdzam, czy chcecie przekazać coś swojemu albo ewentualnie swoim szwagrom. Sylwia napisała tak: mój szwagier to właśnie Mati, moje bardzo dobre imię, i to jest mój ulubiony człowiek. Złota rączka, jakich mało. Myślę, że dziś wpadnę do niego na chwilkę spróbować jego wyrobów i złożyć życzenia. No dobra, Sylwia, ja nie dopytuję o te wyroby, ale dla szwagra Matiego najlepszego. Sera z kolei nagrał głosówkę na Messengerze Eski.
1: Ja pozdrawiam mojego szwagra, z którym właśnie jadę na kawalerski, przyszłego jego szwagra. Więc kobietki nasze, nie przejmujcie się, przyjedziemy na pewno cali. Pozdrawiamy!
0: Nie wiem jak wy, ale kiedy ja słyszę hasło nie przejmujcie się, to właśnie wtedy zaczynam się przejmować. Panowie, tylko nawadniajcie się. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
9: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Night Club. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Night Club.
10: You ready?
11: Tylko w Disney Plus.
12: Every second counts, baby.
11: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
10: Restaurant is flooded.
11: To już ostatnia szansa.
12: I am selling the building.
11: By uratować to miejsce.
12: We have each other and nothing left to lose.
11: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Aloha lato! Wskakuj do parku wodnego w Krakowie. Czekają na ciebie baseny, zjeżdżalnie, zewnętrzna plaża z wodnym placem zabaw i mnóstwo rodzinnej zabawy dla małych i dużych. Nie musisz lecieć na drugi koniec świata. Hawajski klimat znajdziesz właśnie tutaj. Kup bilet na www.parkwodny.pl. Zostajesz w Krakowie na dłużej? Zarezerwuj pobyt w hotelu Swing tuż obok parku wodnego na www.hotelswing.pl.
14: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
15: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru i Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny, 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Pod bramką chipsy Top Bacon i ostry kurczak 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończą krakersy Lay's Oven Baked o smaku warzyw 80 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
17: Afidea Rzeszów oferuje odpłatne badania rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej. Więcej informacji na stronie afidea.pl.
18: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
19: Na kanapie komplet.
18: Miski wypełnione po brzegi.
19: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
18: Czekamy na pierwszy gwizdek.
19: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
20: To będzie ostatnia reklama.
17: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
5: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
6: I po reklamie.
10: SK.

Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It w SCM. 4 minuty do 17. Właśnie się dowiedziałem, że na plażach na Sardynii we Włoszech nie można zbierać muszelek i można dostać za to 3000 euro mandatu. Widzicie? Bałtyk wygrywa. Można zbierać muszelki i nie trzeba brać kredytu.

0: piwa.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
6: Makaron Lubella 400 gramów, wybrane rodzaje. Jedyne 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Ser edamski i gołda włoszczowa. Tylko 1,99 zł za 100 gramów.
5: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
7: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
8: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
9: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
10: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynne do świtu. Soda Pub.
11: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polistą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Grupa Beno. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 50. Albo na jackpolska.pl.
12: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej. Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson. Wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
14: Hyundai Globcars. Krosno-Podkarpacka 30. Globcars.hyundai.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: IFACH Auto zaprasza. U nas znajdziesz największy wybór samochodów na Podkarpaciu i na każdą kieszeń. Do tego własny serwis, dzięki któremu gwarantujemy pomoc w każdej sytuacji. IFACH Auto. Z nami spełnisz motoryzacyjne marzenia, bo możemy sprowadzić dla Ciebie dowolne auto z Europy czy USA. A Twój stary samochód? Spokojnie. Odkupimy. IFACH Auto. Kraczkowa 1440. IFACHAuto.pl.
17: I po reklamie.
18: Muzyką się żyje.
19: Jak zaczynać wakacje, to najlepiej z Eską. Na przykład na koncertach z cyklu Eska Music Tour. Jutro będziemy w Kołobrzegu. Wystąpią Bryska oraz zespół Ira, a prowadzącym będzie Hanczak. Wstęp na koncerty Eska Music Tour jest darmowy. A za tydzień kolejny przystanek. Wtedy zatrzymamy się w Dębicy, a razem z nami oczywiście znani artyści. W piątek gwiazdą wieczoru będzie Dawid Kwiatkowski, a w sobotę scenę przejmie zespół Zakopower. Wstęp również jest darmowy. A już dzisiaj wieczorem w Warszawie nie lada gratka dla fanów klasycznego polskiego rapu. Molesta Evenement świętują 30 lat na scenie. Jubileuszowy koncert odbędzie się na letniej scenie progresji. Będą kultowe kawałki i specjalni goście, między innymi OSTR. Nareszcie wakacje i nareszcie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numerem 1 ostatniego notowania jest hymn męskiego grania. Za ten hit odpowiadają Zalia, Vito Bambino i Igor Herbu. Czy już dzisiaj wieczorem będzie można zobaczyć ich na żywo.

na scenie w Żywcu, bo męskie granie 2026 właśnie wystartowało. Na tej imprezie zagra też m.in. Mrozu, Igo czy zespół LOR, który znacie z hitu Wszystko jedno, wszystko źle. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim Mr. Know It All, czyli nowość od Tyriego Swimsa, a podium zamyka Ty Masz od Gipsa i Kukona. Całe notowanie czeka na sk.pl, tam głosujecie na wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18. Zaprasza Michu Sopkowski. W Dzień Szwagra sprawdzam, co chcielibyście przekazać swojemu. Tomek napisał, że ma do swojego jedną wiadomość. Szwagier, oddaj wiertarkę, 2 lata to już zdecydowanie za długo. Może szwagier robi bardzo duży remont, tylko o tym nie wiesz. Mati Fuczyło to są hity na czasie. A to już wtedy Swimsy, Mr. Know It All, 3 minuty po 17.

0: Marisa i odkochaj. I 18 minut po 17, jutro niedziela handlowa. Chciałem wam przypomnieć, w razie gdybyście nie mieli jeszcze planów na jutro, ale jedno jest pewne, w razie gdybyście nie chcieli być jutro w domu, a na zewnątrz raczej też nie warto, bo jutro rekordy temperatur się szykują, więc w sklepach, w galeriach będzie przynajmniej klima. Ja przed chwilą na fejsie widziałem, że w niektórych miejscach już teraz, już dzisiaj parzy i to bardzo. O 16 w Słubicach było prawie 38 stopni w cieniu. To jest dzień z serii Otwierasz piekarnik i mówisz: o, chłodniej. Radio SK. Eben Hertz, Kuba i Kuba, stygnie lato, to już zaraz.
1: Reklama.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie.

0: I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
4: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
6: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
8: Sportowe lato zaczyna się w

0: wszystko mam. Kaufland.
1: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: Sportowe lato zaczyna się w

0: Decathlon.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket Energylandia.pl.
3: I po reklamie. Yeah!

0: mecz Mundialu Kolumbia-Portugalia, wcześniej Chorwacja-Gana, ale już w poniedziałek ktoś z Was może dołączyć do naszej jedenastki. I do jedenastki Sławka Peszki. On codziennie ma dla Was zagadki, a Wy możecie zawalczyć o udział w finale na PGE Narodowym, a w nim do wygrania 10 tysięcy złotych, dobra zabawa w loży VIP ze Sławkiem Peszko, no i jeszcze nocleg w Warszawie, od tego kieszonkowe. Brzmi to wszystko dobrze? No to posłuchajcie zagadki od Sławka.
1: W reprezentacji Polski każdy miał swoją rolę. Ja głównie odpowiadałem za...
0: O, wiecie o co chodzi? To zgłaszajcie się na sk.pl. W poniedziałek ktoś z Was, kto zgadnie, na pewno pojedzie do Warszawy. No i właśnie pojawi się na PGE Narodowym. Radio SK. I zawalczy w finale. U nas zaraz Bibi Rexa, Faithless in New Religion.
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera.
6: Zamiast siedzieć w domu,
5: weź dom w trasę.

Britney Spears i Baby One More Time. 22 minuty zostały do 18, a dzisiaj, jeżeli będziecie mieli problemy ze snem, no w końcu szykuje się naprawdę gorąca noc, to mam dla was rozrywkę. Po pierwszej w nocy można oglądać chociażby

0: kupujący aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Uwaga! Lato wchodzi na pełnej prędkości. Walizka pusta? Szafa woła o pomoc. Plany już są. Spokojnie. Outlet Grafika ma na to sposób. Letnie wyprzedaże wystartowały. Moda na urlop, na plażę, na miasto, na spontaniczny wyjazd. Rabaty nawet do 70%. Wpadasz, wybierasz, wychodzisz gotowy na lato. Outlet Grafika Rzeszów. Letnie wyprzedaże, czas zacząć.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Millennium Hall oraz Galeria Rzeszów w Rzeszowie.
7: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynny do świtu. Soda Pub.
8: Czy złotówka to dużo? Większość nawet nie zwraca na nią uwagi, ale u nas w Blue jest ona warta znacznie więcej. Tylko tyle kosztuje Cię projekt Twojej nowej wymarzonej łazienki. Przygotujemy ją dla Ciebie z uśmiechem w Blue. Ogromny wybór asortymentu, wyjątkową dostępność oraz najlepsze ceny dorzucamy w gratisie. Łazienki Blue. Rzeszów, Rejtana 51, Krosno, Pużaka 35. Blue.com.pl.
9: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia: miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Sponsor główny: Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
10: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
11: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
10: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
12: Sali się nie poddają.
13: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
10: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
14: Ogień zszedł z boczem góry.
10: Awatar, ogień i popiół.
13: Stajemy do walki.
10: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
15: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
16: Hyundai Globcars. Krosno Podkarpacka 30. globcars.hyundai.pl.
15: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
17: Zapraszamy do salonu.

0: Autores Rzeszów Warszawska 135 www.automyślnikres.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: I po reklamie.
4: SK.

0: 5 minut zostało do 18. To Shiza i Arco i Fire Fire w Radiu SK. A w studiu... O, jest pan, który się tutaj pojawił i on powiedział, że Fire Fire. Paweł Błogaj, cześć.
1: Dzień dobry. Czekaj, mam trochę... poczekaj. O, teraz się słyszę. Miałem wyłączone słuchawki, ale już wszystko słyszę. Dzień dobry, a w sumie już dobry wieczór, bo za chwilę zaczynamy imprezkę wieczorną.
0: Dokładnie tak. Słuchaj, Adam nagrał głosówkę.
2: Słuchaj, ta ludziska. Aha. Jest tak ciepło, że jadąc do pracy zastanawiam się, czy nie wziąć ze sobą basenu.
0: No widzisz, a ty co wziąłeś ze sobą do pracy?
1: Ja? No oczywiście bilety na mnóstwo imprez, mnóstwo koncertów i to już po 18.
0: No to słuchajcie Pawła, bo on będzie miał czym was przekupić. Mati Puczyło, ja wam bardzo dziękuję, ale wiem, że Paweł ma też hity, więc zostańcie z nim.

0: Reklama.
1: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
2: Skrzydło z kurczaka tylko 5,99 za kilogram. Kapusta wczesna polska jedyne 2,99 za sztukę.
1: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny.

0: Uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
1: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
0: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
1: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
2: Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
5: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Grupa BEMO. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 50. Albo na jackpolska.pl.
6: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na Twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli Tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje Ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
8: Hyundai Globcars. Krosno Podkarpacka 30. globcars.hyundai.pl.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Millennium Hall oraz Galeria Rzeszów w Rzeszowie.
2: I po reklamie. Rzeszów na czasie.
3: Ja u Serkis, jeśli kochacie imprezy plenerowe i planujecie wyjazd w Bieszczady, to zróbcie głośniej, bo już wkrótce druga edycja festiwalu Granie bez granic. Czekają na Was 3 dni wypełnione muzyką. Na scenie zobaczycie m.in. Reniusi, Zgromi i Happy Set.
4: Pierwszy dzień, czyli piątek, to nawet jest muzyka bardziej dance. Drugi dzień folk jak najbardziej, taka góralska nuta, natomiast trzeci dzień tutaj będzie i pop, i rock, i wspaniała zabawa.
3: Mówił Arkadiusz Kuce, prezes Stowarzyszenia Nowoczesne Bieszczady. W programie także tour

0: Dance, drugi dzień folk, jak najbardziej taka góralska nuta, natomiast trzeci dzień tutaj będzie i pop, i rock, i wspaniała zabawa.
1: Mówił Arkadiusz Kuce, prezes Stowarzyszenia Nowoczesne Bieszczady. W programie także tour

0: wydarzenia.
1: Muzyką się żyje.
0: Wakacje wystartowały, a więc sezon letnich imprez rozkręca się na dobre. Ciekawe wydarzenie szykuje się, uwaga, m.in. w Sosnowcu. Przed nami Sosnowiec Fan Festival. Zagra tam sporo gwiazd polskiej muzyki z różnych pokoleń. To, uwaga, m.in. Kizo, Zalia, Trips, OSTR, Kuba i Kuba, Warius Manx czy królowa polskiej sceny pani Maryla Rodowicz. Ta impreza potrwa od 3 do 5 lipca. Wstęp jest darmowy, no a oczywiście na imprezę zaprasza Radio SK. Uwaga, uwaga, zaczęło się tak, męskie granie ruszyło w trasę. Za nami pierwszy koncert w Żywcu, a dzisiaj jest drugi dzień. Na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki na czele z Vito Bambino, Zalią, no i Igorem Herbutem, którzy stworzyli hymn tegorocznej trasy. Na żywo wykonają hit Nareszcie oraz Tańczę. A jak dostać się do męskiego grania? Czy jest jakiś casting?
2: No nie ma castingu do męskiego grania. Znaczy, niestety.
3: Tak, praca wykonana wcześniej jest rodzajem, prawda, castingu.
4: O. Też nie ma jak listów pisać, bo to nie istnieje taki Hogwart mesograniowy, nie?
2: Tak. No więc to też jest piękna sytuacja, jak akurat przypadkowo się stanie tak, że 3 osoby zostaną wybrane, które rzeczywiście ze sobą rezonują i się lubią, więc to jest jakiś taki już też pewnego rodzaju łód szczęścia.
0: No a oprócz tego składu na scenie pojawią się m.in. też Krzysiek Zalewski, Mrozu, Wiktor Dyduła czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to, uwaga, Poznań 10 i 11 lipca, a potem ekipa wpadnie m.in. do Gdańska, Wrocławia, Krakowa i Warszawy. Nareszcie, czyli hymn trasy możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK, chociaż ja przyznam się osobiście, że uwielbiam kawałek Tańczę i często nóżka się rusza pod ten kawałek. A Krzysiek Zalewski, o nim teraz, wraca do solo aktów. Po kilku latach przerwy znowu rusza w trasę, podczas której sam zagra na wszystkich instrumentach i do tego będzie śpiewał swoje hity. Trasa wystartuje w październiku, no a artysta wystąpi m.in. w Katowicach, Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Łodzi czy Wrocławiu. Zostajemy jeszcze na polskim podwórku. Kleo zrobiła fanom prezent z okazji swoich urodzin. Ogłosiła preorder nowego albumu. Płyta pod tytułem Fantasmagoria. Tak trudna nazwa ma ukazać się we wrześniu. Kilka tygodni temu Kleo opublikowała premierowy singiel zatytułowany Kolory Lata.
1: Impreska.
0: To jest pierwsza wakacyjna sobotnia imprezka. Dzisiaj jesteśmy wszyscy nakremowani kremami 50+, inni już kefirem, bo pewnie piecze. No jak ktoś się dzisiaj opalał, to szacun. Mam też gorące hity na czasie. Jak lubicie ciepełko, Paweł Bogaj. Witam i zapraszam. Ja sobie tak pomyślałem, że dzisiaj zamiast biletów na Polish Hip Hop Festival, to ja powinienem wam rozdawać kostki lodu, ale niestety mam bilety. Za chwilę więcej szczegółów.

Bianki, Ankara Messi, 12 minut po godzinie 18. No tytuł tej piosenki, no bardzo mocno przypomina o Mundialu, dokładnie. Ja sobie, słuchajcie, sprawdzam też siatkówkę 1:1 teraz Polska-Niemcy, pamiętajmy, kibicujmy naszym, no i włączajcie telewizory. 12 minut po 18, wakacyjna imprezka. Czytam też nagłówki, ekstremalne wysokie temperatury w weekend, teraz to już opada, jak sprawdzam na termometrze, no ale jest gorąco, słuchajcie, w samo południe było bardzo, bardzo ciężko. Cały kraj w ogóle jest objęty obostrzeniami drugiego i trzeciego stopnia. Noście czapki i pijcie wodę, to jest apel ode mnie na dzisiaj i na jutro, bo jutro ma być też nie za ciekawie, ale uwaga, na szczęście w nocy ma być 24 stopnie. No będzie można wyjść i kosić trawę. A nagrajcie głosówkę. Wy jesteście za czy przeciw ten upał, na plus czy na minus? Dajcie znaka, będę miał fajne bilety. I can see.

Cezary Kucharski ponownie zabrał głos na temat piłkarza, no i jego małżeństwa z panią Anią. W wywiadzie stwierdził, że w związku rządzi Robert. No? Ja z doświadczenia wiem, że o tym, kto rządzi w związku, to zwykle dowiadujemy się dopiero przy wyborze filmu na wieczór. Jak coś, to ja lubię komedię.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce. To Alan Walker i Ava Max. Tytuł to Fate. No, jeśli wam się spodobało, wpadajcie na sk.pl. W gorącej 20 znajdziecie ten numer w propozycjach. Proszę głosować. W ogóle jak słuchałem tego numeru, to mam wrażenie, miałem wrażenie, że za chwilę coś się stanie. Tak działają te emocje w tych numerach. Proszę wejść i zagłosować, bo na przykład mi się bardzo podoba. Słucham waszych głosówek też. A propos tych upałów, jesteście na plus czy na minus?
1: Siema, ja jestem za takimi upałami, bo moja narzeczona nie robi mi wymówek, kiedy pije dużo napojów zimnych w puszkach. No takich wiadomo jakich.
0: No rozumiem, rozumiem. Kompot w puszce, no pierwsze słyszę. Radio
2: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale EAF na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
8: Hyundai Globcars. Krosno-Podkarpacka 30. Globcars.hyundai.pl.
9: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
10: Zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
9: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
10: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
11: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
12: Czy złotówka to dużo? Większość nawet nie zwraca na nią uwagi, ale u nas w Blue jest ona warta znacznie więcej. Tylko tyle kosztuje Cię projekt Twojej nowej wymarzonej łazienki. Przygotujemy ją dla Ciebie z uśmiechem w Blue. Ogromny wybór asortymentu, wyjątkową dostępność oraz najlepsze ceny dorzucamy w gratisie. Łazienki Blue, Rzeszów, Rejtana 51, Krosno, Pużaka 35, blue.com.pl.
13: Money, money, money!
14: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
13: Wygrałam w Cherry Money!
14: Cherry Money?
13: Nowy Ekspres Los!
14: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
15: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
16: Letnio, na luzie, zmysłowo. Masz klasę i swój styl. No i masz wybór, duży wybór. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na letnie kolekcje. Teraz setki marek w letnich wyprzedażach. Rabaty nawet do 80%. Ulubione marki na Twoich warunkach. Letnie wyprzedaże w Galerii Rzeszów. Czas zaplanować lato. Galeria Rzeszów. Tak bije gorące serce miasta.
17: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
18: IFACH Auto zaprasza. U nas znajdziesz największy wybór samochodów na Podkarpaciu i na każdą kieszeń. Do tego własny serwis, dzięki któremu gwarantujemy pomoc w każdej sytuacji. IFACH Auto. Z nami spełnisz motoryzacyjne marzenia, bo możemy sprowadzić dla Ciebie dowolne auto z Europy czy USA. A Twój stary samochód? Spokojnie. Odkupimy. IFACH Auto. Kraczkowa 1440. IFACHAuto.pl.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Konę. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
11: Zapraszamy do salonu Autores. Rzeszów, Warszawska 135. www.automyślnikres.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
21: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC.

0: on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
1: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
2: I po reklamie.
3: SK.

0: i od dawna to wiem.
1: Radio SK.
2: Ja jestem stanowczo za upałami. Za dużo tej zimy, za dużo tego zimnego. W końcu przyszło porządne lato. Trzeba się wygrzać.

0: Body Talk w ST, czyli mowa ciała. Kuba, a co mówi twoje ciało dzisiaj? Czekajcie. O, teraz Kubę słyszymy. Halo, halo.
1: Tak, tak. O, mieliśmy... bo ja potrzebuję więcej słońca.
0: A, okej, czyli to mówi twoje ciało. Słuchaj, Kuba dzisiaj z nami. Gdzie ty jesteś? Co ty robisz? Gdzie my się dodzwoniliśmy?
1: No, aktualnie województwo mazowieckie, Ostrów Mazowiecka. Jestem teraz w pracy. Na drodze, jeżdżę samochodem cały dzień od 7 rano.
0: A ty, czekaj, ale ty coś wozisz? Nie wiem.
1: Nie.
0: A kim jesteś z zawodu w takim razie?
1: Ogólnie pracuję w służbie drogowej. Akurat teraz pomagam kierowcy, obstawiam ciężarówkę. Także dbam o bezpieczeństwo kierowców.
0: Okej, dobra, czyli ważna misja. Czyli tak na szybko, słuchaj, napisałeś i powiedziałeś, że ty jak najbardziej lubisz takie upały. O co chodzi? Jak można lubić aż

0: taki skwar.
1: Lubię, uwielbiam, bo ponieważ jestem gdzieś w pracy, nie mam wyjścia, a po prostu trzeba być skwareczką, trzeba, pod tego jest lato, żeby się grzać.
0: A masz tam klimę u siebie w samochodzie?
1: Mam klimę, ale że tak powiem, jeszcze możesz mi nie uwierzyć, czasami łepek za szybę wychylę do tego ciepła.
0: Czyli taki zimny łokieć czasami wjedzie.
1: Tak, oczywiście jest.
0: Czy jak widzisz na horyzoncie piękne panie, to wtedy najczęściej?
1: Kiedyś tak, ale od kiedy mam drugą połówkę, nie jest, muszę, że tak powiem, trzymać fason i patrzeć tylko na nią.
0: No proszę państwa, Kuba, dyplomata 2026, słuchaj mój drogi, no to do ciebie i twojej paczki lecą właśnie zaproszenia na Polish Hip Hop Festival.
1: Wow, super! Nie wierzę, super!
0: Czy kilka słów do tych, którzy nie wygrali?
1: My, no walczcie, próbujcie, walczcie, jeszcze więcej słońca, tak jak ja, i na pewno się uda.
0: No to Miles Smith, to takie nasze radiowe słoneczko.

0: i Forever w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 19. Proszę zrobić głośniej, proszę zrobić głośniej.
1: Ja tutaj z moją mamą jesteśmy oczywiście za tym upałem. Jedziemy właśnie się opalać na weekend, korzystać z dobrej pogody, no i oczywiście pluskać się w wodzie. Także życzę udanego weekendu wszystkim.
0: To bardzo sprytne. Za chwilę 19, dziewczyny lecą się opalać. Słuchajcie, dajcie znaka na Messengerze, upały na plus czy na minus. Czekam na wasze informacje, a za chwilę, bo za chwilę, zaraz po 19, gram wam nówkę sztukę od J-Lo i Aloka. No a takie połączenie to wiadomo, może sugerować wakacyjne hity.

0: Tkwimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Ale sztosy!
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy.
3: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś koniec zmagań w fazie grupowej. Chorwacja-Gana, a w nocy Kolumbia-Portugalia, Jordania-Argentyna. Oglądaj od 22.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.

Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia: miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Sponsor główny: Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.

0: o przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
1: Hyundai Globcars. Krosno Podkarpacja.

0: i po reklamie.
1: Muzyka się żyje.
2: SK odpala sezon na wakacyjne imprezy. Przez cały weekend mamy dla Was zaproszenia na Polish Hip Hop Festival. To jest wielkie rapowe święto na nadwiślańskiej plaży w Płocku. Przed chwilą Kuba zgarnął u nas na antenie bilety. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiego rapu. Zagra m.in. PZ, Malik Montana, Kas Bałagane, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. SK będzie też tam razem z Wami, a jeśli chcecie zgarnąć zaproszenia, to uwaga, wystarczy uważnie słuchać SK w ten weekend. Impreza potrwa od 2 do 4 lipca i ja po 21 będę miał jeszcze kilka biletów specjalnie dla Was. A kilka dni później ciekawe rzeczy będą się też działy w mieście Sława, to jest województwo lubuskie. Tam szykuje się festiwal Rap Stacja, no a na scenie również wielkie gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDS-em. Na Rap Stacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gips, Malik Montana, Bambi i Oki. Festiwal potrwa od 8 do 11 lipca, no i uwaga, mamy bilety właśnie na tą imprezę, no i na pewno się z Wami będziemy tym dzielić. Proszę uważnie słuchać Eski. Nie chciałam tworzyć płyty pod presją, chciałam wrócić do korzeni, tak w rozmowie z Eską mówi Roxy Węgiel, która wydała ostatnio nową płytę. Krążek nosi tytuł Błękit. Artystka zdradziła, że nie śpieszyła się przy tworzeniu właśnie tego materiału.
3: No i ta płyta w ogóle powstawała 2 lata, więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe, prawdziwymi historiami i chciałam po prostu uwydatnić mój głos.
2: A na tym krążku Błękit jest sporo hitów, które znacie właśnie z Eski, to właśnie m.in. tytułowy Błękit czy Na szeroką wodę. Roxy jest teraz bardzo zapracowana, bo uwaga, w tym sezonie letnim ma zaplanowanych kilkadziesiąt koncertów, a do tego jest zajęta budową wymarzonego domu. No a całą rozmowę z Roxy Węgiel możecie odsłuchać na kanale, na Eskowym kanale YouTube.
1: Impreska.
2: 19 oficjalnie wystartowała. Wczoraj, uwaga, kolega zaprosił mnie na turniej darta. Wszystko przegrałem, bardzo szybko wróciłem do domu. Jeszcze sobie mecz Francja-Norwegia obejrzałem. No tak trzeba żyć. Nawet jak się przegrywa, to się wygrywa. No, a jeszcze do tego hity na czasie dorzucam. Paweł Bogaj, zapraszam. No i Moziman na początek.

0: Taylor Swift w Radiu SK. A ci artyści, którzy za chwilę, no to wolnych wakacji też raczej nie będą mieli.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Alok i Jennifer Lopez w premierowym singlu Everything's Fine. Piosenka ukazała się w dwóch wersjach, nastrojowej, no i tej klubowej. Pokazuje to przy okazji tak dwie strony tej samej historii. Możecie sobie to sprawdzić w internetach. No, ja do samego końca zastanawiałem się, którą wersję wam zagrać. No, a później przyszedł szef muzyczny i zdecydował za mnie. Ale tego kawałka szukajcie w propozycjach do gorącej dwudziestki. Alok, Jennifer Lopez, Everything's Fine.

USK In The End, 20, już prawie 1 minut po 19. Wysłuchacie sobotniej wakacyjnej imprezki w Radiu USK. Proszę posłuchać tego dźwięku. No, więcej wam nie zagram, ale to jest bardzo ważna informacja, bo sprawdzam sobie portale plotkarskie. No i Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski ruszyli na swoje wymarzone wesele za granicą. Pani influencerka od samego rana relacjonuje przygotowania, luksusowy transport na lotnisko, prywatny samolot. No, grubo się jeździ. Szampan na pokładzie i romantyczne chwile razem z mężem, to wszystko wrzuciła do internetu. Dokąd lecą? Tego jeszcze nie zdradzili, ale internauci, słuchajcie, typują włoskie Positano. Ja sobie sprawdziłem pogodę w tym Positano. Oni mają tam tylko 30 stopni. Radio SK. Dziewczyno, ty wracaj do Polski.

0: trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej za.

0: Moving to the Sun w Radiu SK, 29 minut po godzinie 19. Wpadłem sobie na SK.pl i przypomniałem sobie, że w czwartek po raz pierwszy rozdawaliśmy wam kampera. Kasia go wygrała. Ja przed chwilą zadzwoniłem do Kasi sprawdzić, czy się bawią, czy jest fajnie, i Kasia powiedziała coś takiego.
1: Cześć, tu Kasia, bawimy się, chyba wam nie oddam tego kampera. Też zwiedziłyśmy kilka miast i teraz jedziemy do kolejnego, do Giżycka.
0: No pięknie, szukajcie Kasi w Giżycku. Jak sami chcielibyście się pobawić i pojeździć naszym eskowym kamperem, no to pobierajcie aplikację Radia SK, zgłaszajcie się już teraz. Ewentualnie, jakbyście chcieli doczytać szczegóły, no to wszystko macie na sk.pl.
2: Reklama. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
3: Aloha lato! Wskakuj do parku wodnego w Krakowie. Czekają na ciebie baseny, zjeżdżalnie, zewnętrzna plaża z wodnym placem zabaw i mnóstwo rodzinnej zabawy dla małych i dużych. Nie musisz lecieć na drugi koniec świata. Hawajski klimat znajdziesz właśnie tutaj. Kup bilet na www.parkwodny.pl. Zostajesz w Krakowie na dłużej? Zarezerwuj pobyt w hotelu Swing tuż obok parku wodnego na www.hotelswing.pl.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Hyundai Globcars. Krosno-Podkarpacka 30. globcars.hyundai.pl.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
6: Zapraszamy do salonu Autores. Rzeszów Warszawska 135. www.automyślnikres.pl.
7: Czy złotówka to dużo? Większość nawet nie zwraca na nią uwagi, ale u nas w Blue jest ona warta znacznie więcej. Tylko tyle kosztuje Cię projekt Twojej nowej wymarzonej łazienki. Przygotujemy ją dla Ciebie z uśmiechem w Blue. Ogromny wybór asortymentu, wyjątkową dostępność oraz najlepsze ceny dorzucamy w gratisie. Łazienki Blue. Rzeszów, Rejtana 51, Krosno, Pużaka 35. Blue.com.pl.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Night Club. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Night Club.
2: I po reklamie.

piętra przyszła i mówi: ja jeśli chodzi o temperaturę, tak lubię trochę ciepło, trochę zimno. Pozdrawiam gorąco tych, którzy już skończyli zmiany. 16 minut zostało nam do godziny 20. Telefon właśnie mi podpowiada, uwaga, że jutrzejsza temperatura będzie jeszcze wyższa niż ta dzisiejsza. O, na szczęście jutro też jest niedziela handlowa. No to sobie można pójść i pochodzić po klimatyzowanej galerii. Albo się oblewać, tak jak w Stanach. A nie, czekaj, to Sławomir.

0: Dog zdecydował, Temper Steel Self-Aware, to już jest hitem, gramy to w Radiu SK na zakończenie godziny 19. No a jeśli są tu fani siatkówki, którzy akurat nie mogli sprawdzić wyniku, uwaga, 3-1, Polska wygrała z Niemcami, a z dobrych informacji dodam jeszcze, że za chwilę będę miał dla was bilety na film Backrooms, Messenger Radia SK, tam się zgłaszajcie, dajcie znak, a jesteście na tak czy na nie, a to pytanie a propos upałów. No, a pójść do kina w taki chłodek. Coś wspaniałego.
1: Eska. Promocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: Eska dowozi kampera.
6: Zamiast siedzieć w domu,
5: weź dom w trasę.

0: aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
4: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
5: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
6: Czy złotówka to dużo? Większość nawet nie zwraca na nią uwagi, ale u nas w Blue jest ona warta znacznie więcej. Tylko tyle kosztuje Cię projekt Twojej nowej wymarzonej łazienki. Przygotujemy ją dla Ciebie z uśmiechem w Blue. Ogromny wybór asortymentu, wyjątkową dostępność oraz najlepsze ceny dorzucamy w gratisie. Łazienki Blue. Rzeszów, Rejtana 51, Krosno, Pużaka 35. Blue.com.pl.

0: Prolanie. Kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Hyundai Globcars. Krosno Podkarpacka 30. globcars.hyundai.pl.

0: nasze nowe rolety. O!
1: Odwiedź Salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
2: Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy, Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynne do świtu. Soda Pub.
5: I po reklamie. Rzeszów na czasie.
6: Michał Userkis. Wakacje oficjalnie wystartowały, a z nimi nasza radiowa trasa SK Music Tour na Podkarpaciu. I tak już na początku lipca meldujemy się z naszą ekipą w Dębice w ramach Dni Miasta. A o tym, co na Was czeka, mówi Mateusz Kutrzeba, burmistrz Dębice.
7: W piątek mamy gwiazdę wieczoru w postaci Dawida Kwiatkowskiego. W sobotę idziemy w tematy folkowo-muzyczne, czyli kończymy koncertem zespołu Zakopower. Po koncercie czeka nas pokaz fajerwerków, a przed koncertem bezpośrednio zorganizujemy dla mieszkańców miasta profesjonalny pokaz mody kolekcji folkowych.
6: Impreza w dniach 3-4 lipca na Stadionie Miejskim przy ulicy Akademickiej w Dębice.
8: Muzyką się żyje.
9: Kilkadziesiąt tysięcy osób na jednym stadionie i to w upalny wieczór. Już dzisiaj pierwszy z dwóch koncertów Dawida Podsiadło na PGE Narodowym. Ze względu na ekstremalne wysokie temperatury organizatorzy wprowadzili specjalne rozwiązania. Uwaga, każda osoba może wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody. Dodatkowo organizatorzy przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek z wodą. No a przy wejściach na stadionie są też kurtyny wodne, którymi będzie można się schłodzić. Na terenie imprezy staną też beczkowozy, z których będzie można już za darmo uzupełnić tą butelkę. Dwa koncerty na PGE Narodowym to jest finał stadionowej trasy koncertowej Dawida Podsiadło pod tytułem Obrotowy Tour. No i wydarzenie polega na tym, że scena stoi na środku areny, a więcej o koncertach Dawida piszemy na sk.pl. Tam też możecie zobaczyć zdjęcie, jak wygląda ta piękna, wyjątkowa scena. A eskowa trasa koncertowa jedzie dalej. Jutro kolejny przystanek SK Music Tour. Otwieramy razem wakacje w Kołobrzegu, a razem z nami gwiazdy polskiej muzyki. Na scenie pojawi się Bryska oraz zespół Ira, a prowadzącym będzie nasz Michał Hanczak. Pozdrawiamy gorąco, bawcie się dobrze. No a za tydzień kolejna wakacyjna imprezka, tym razem zatrzymamy się w Dębicy. W piątek gwiazdą wieczoru będzie Dawid Kwiatkowski, a w sobotę scenę przejmie zespół Zakopower. Wstęp na SK Music Tour, przypominam, jest darmowy. Nareszcie wakacje, nareszcie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numer jeden ostatniego notowania jest to hymn męskiego grania, a za ten hit odpowiada Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut. Już dzisiaj wieczorem będzie można ich zobaczyć na żywo, w żywcu, bo męskie granie w 2026 właśnie wystartowało. Na tej imprezie zagra też m.in. Mrozu, Igo czy zespół Lore, który znacie z hitu Wszystko jedno, wszystko źle, gramy to w Radiu SK. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim nowość od Teddy'ego Swimsa, a podium zamyka Tymasz od Gipsa i Kukona. Całe notowanie jak zwykle czeka na Was na sk.pl, tam głosujecie na Wasze ulubione hity, no i słuchacie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18. Ja oczywiście zapraszam w imieniu Micha Stopkowskiego.
10: Imprezka.
9: Zerkam sobie, co tam się dzieje na mundialowych boiskach i nic się nie dzieje. Pierwsze mecze o 23:00, Chorwacja-Gana, to może być ciekawe spotkanie, jak Jerzy Kryszak, czyli po chorwacku to będzie Luka Modric, poradzi sobie na boisku. A do tego dzisiaj Anglia-Panama, no perfekcyjny zestaw na sobotni wieczór. Chociaż nie, ja jeszcze dorzucę wakacyjne hity na czasie. No i teraz będzie perfekcyjnie. 3 minuty po 20:00, Paweł Bogaj, zapraszam.

Kaczorowska chwali się w internecie ogrodem zimowym w swojej willi za 1,5 miliona złotych. A tak sobie myślę, że po co jej ogród zimowy latem? Radio SK. No to nie ma sensu.

0: I Like It w Radiu SK, 20 minut po 20, piękna godzina. Beatka z nami, halo, halo.
1: Cześć, cześć.
0: Beato, ty nagrałaś coś takiego?
1: Hej, SK, oczywiście, że jestem na tak. Kiedyś taki pan śpiewał, że kobiety lubią brąz, więc piękna opalenizna na moim ciele się pojawiła dzisiaj.
0: Beatko, ile godzin musiałaś tam smażyć się na tym słońcu?
1: 5,5 leżałam.
0: 5,5, proszę państwa, czy wy to słyszycie? Poczekaj. Dobra, to oceńmy sobie, jaki stopień opalenizny już osiągnęłaś, tak w skali od 0 do 10?
1: No myślę, że 7 spokojnie.
0: Czyli da się być lepszym?
1: Oczywiście.
0: Okej, okay. A czy już googlowałaś najlepsze sposoby na oparzenia słoneczne, czy tutaj się to nie sprawdza?
1: Nie, ja myślę, że takim najlepszym sposobem to żadne tam śmietany, kefiry, tylko po prostu właśnie taki wypad do kina na chłodnym fotelu, w chłodnej sali będzie idealnie.
0: No to ty, kochana, bardzo dobrze kombinujesz. Słuchaj, no to dobra, to nie będę cię tak dłużej trzymał w niepewności. Bilety na film Backrooms do sieci Helios są twoje. 4 sztuki ci dorzucam.
1: Wow, super, dzięki bardzo.
0: Możesz zabrać znajomych, rodzinę, ewentualnie sobie pójść 4 razy na ten sam film.
1: Super.
0: Tam jest chłodno, to jest bardzo fajnie. Za chwilę ci je wysyłam, no i gram Taylor Swift, lubisz?
1: Oczywiście.
0: No to proszę bardzo.

0: I Wanna od Bowsy. Coś czuję, że ten gość naprawdę zrobi bardzo, bardzo dużą karierę. Trzymam oczywiście kciuki. Możecie głosować na ten numer w propozycjach do gorącej dwudziestki. A teraz proszę bardzo, odzywacie się, jeśli chodzi o upały, to jesteście na plus czy na minus?
1: Z tą temperaturą to pół na pół. Na plus, dlatego że można się pięknie opalić, a no tak. Na minus, dlatego że mój narzeczony narzeka, że jak wejdzie do zimnej wody, to mu się coś kurczy.
0: Radio SK. Kurczy, to macie problem. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny...
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku.

międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku.

0: Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia: Miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Sponsor główny: Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Hyundai Globcars. Krosno-Podkarpacka 30. globcars.hyundai.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
5: Zaraz, co ty tam robisz?
6: Sąsiadki podglądasz?
4: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
5: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
7: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
8: I po reklamie.
9: SK.

Tomasz Graj w Radiu SK. 15 minut zostało nam do godziny 21. Chociaż jak zerkam sobie za okno, taka bardziej 18-16. Mam nadzieję, że się świetnie dzisiaj bawicie. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie u was coś wspaniałego, że imprezujecie. No i możecie dawać znaka też, jak tam wasze odczucia, jeśli chodzi o te upały. Dużo było, 35 stopni mój termometr dzisiaj pokazał, także jest gorąco, ale słuchajcie, wczoraj puszując po internecie zauważyłem coś pięknego. Piękny cytat, uwaga, podaję go dalej. Ziemniaki nikogo nie hejtują, bądź jak ziemniak. To teraz gram wam coś, co wam z ziemniaków zrobi pire.

Dawid Podsiadło z nowością na błysk. 4 minuty zostało nam do 21. Podobno pan Dawid przyciągnął na narodowy mnóstwo fanów. Możecie to wszystko zobaczyć na sk.pl i na naszym eskowym Instagramie. Tam też jest informacja, proszę bardzo, o tym, że dużo fanów przyszło ze swoją wodą, bo można, tak, pozwolili. To ja się z tego bardzo mocno cieszę. Za chwilę też będziemy grali wam nowość Swedish House Mafia, jak lubicie. No właśnie, to ten numer też pokochacie. Ale to jeszcze za chwilę. Swedish House Mafia, a tak naprawdę jeden z członków Swedish House Mafii zaczął produkować, no i robić.

0: Reklama.
1: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
2: Zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
1: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
2: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
3: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Hyundai Globcars. Krosno Podkarpacka 30. globcars.hyundai.pl.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Bieszczady smakują najlepiej latem. Najpierw ruszaj na szlak z wypożyczalnią rowerów elektrycznych Bieszczadowe e-bike i odkryj koronę Ustrzyckich Gór na dwóch kółkach.

0: Przedpremierowa projekcja filmu pod tytułem O czym sobie nie mówimy. Włoski dramat opowiada o parze, która postanawia wspólnie wyjechać do Maroka w towarzystwie wieloletnich przyjaciół. Tradycyjnie oprócz pokazu czekać na Was będzie również prelekcja i pofilmowa dyskusja. Spotkanie rusza w poniedziałek o godzinie 19 w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. Miejski Dom Kultury w Łańcucie organizuje kolejną edycję Trawa Party. Czekać na Was będzie oczywiście muzyka i taneczna zabawa pod gołym niebem, strefa chillout, leżaki i strefa gastro. Impreza startuje 4 lipca o 20 w Parku Angielskim za budynkiem MDK.
1: Muzyką się żyje.
2: Po 2 latach pracy czas pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała płytę Błękit i jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej na tym, aby w nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze, no i skupić się przede wszystkim na żywej muzyce.
3: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
4: Takiego budowania piosenki po kolei.
3: To jest taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
2: A na albumie znalazło się kilka znanych hitów, takich jak Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam ciebie więcej. To w duecie z White'em 2115. A męskie granie ruszyło w trasę. Dzisiaj drugi koncert w Żywcu. Na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki na czele z Vito Bambino, Zalią i Igorem Herbutem, którzy stworzyli hymn tegorocznej trasy. Na żywo wykonają hit Nareszcie oraz Tańczę. A jak się dostać do męskiego grania? Może jest casting?
5: No nie ma castingu do męskiego grania.
6: Znaczy,
5: niestety.
6: Tak, praca wykonana wcześniej jest rodzajem, prawda, castingu.
7: O. Też nie ma jak listów pisać, bo to nie istnieje taki Hogwart męskograniowy, nie?
5: Tak. No więc to też jest piękna sytuacja, jak akurat przypadkowo się stanie tak, że 3 osoby zostaną wybrane, które rzeczywiście ze sobą rezonują i się lubią, więc to jest jakiś taki już też pewnego rodzaju łód szczęścia.
2: Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań, 10-11 lipca, a potem ekipa wpadnie m.in. do Gdańska, Wrocławia, Krakowa i Warszawy. Marzenia się naprawdę spełniają, a wszystkie marzenia to hity, który wskoczył na szczyt Rap 20 w Radiu SK. To kawałek nagrany przez Łatwo Ganga i Majko, czyli Maję Gadowską. Ta dziewczynka choruje na raka, no i na co dzień przebywa w szpitalu, ale marzyła o tym, żeby nagrać wspólną piosenkę z Łatwo Gangiem, no i się udało. To jest kolejny charytatywny singiel, z którego dochód trafi na pomoc podopiecznym fundacji Cancel Fighters. Wszystkie marzenia na pierwszym miejscu Rap 20 to efekt waszego głosowania na ska.pl. Kolejne notowanie w poniedziałek po 23. Ja oczywiście gorąco zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło.
1: Impreska.
2: 2 minuty po 21:00 zaczynamy ostatnią godzinę sobotniej wakacyjnej imprezki. Zaproszenia na Polish Hip Hop Festival. Tak, to w tej godzinie proszę nagrywać swoje głosówki. Jesteście na tak czy na nie? Jeśli chodzi o upały, Messenger Radia SK, tam się zgłaszajcie. Proszę bardzo, czekam. Paweł Bogaj, zapraszam, witam, czekam na kreatywne odpowiedzi.
8: Nie, no łapka w górę dla upału, ciałko samo się nie opali.
2: Wiktor Buduła? A nie, woli góra, co ja mówię?

0: się wszyscy!
1: Axwell nie zwalnia, słuchajcie, tempa. Tym razem wraca z nowym singlem. Nazywa się Whatever Turns You On. I on nagrał go wspólnie z gościem, który się nazywa Bon, który ma na swoim koncie współpracę m.in. też z Martinem Garrixem przy już 7-letnim kawałku. Ja sobie to przed chwilą sprawdziłem. High on Life. Już teraz leci do Was świeża, taneczna propozycja, która idealnie wpisuje się w wakacyjny klimat. No i prosto od członków Swedish House Mafia ten kawałek jest. A my wszyscy kochamy Swedish House Mafia. Spróbujcie tego, to naprawdę bardzo, bardzo wakacyjny numer.

0: Black Eyed Peas w Radiu SK. Jakbyście chcieli zobaczyć, co się działo na warszawskim koncercie, wy żyjecie w te słoneczne, no już nie, ale w bardzo upalne dni. Czekam, Messenger Radia SK. No i przede wszystkim możecie też dać znaka, jak tam u was. Halo, halo, teraz Kasia, proszę bardzo, prosto z Messengera. Słuchamy.
1: Hejo, hejo, uwielbiamy ciepło, a jeszcze bardziej jak się pali ognisko.
0: No, ja to chyba ludzi nigdy nie zrozumiem.

0: ten numer zagra dzisiaj pewnie w niejednym klubie w Polsce. 27 minut zostało nam do 22. To już jest czwarta godzina mojego programu, także no jakieś tam przejęzyczenie może nastąpić. Ale ja chciałbym powiedzieć, że jeśli kochacie takie klubowe klimaty i lubicie się do nich bawić, no to przypominam, Eska Live Remix, czyli legendarne pasmo powróciło do Eski. Gramy tak już od pierwszego dnia maja i z tego, co słyszałem, przynajmniej na Messengerze, no to wam się podoba. Jak lubicie klubowe klimaty, co piątek po 20 gramy wam naprawdę najlepsze perełki.
1: Reklama. Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy, Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.

0: ProLand Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolandcu.com.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Hyundai Globcars. Krosno-Podkarpacka 30. globcars.hyundai.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Przekraczasz, nie? Przebiegasz, otwierasz, zamykasz, trzaskasz, domykasz. Drzwi DRS salonu WEPA. Połączenie innowacyjnych, w tym także ekologicznych technologii, modnego wzornictwa, zachwycającej palety barw i funkcjonalnych rozwiązań. Drzwi DRE. Teraz w naszym salonie co trzecie skrzydło gratis. Dotyczy wybranych modeli. WEPA. Specjaliści od drzwi DRE. Sprawdź na wepa.pl i odwiedź nasz największy w Rzeszowie salon drzwi i podłóg przy ulicy Przemysłowej 5B.
5: I po reklamie.

0: Armin van Buuren zagrał. 13 minut zostało nam do 22. Ze mną Diana, witam.
1: Cześć, witam.
0: Diana, jakie miasto, jaka część Polski teraz?
1: Zamość.
0: Zamość, o, piękny rynek macie. Ktoś kiedyś zbudował, no tak. I teraz się chwalicie.
1: Pewnie, że tak, jest czym.
0: Moja droga, czy ty lubisz gorące dni? Jak to u ciebie jest? Czy ty bardziej wtedy kręcisz się w okolicach lodówki?
1: Nie, co najwyżej po zimne napoje do tej lodówki, ale uwielbiam lato, uwielbiam upały, słuchaj, po to są te wakacje.
0: Okej, dobra, a ty nagrałaś na Messengerze, że to nie ma tak, że ja ci dam te bilety i ty będziesz je miała, ty chciałaś się odwdzięczyć, ja tu wszystko przesłuchałem.
1: No pewnie, no, słuchaj, nie ma nic za darmo, proponuję litr zimnej orężady z miętą, duże lody pistacjowe, myślę, że się dogadamy.
0: Nie, no pistacjowe to teraz drogo. Moja droga, no słuchaj, z tego względu, jeśli ja nie jestem przekupny, to uwaga, lecą właśnie zaproszenia do ciebie na Polish Hip Hop Festival.
1: Wow, teraz jest dopiero gorąco.
0: Ej, ale te lody z posypką czy bez?
1: Z posypką oczywiście.
0: No i to mi się podoba. Moja droga, a dawaj jakiś przekaz dla wszystkich imprezujących dzisiaj w całej Polsce. Szybki, krótki, proszę bardzo.
1: No słuchajcie, pijcie dużo wody i bawcie się do rana.
0: Pięknie.

0: Mikolas Trips. Taki numer na mundial dla Czechów, ale im chyba średnio idzie. 3 minuty zostało nam już do 22. Ja mam nadzieję, że dzisiaj w nocy będziecie się świetnie bawić, będziecie imprezować. No i pamiętajcie, rada od wujka, pijcie dużo.
1: No wody oczywiście.
0: Radio SK. Jutro też ma być gorąco, bawcie się grzecznie. Paweł Bogaj, kłaniam się, cześć!

0: Reklama.
1: RTV EUR AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV EUR AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: Letnio, na luzie, zmysłowo. Masz klasę i swój styl. No i masz wybór, duży wybór. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na letnie kolekcje. Teraz setki marek w letnich wyprzedażach. Rabaty nawet do 80%. Ulubione marki na Twoich warunkach. Letnie wyprzedaże w Galerii Rzeszów. Czas zaplanować lato. Galeria Rzeszów. Tak bije gorące serce miasta.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Hyundai Globcars. Krosno Podkarpacka 30. Globcars.

0: Reklama.
1: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
3: Hyundai Globcars. Krosno Podkarpacka 30. globcars.hyundai.pl.

0: Tylko od 10 do 12 lipca w Ustrzykach Dolnych aż 3 dni muzycznej uczty. Festiwal Granie bez granic. Pieszczady. Wydźwięk wolności. Zagrają m.in. Gromi, Renewsys, Szeptucha, Cheap Tobacco, a w finale Happy Set. Zapraszają burmistrz Ustrzyk Dolnych, starosta bieszczadzki, Stowarzyszenie Nowoczesne Bieszczady, Ustrzycki Dom Kultury oraz partner Województwo Podkarpackie. Ustrzyki Dolne 10-12 lipca. Bilety na biletyna.pl i UDK systembiletowy.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: Oceanie. Kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: I po reklamie.
2: Hity na czasie. Numer 1 w Rzeszowie.

0: Reklama. W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Hyundai Globcars. Krosno-Podkarpacka 30. globcars.hyundai.pl.
3: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
6: I po reklamie.

0: Stacja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Uwaga! Lato wchodzi na pełnej prędkości. Walizka pusta? Szafa woła o pomoc. Plany już są. Spokojnie. Outlet Grafika ma na to sposób. Letnie wyprzedaże wystartowały. Moda na urlop, na plażę, na miasto, na spontaniczny wyjazd. Rabaty nawet do 70%. Wpadasz, wybierasz, wychodzisz gotowy na lato. Outlet Grafika Rzeszów. Letnie wyprzedaże, czas

0: 4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
1: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Hello to Wimbledon.
4: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
5: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
4: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. I po reklamie.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę.

0: i 4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK. Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
3: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
2: Zaraz wszystko wyjaśnię.
4: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
5: I po reklamie.

0: Radio S. Radio S.
1: Happy birthday.